Życie to jest podróż do nieznanych miejsc. Jeśli Bóg jest szczodry, wyśle cię w piękny rejs.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Silna wspólnota lokalna oparta na zasadzie pomocniczości z najlepszym gwarantem integralnego rozwoju człowieka i skuteczną odpowiedzią na wyzwania współczesności, podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jerz. Delegat Episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej w przesłaniu z okazji zbliżającego się Dnia Samorządu Terytorialnego zwrócił się do marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych oraz pracowników administracji samorządowej. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego biskup Andrzej Jerz skierował do samorządowców słowa serdecznego pozdrowienia oraz wdzięczności. Jak podkreśla, Kościół nie postrzega samorządu jedynie jako sprawnej struktury administracyjnej, ale jako żywą wspólnotę osób. Kościół i samorząd mają wspólne pole do działania, troskę małej ojczyzny, gdzie Ewangelia spotyka się z konkretnymi potrzebami człowieka, podkreśla biskup. Delegat Episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej zapowiada, że w ramach konferencji Episkopatu Polski podejmowane są prace nad stworzeniem odpowiednich struktur, które pozwolą jeszcze skuteczniej oddziaływać duszpastersko na środowisko samorządowe. Święty Jan Paweł II miał wielki szacunek do osób w podeszłym wieku, widział w nich wartość, wspomina kardynał Stanisław Dziwisz. Osobisty sekretarz papieża był gościem audycji Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona Małopolski. Kardynał wskazywał, że szczególny stosunek papieża Polaka do osób starszych mógł wynikać z tego, że własnych dziadków nie zdążył poznać. Dziadek od strony ojca Maciej zmarł, gdy mały Karol Wojtyła miał zaledwie 3 lata. Pozostali dziadkowie zmarli jeszcze przed przyjściem przyszłego papieża na świat.
3: Jeśli chodzi o jego dom rodzinny, on nie przeżył kontaktu z dziadkami, bo ich nie było wtedy już. Może dlatego, widząc ludzi starszych, miał taki szacunek, bo mu to brakowało w jego życiu osobistym. Starał się zawsze mieć kontakt z ludźmi w podeszłym wieku, a zwłaszcza chorymi. Widział wartość u tych ludzi, którzy mają tę dojrzałość, którą trzeba odkryć i którą trzeba się podzielić z następnym pokoleniem.
2: O tym, jak godnie przeżywać starość i jaką wartość społeczną niesie ze sobą podeszły wiek, można było usłyszeć w kolejnym odcinku audycji Rodzina w sercu Małopolski. Znajdziecie ją także na rdn.pl w zakładce audycje. A kolejne odcinki będzie można usłyszeć na naszej antenie w czwartki o 13.15 w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Akcja katolicka parafii katedralnej w Tarnowie rozpoczyna stałą modlitwę o beatyfikację służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej. Jak mówi współautorka książki o kandydatce na ołtarze Renata Luszowiecka, uczestnicy tej modlitwy będą prosić Boga o wyniesienie na ołtarze Stefanii Łąckiej, podobnie jak czyni to parafia grymboszowska, gdzie znajduje się grób Stefanii. Kandydatka na ołtarze nazywana jest aniołem z Auschwitz i diamentem wśród popiołów w obozie, narażała swoje życie dla innych, była także gotowa oddać życie za współwięźniarkę. Była dziennikarką w czasopiśmie diecezjalnym Nasza Sprawa, gdzie odpowiadała za wydanie specjalnego dodatku dla dzieci. Renata Luszowiecka dodaje, że Stefania Łącka prowadziła innych do Boga.
4: Ona żyła innymi, jej sprawy były na dalszym planie. Ten duch służby, duch oddania, duch radości, bo jak się czyta jej artykuły jeszcze z czasów seminarium nauczycielskiego, to naprawdę uśmiech budzi się na twarzy, była taką, można powiedzieć, liderką, jak to teraz określamy. Żyła na co dzień modlitwą, ofiarą dla innych i dla Kościoła. W okresie obozu, gdzie przebywała z innymi, po prostu cała była dla innych, żyła tym, żeby nie zgasili swojego ducha, żeby też się modlili.
2: Stała modlitwa o beatyfikację służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej będzie się odbywała w katedrze w ostatni poniedziałek każdego miesiąca o 17:00. Wierni odmówią różaniec, a o godzinie 18:00 wezmą udział w mszy świętej w tej intencji. Modlitwa rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Rozważania różańcowe będą oparte na życiu i przesłaniu Stefanii. Po mszy będzie można nabyć ostatnią książkę o Stefanii Łąckiej, Klejnot Tarnowa. Będzie także można zabrać przygotowane myśli, cytaty służebnicy Bożej oraz obrazek z modlitwą. Dodajmy, że w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Grymboszowie w każdą ostatnią środę miesiąca jest nabożeństwo różańcowe o 17:30, a po nim msza w intencji beatyfikacji służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej. Szkoły, którym patronuje święty Jan Paweł II, spotkają się na wspólnym pikniku sportowo-edukacyjnym Podkarpacie z JP2. Celem jest promowanie Podkarpacia jako miejsca aktywnego wypoczynku, ale także zdrowego trybu życia i szacunku do wartości i tradycji regionu. Impreza odbędzie się już w poniedziałek w Mielcu. Wydarzenie rozpocznie msza święta o 9 w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Później uczestnicy pikniku przejdą na miejsce rozegrania biegu przełajowego, w którym wezmą udział 8-osobowe drużyny z zaproszonych szkół. W programie jest także piknik z wieloma atrakcjami. Impreza odbędzie się w poniedziałek na obiektach Szkoły Podstawowej nr 11 oraz na terenach Parku Smoczka w Mielcu. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Boże mój, nie wiem, co mnie dziś spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza.
1: Uwielbiam Twoje święte i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mego boskiego Zbawiciela. Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Chcę iść dziś za Tobą.
0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia.
1: Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich traktować dobrze. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
0: Duchu Święty Boże, przyjdź do nas i pozostań z nami. Racz przeniknąć serca nasze. Naucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy zmierzać, co mamy osiągnąć, abyśmy dziś z Twoją pomocą we wszystkim mogli się podobać. Duchu Święty, który przenikasz wszystko, błogosław nam. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Cichy zabójca. Mówi się często, że zawał i wylew to cisi zabójcy. Nie podejrzewamy, że w jakimś naczyniu krwionośnym w naszym mózgu albo w sercu lada chwila nastąpi zator i oto nagle bang, jest za późno. Jedna chwila jest po wszystkim. A gdybyśmy mieli pomyśleć o sferze emocjonalnej czy duchowej, to gdzie należałoby szukać cichego zabójcy? Co takiego czyha w uśpieniu, aby w jednej chwili pozbawić nas życia? Mam dziwne wrażenie, a trochę się nad tym zastanawiałem, że tym czymś jest pycha. Kiedy to ja jestem pępkiem świata, kiedy to ja jestem Bogiem sam dla siebie, kiedy oczekuję, by cały świat mi służył i ulegał moim życzeniom, to właśnie jest pycha w pełnej krasie. A Biblia mówi, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Oto duchowe prawo obowiązujące we wszechświecie tak samo jak siła ciążenia. Jestem zamożny, jestem sławny, ludzie mnie lubią, jestem człowiekiem sukcesu, mam rzeczy, tytuły, którymi mogę się poszczycić i tu nagle bang, jest za późno. Jedna chwila i jest po wszystkim.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora kościoła. Święty Beda urodził się w Anglii w roku 673. Wstąpił do zakonu benedyktynów i został wyświęcony na księdza w roku 702. Był uważany powszechnie za najbardziej uczonego człowieka swoich czasów. Napisał wiele obszernych dzieł, obejmujących niemal wszystkie gałęzie wiedzy. Historię, retorykę, kosmografię, ortografię, astronomię, muzykę, gramatykę, filozofię. Najbardziej znanym i uznanym jego dziełem jest historia kościelna narodu angielskiego, doprowadzona aż do roku 731. Komentował też Pismo Święte, do czego znamienicie służyła mu znajomość języków hebrajskiego i greckiego. Już za życia otoczony był głęboką czcią z racji swej głębokiej wiedzy i świątobliwości. A ponieważ nie wypadało jeszcze nazywać go świętym, nadano mu przydomek Czcigodny, co się później zrosło z jego imieniem. Zmarł w roku 735.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Słuchacie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, a dzisiaj już w kalendarzu 25 dzień maja. W liturgii Kościoła wspominamy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, obchodzimy święto. Wspominamy też księży, którzy odeszli z parafii naszej diecezji. W 2010 roku odszedł od nas ksiądz Kazimierz Kozaczka, były proboszcz w Ostrowie. Dobry jest nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

0: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
1: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Jest w 6:30.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W Krakowie będzie zmiana władzy, wynika z sondażu Exit Poll. W referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta wzięła udział wymagana liczba głosujących. Z sondażu wynika, że frekwencja wyniosła 33,4%. Głosujący w znacznej większości opowiedzieli się za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Sam prezydent Krakowa nie zareagował jeszcze na sondażowe wyniki referendum. Święta Kinga wyznacza nam ponadczasowy kierunek zarządzania małymi wspólnotami, mówił biskup Andrzej Jerz w czasie 33. ogólnopolskiej pielgrzymki samorządu terytorialnego na Jasną Górę. Przed oblicze Czarnej Madonny przyjechali wczoraj samorządowcy z całej Polski. W sposób szczególny cześć oddają także świętej Kindze, która jest patronką samorządowców. Marszałek Sejmu piątej kadencji Marek Jurek mówił o nienegocjowalnych wartościach świętej Kingi w misji samorządowców. Podkreślał dbałość o społeczność lokalną, życie rodziny i wychowanie.
3: Żadne państwo nie przetrwa, nie zrealizuje dobra wspólnego bez społeczeństwa, a samorząd to jest takie miejsce przecięcia życia społecznego i życia państwowego. To jest z jednej strony władza publiczna, z drugiej strony nawet tak jak ustawa mówi, samorząd stanowią wszyscy mieszkańcy danej społeczności lokalnej, cała społeczność lokalna jest samorządem. Jeżeli na tym poziomie nie będziemy realizowali tych wartości nienegocjowalnych życia, rodziny, wychowania, nie będziemy ich wspierać, nie będziemy ich chronili, to najsłuszniejsze ustawy, najsłuszniejsze normy prawne pozostaną puste, pozostaną martwe.
1: Postać świętej Kingi nierozerwalnie kojarzy się ze Starym Sączem, gdzie spoczywają jej szczątki, a jej relikwie znajdują się w ozdobnej trumience w tamtejszej kaplicy. Oficjalnie mogą już chrzcić, asystować przy ślubach, głosić kazania i rozdawać komunię świętą. 10 alumnów diecezji tarnowskiej przyjęło święcenia kapłańskie pierwszego stopnia, stając się diakonami.
4: Na pewno jest ten wielki spokój, dlatego też właśnie dzięki temu spokojowi myślę, mam takie przeświadczenie, że naprawdę jestem we właściwym miejscu. No jest wielka radość.
5: Przede wszystkim pokój, ale też jest mały stresik.
6: Jest to z jednej strony przepiękne, cała ta dzisiejsza ceremonia uroczystości, ale z drugiej strony też tutaj na myśl przychodzi mi taki kontrast, że przyjdą też w opozycji do tego takie chwile trudne gdzieś w tym powołaniu. Na pewno do tej chwili będziemy móc zawsze wracać, żeby właśnie przypominać sobie, jak pięknie dzisiaj było.
1: A relacje i zdjęcia ze święceń mamy na rdn.pl.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Tegoroczne juwenalia Akademii Tarnowskiej nie tylko dla tych, którzy przygotowują się do sesji egzaminacyjnej. Zespół rozrywkowy z Podhala przyciągnął prawdziwe tłumy i tanecznym krokiem wprowadził do dalszego świętowania. Jak się okazuje, baciarów słuchają dziś także młodzi.
7: Studentkami jesteśmy. To jest taki klasyk, że wydaje mi się, że wszyscy znają i świetnie się bawią. Jak widać, jest bardzo dużo ludzi. I starsi, i młodsi. Na razie się bawimy. Sesją będziemy się przejmować po juwenaliach.
8: Byli studenci. W tym roku naprawdę się bardzo postarali. Nikt nie słucha, każdy zna, jak to mówią. Każdy się super bawi.
9: Fajnie, że coś nowego w Tarnowie. Że w końcu coś się dzieje.
10: Żyje się raz, spróbujmy sam.
1: A relacje z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam za niespełna pół godziny, punktualnie o 7:00.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: A propos baciarów, mam nadzieję, że nie będziemy śpiewać my piosenki, jak się bawią ludzie, kiedy pada deszcz. Troszeczkę gdzieś nam się zachmurzyło tutaj w regionie tarnowskim. Są takie miejsca, gdzie słoneczko, szczególnie północna część regionu tutaj jeszcze słoneczna, ale południowa część regionu tarnowskiego to z chmurami i to częściowe zachmurzenie w ciągu dnia może nam towarzyszyć, ale za to bardzo ciepło dziś. 25 stopni, teraz o poranku 18.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wysokie temperatury przez cały praktycznie tydzień. Jutro 28 stopni zapowiadają nam synoptycy. Słonecznie, środa 24 i tak kolejne dni powyżej 20 stopni, a w nocy to już dopiero będą temperatury już typowo letnie. Noc przed nami to 13 stopni, a na przykład z poniedziałku, z wtorku na środę noc to 18 stopni w nocy. 18. To już naprawdę temperatury by letnie, jak wspomniałem, a chociaż do lata jeszcze troszeczkę nam pozostało, bo przecież lato dopiero za 21 dni astronomiczne, 21 czerwca, a już te temperatury odczuwamy. No ten weekend bardzo ciepły, był gorący, słoneczny, idealny na wypoczynek. Mam nadzieję, że nasi radiosłuchacze odpoczęli. A teraz w drodze do pracy. No i jak ta droga do pracy wygląda? Już za chwilę będziemy sprawdzali. 25 minut nam zostało do godziny 7 w kalendarzu 25 dzień maja.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro

0: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
1: A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
0: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
3: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
4: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
3: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
4: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Mikor przed chwilą śpiewał No Sleep Alone. No a propos tego spania, to nie już ten czas, możemy przytulać się do poduszki. To już ten czas, gdzie ten budzik nam już dzwoni, albo już dawno zadzwonił. No i są tacy, którzy już w drodze do pracy, no to sprawdzamy, jak wyglądają te nasze ulice.

0: Troszeczkę nam się zachmurzyło i tych chmur troszeczkę będziemy w regionie, troszeczkę we słońce, ale temperatury były wysokie, 25 stopni, jutro 28, tak więc drodzy kierowcy, ci, którzy będą w trasach w tych dniach, no będą odczuwali ten upał, to słońce. Mam nadzieję, że klimatyzacje w tych waszych samochodach pracują, świeże powietrze będzie ta klimatyzacja dostarczała. Jeżeli tutaj ktoś się zastanawia, no to przypominam, już to ten czas, gdzie trzeba ten samochód sprawdzić, no i przygotować do tego sezonu letniego pod względem, no właśnie, tego powietrza, bo to nie tylko klimatyzacja, ale też i filtry powietrza warto by przeczyścić, sprawdzić, żeby nam się lepiej jechało, a przede wszystkim oddychało tym powietrzem, zdrowym powietrzem, nie zanieczyszczonym. Ulica Tarnowa, jak informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, spokojnie, bez zdarzeń drogowych, zarówno w nocy, jak i teraz o poranku, a na tych naszych ulicach spokojnie, jeszcze spokojnie, bo to ten czas przed siódmą, gdzie tych samochodów jeszcze nie ma tak dużo i ten ruch powolutku nam się rozpoczyna. Płynnie nie zatrzymujemy się Konarskiego, Tułowska, Mendartowicza, my również na Klikowskiej. My w miarę my tutaj spokojnie przejedziemy. My w Mościce, Aleje Kwiatkowskiego, podobna sytuacja, wzmożony ruch, ale tutaj bez postojów z Bolitowska, bez postojów i Koszycka również na całym odcinku. My do skrzyżowania Czerwona Krakowska jedziemy, nie stoimy.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Jak zwykle o poranku, jeszcze przed 8, przed godziną 9, a w poniedziałki przed godziną 10 audycja Pomagamy i Chronimy, czyli temat bezpieczeństwa na naszych drogach, chodnikach, z tarnowskimi policjantami poruszamy, tak więc słuchajcie nas uważnie. 14 minut nam zostało do 7, teraz Gotye.

The Colors, no czyli włoskie klimaty. Jak włoskie klimaty, no to w tym tygodniu gelato obowiązkowo, bo będziemy przecież szukać ochłody. Tym bardziej, że jutro 28, ale dziś też ciepło, 25 stopni. W ciągu dnia i poranek 18, tak więc no jest już ten odczuwalny z samego rana powiew tego ciepłego powietrza. Słonko wstało nam o godzinie 4:27, ale ukrywa nam się gdzieś za tymi chmurami. Na zachód to 20:38, ale więcej na temat tego dzisiejszego dnia to prognozujemy pogody po wiadomościach, one za chwilę, za 6 minut na antenie Radia RDT Małopolska. Wiadomości do tego czasu jeszcze, a propos właśnie tej pogody, a propos tego słońca po weekendzie. No jesteśmy rozgrzani, no i rozpaleni tym słońcem, no to niech nas dalej rozpala. Golec, orkiestra. Nie.

0: cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
2: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
1: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
5: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta zostaje. Strażacy świętowali w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Tłumy wiernych na odpuście świętej Rity w Nowym Sączu.
6: Jestem kolejarzem, jestem dyżurnym ruchu i zawsze przed każdą służbą powierzam się świętej Ricie. I ona mnie prowadzi.
5: I finisz charytatywnej trasy Łatwo Ganga z 20 milionami na koncie. Aneta Mleczko, zapraszam o 7:00. Prezydent Krakowa został odwołany, Rada Miasta zostaje. Frekwencja we wczorajszym referendum w przypadku głosowania nad odwołaniem Aleksandra Miszalskiego wyniosła 29,79%, w przypadku Rady Miasta 29,71%. Żeby referendum w sprawie odwołania prezydenta było ważne, do urn musiało pójść 27% uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten wskaźnik był nieco wyższy i wynosił nieco ponad 30%. W Krakowie teraz powołany zostanie komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk, a wybory odbędą się za 90 dni, mówi Rafał Zontek, radca prawny i pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
7: Ruch teraz ma prezes Rady Ministrów, czyli pan Donald Tusk. Musi mianować Krakowie komisarza. To jest jego ruch, no i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja obstawiam, że może jakąś kobietę wyznaczy, żeby złagodzić obyczaje. W tym momencie zaczyna się nowy rozdział i to jest bardzo szybka kampania w lecie. Tutaj ta kampania będzie próbą, myślę, ogólnopolską, bo tu się zapowiadają kandydaci najróżniejsi, bo mamy do czynienia z drugim miastem w Polsce, gdzie no nieoficjalnie mieszka około miliona mieszkańców, a cała aglomeracja to jest dużo, dużo więcej.
5: Według badań sondażowych krakowianie jako przyczynę pójścia do referendum najczęściej wskazywali wprowadzenie strefy czystego transportu, zadłużenie miasta oraz nepotyzm.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Od pokoleń niosą pomoc potrzebującym, ratują ludzkie życie i mienie. Strażacy świętowali w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 150-lecia Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczystości poprzedziła msza święta w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup tarnowski Andrzej Jerz. W Małopolsce jest ponad 2000 zawodowych funkcjonariuszy i około 70 tysięcy druhów ochotników. Jakub Węc pracuje w strukturach powiatowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej niespełna rok. Dla niego bycie strażakiem jest wyzwaniem, ale jak przyznaje, bywają spokojniejsze i bardziej wymagające dyżury.
8: Czasami mamy spokojne zmiany, gdzie nawet uda się, że nie wyjedziemy ani razu. No i ta zmiana polega na tym, że sprzątamy, dbamy gdzieś tam o cały teren tutaj komendy, na komendzie, o sprzęt, ponieważ on musi być cały czas konserwowany, czyszczony. A czasami zdarzają się sytuacje, że no wyjedziemy do trudnej sytuacji, którą jest wypadek, jakiś pożar i no i czasami bywa, że musimy walczyć z tym żywiołem po kilka godzin. To jest ciężka wtedy praca, ale to wszystko jest zrównoważone.
5: Strażacy gaszą pożary, ale też są wzywani m.in. do wypadków, klęsk żywiołowych, poszukiwań zaginionych osób, a nawet pomocy zespołom ratownictwa medycznego. Nie brakuje też chętnych do pracy strażaka. Na jedno miejsce zawodowego strażaka aplikuje 10-11 osób. Przybyli do Świętej Rity nie tylko z Nowego Sącza, ale też z innych parafii w regionie. Wierni modlili się podczas mszy świętej odpustowej ku czci Wielkiej Świętej. W tym roku główny dzień obchodów wypadł w święto zesłanie Ducha Świętego. Wierni przybyli z czerwonymi różami, które są symbolem Świętej Rity, oraz własnymi intencjami.
3: We własnych, prywatnych, społecznych, o wsparcie w działaniach i rodzinnych.
6: Z tym kolejarzem, z tym dyżurnym ruchu i zawsze przed każdą służbą powierzam się Świętej Rycie. I ona mnie prowadzi.
9: W sercu mam. Nie będę wymieniał tej intencji, ale ofiaruję się w tej intencji. Myślę, że Święta Rita dla nas, dla mojej żony też, zdrowie i Boże Błogosławieństwo.
10: W swojej własnej, bardzo trudnej intencji, której na pewno nie będę głośno wypowiadać, bo to ja i Pan Bóg o tym ma wiedzieć. I Święta Rita przede wszystkim, żeby się stawiała za mną.
5: Relacje oraz zdjęcia z odpustu ku czci Świętej Rity mamy na rdn.pl. YouTuber Łatwo Gang dojechał wczoraj wieczorem do celu swojej charytatywnej wyprawy rowerowej z Zakopanego do Gdańska. W jej trakcie zbierał pieniądze na leczenie dzieci chorych na dystrofię mięśniową. Na ostatnich kilometrach trasy był reporter Patryk Michalski.
11: Łatwo Gang był fetowany na ulicach Gdańska jak mistrz. Już na przedmieściach przywitały go tysiące fanów. Na dachu piętrowego autobusu Łatwo Gang przejechał przez centrum Gdańska na parking przy gdańskim stadionie. Tam setki fanów podziękowały mu za jego wyczyn. Nie zabrakło też podziękowań od 8-letniego Maxa Tockiego, na rzecz którego Łatwo Gang zorganizował swoją akcję.
12: Naprawdę bardzo mu dziękuję za tą zbiórkę, którą zrobił dla mnie. Teraz mam nadzieję, że będzie liderem Polski.
11: Dzięki wpłatom udało się też uzbierać 3,5 miliona złotych na leczenie chorego na DMD 4-letniego Adasia Orlika.
5: Zbiórka Łatwo Ganga wciąż trwa, teraz można wesprzeć leczenie 2-letniego Wojtusia.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: W ciągu dnia częściowo zachmurzenie. No i to częściowe zachmurzenie już nam od wczesnej godziny porannych chmy towarzyszy, chociaż są takie miejsca w regionie tarnowskim, gdzie jeszcze to słoneczko jest i mam nadzieję, że tutaj ta sytuacja nam się zmieni. Tym bardziej, że te zdjęcia satelitarne pokazują, że te chmury nam się przemieszczają z północnego wschodu na południowy wschód, no i opuszczą za niedługo tutaj nasz region. W ciągu dnia ciepło, 25
0: stopni. Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Stopni w ciągu dnia, ale już o poranku mamy cieplutko, 18 stopni, a jutro ma być jeszcze cieplej, 28, w nocy 13 stopni, a z wtorku na środę w nocy temperatura będziemy tutaj wynosić w regionie 18 stopni, czyli naprawdę noce również gorące nas czekają i w ogóle ten tydzień ma być bardzo ciepły, temperatury powyżej 20 stopni, my tutaj tak przynajmniej wstępnie synoptycy nam zapowiadają, a słońce tutaj w regionie w godzinach już południowych powinno nam się pojawić, tak więc do południa jeszcze chmury tutaj mogą dominować region tarnowski, a później już będzie słonecznie i ładnie. 7 minut mamy po 7, a propos dzisiejszego dnia, no to zobaczmy, co ten kalendarz nam mówi na temat właśnie poniedziałku. 145 dzień roku, do końca roku 220 dni, do lata 27 dni nam zostało, lato 21 czerwca, ale ten tydzień to taki typowo letni nam się zapowiada. Dzień trwa 16 godzin 12 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 29 minut, ale cały czas krótszy od najdłuższego dnia w roku, ale tylko o 34 minuty. No to pozostajmy przy tych minutach. 8 minut po 7.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
7: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
6: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

Proszę bardzo, nie musimy czekać do południa. Już teraz na słoneczko nam się przebiło przez te chmury w Tarnowie. No i pojawiło nam się i bardzo dobrze. I niech zostanie z nami. 17 minut po 7, a propos tego słoneczka, to dziś to słoneczko świeci szczególnie dla naszych solenizantów, dla Magdy, Grzegorza, Leona, Mariusza, Marcjanny, Dionizego, Zenobiusza, Leona, Imisława i Bożysława. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. A dziś szczególnie oprócz solenizantów, to jeszcze pozdrawiamy wszystkie księżniczki. Nie księżniczki, królewny. O, królewny, bo księżniczka a królewna to są dwie różne rzeczy, dwie różne sprawy. Dlaczego królewny dzisiaj pozdrawiamy? No, wydaje mi się, że chyba każda dziewczynka, później kobieta, no chciała być tą królewną. Czy się jej udało zostać tą królewną? Nie wiem, mam nadzieję, że tak, ale dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Królewny, 25 maja. Tak więc wszystkie królewny wstajemy. A nie, królewny jeszcze mogą pospać. Nie, to nie wstajemy jeszcze, nie. Leżymy sobie, odpoczywamy. No bo jak królewna, to wiadomo, że ona ma troszeczkę inny harmonogram pracy, inne spojrzenie na ten czas, to może sobie jeszcze poleniuchować, królewna. Drodzy królewicze, to teraz pamiętajcie, że jak macie taką królewnę w domu, no to trzeba ją jakoś uhonorować w tym dniu. Śniadanie do łóżka obowiązkowo podać. Tak więc królewicze, rycerze, dbajcie o te królewny. Dzisiejszy dzień królewny, ale pamiętajcie, że ten dzień królewny to powinien być przez cały rok. Traktować te nasze dziewczyny, jak te kobiety, jak te królewne. No to a propos tej królewnej, i a propos naszych solenizantów, piękna, no bo królewna to oczywiście jest piękna, do tego rycerz przy boku i Anita Lipnicka. Wszystkiego jeszcze raz, no dobrego.

0: 25 minut mamy po 7.30 to wiadomości sportowe. Ja proponuję wiadomości sportowych. No ja proponuję naszego kalendarza, kalendarza świąt nietypowych. No to tak się zastanawiam, czy dzień, no właśnie o tym mówiłem, dzień królewny dzisiaj w kalendarzu, czy to jest dobre połączenie z kolejnym dniem. A co dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy jeszcze, to zanim powiem, no to taka krótka zapowiedź dźwiękowa.
1: Piłka dostaje Lentner, bierze Cieślik, strzela, gol! 1-0 dla Polski!
2: Idzie teraz lato, wjeżdża na pole karne, proszę Państwa, gol! Siódma bramka króla strzelców. Lato do tyłu, do zagrania, gol! Zbigniew Boniek, proszę Państwa!
3: Zagranie do Kuby Błaszczykowskiego, pole karne, są Polacy!
2: Wspaniała sytuacja, pusta bramka, gol!
0: No tak, cudowna bramka i gol, gol, gol, jeszcze raz gol. No i tak krzyczymy i będziemy pewnie krzyczeć my nie raz, tym bardziej, że te mistrzostwa świata w piłce nożnej coraz bliżej, a dziś w kalendarzu, no właśnie, dzień królewny z jednej strony, a z drugiej strony ci królewicze wszyscy mają też swój dzień, bo mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej. 25 dzień maja, dzień proklamowany przez ONZ w 2024 roku, który wykorzystuje globalną popularność piłki nożnej do promowania pokoju, rozwoju zrównoważonego. To pierwszy taki międzynarodowy dzień poświęcony konkretnej dyscyplinie sportowej i nie tylko dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej, ale mamy też Światowy Dzień Futbolu, czyli piłka nożna numer jeden dziś w kalendarzu świąt nietypowych 25 maja. I a propos właśnie tej piłki nożnej, no to takie ciekawe fakty, dosyć a propos piłki nożnej, takie najbardziej kuriozalne mecze w dziejach, które no, kończą się różnymi wynikami i był taki jeden mecz, gdzie zakończył się wynikiem 149-0. 149-0. To wszystko wydarzyło się na Madagaskarze. To był rok 2002. Wszystkie 149 bramek to były gole samobójcze, które zawodnicy wbijali do własnej siatki na znak protestu przeciwko decyzjom sędziów w poprzednich meczach. To drużyna SOE Antananarivo przegrała z AS Adema. Przypominam, 0-149. To taki najbardziej kuriozalny wynik mecz w dziejach. Przypomnę, dziś dzień futbolu, Światowy Dzień Futbolu, ale też Światowy Dzień Piłki Nożnej. No to pozostajemy przy piłce, a dokładnie przy Mundialu. Rok 1982. Hiszpania. No właśnie. I tajemnica Mundialu. Chcielibyśmy, żeby... No właśnie, ta tajemnica też taka była teraz, ale niestety poza naszym zasięgiem.
4: Co zrobi techniczek, tego nie wiem. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przeprze...

0: Tak, tak, to tajemnica mundialu. I Antonim Piechniczek, a tegoroczna tajemnica mundialu to 11 czerwca już zostanie odsłonięta. Zamknięcie to 19 lipca. Przypominam, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone. Tak więc czekamy na ten mundial. No i tutaj chcielibyśmy powiedzieć, że nasi tam pokażą się z jak najlepszej strony. No ale niestety nie udało nam się zakwalifikować. Dlatego pozostały nam takie wyjątkowe piosenki, tak jak teraz słyszeliśmy właśnie w wykonaniu Bohdana Łazuki, tajemnica mundialu, rok 1982, Hiszpania. No i oczywiście tutaj nasz trener, wyjątkowy trener Antonim Piechniczek, to tylko ku przypomnieniu, rok 1980 został powołany na stanowisko trenera i selekcjonera reprezentacji Polski. Zadebiutował 21 marca w 1981 roku, no a później Mistrzostwa Świata Meksyk w 1986, no i dalsza kariera trenerska. Sport, piłka nożna jeszcze wróci na naszej antenie, no bo przecież obowiązkowo jeszcze Shakirę musimy zagrać, no bo przecież ona będzie tutaj też takim numerem jeden na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, bo przecież oficjalna piosenka już została wybrana i wiemy, kto zaśpiewa, to właśnie Shakira, ale to troszeczkę później, bo za chwilę wiadomości sportowe, ale te wiadomości sportowe to po reklamach i sprawdzimy, co u nas ciekawego, no też i w piłce się dzieje.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
6: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
7: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Po reklamie.
11: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
12: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
13: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. BrookBet Termalika Nieciecza oficjalnie pożegnała się z Ekstraklasą. W ostatniej ligowej kolejce tego sezonu pokonała Lechię Gdańsk 3-2. Drużyna z Trójmiasta przez porażkę w Niecieczy dołączyła do grona spadkowiczów. Poza BrookBetem i Lechią do pierwszej ligi na przyszły sezon spada też Arka Gdynia. Wynik sobotniego spotkania otworzył w 22 minucie Artem Putiwców. Kilka minut później kolejną bramkę zdobył Rafał Kurzawa. Goście odpowiedzieli dopiero po 5 minutach drugiej połowy. Chwilę później trzeciego gola dla Termaliki zdobył Kamil Zapolnik. W 70 minucie napastnik Lechii stracił szansę na drugą bramkę, nie wykorzystując rzutu karnego. Ostatecznie kolejną bramkę zespół z Gdańska zdobył w doliczonych minutach spotkania. Miejsce drużyn z Gdańska, Niecieczy i Gdyni w Ekstraklasie zajmą Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Trzeci zespół, który wejdzie do najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej, zostanie wyłoniony w drodze meczów barażowych. O awans będą walczyć Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź i Polonia Warszawa. Łukasz Pławecki, mistrzem świata w boksie Federacji WBF. Polak pokonał na punkty po 12-rundowej walce Niemca Marwina Rufa na gali w Nowym Sączu. Decyzja sędziów była jednogłośna.
1: Nie mogę uwierzyć, że mam ten pas na sobie. Wykonywałem wszystkie zadania od kilku miesięcy, trenowałem ciężko, robiłem to, co trzeba, ale zastanawiałem się, jak to będzie trzymać mistrzowski pas na biodrach. Zamówite uczucie, bardzo się cieszę tym bardziej, że walka 12-rundowa, ciężka, z kryzysami. Wiem, że było wiele emocji i cieszę się, że to jest w Nowym Sączu, w moim mieście, w którym się urodziłem. Ja wolę wygrać po 12-rundowej trudnej walce niż po nokaucie w pierwszej rundzie. No, dałem trochę emocji, ludzie mi zapamiętają, że było ciężko, zostawiłem tutaj serce.
13: 39-letni Łukasz Pławecki zdobył 8 tytuł mistrza świata, choć wcześniej wywalczył je w kickboxingu. W zawodowym boksie wygrał 11 walkę. Pojedynek stoczono w hali Mosiru w Nowym Sączu, w tym samym budynku, w którym sądeczanin prowadzi swój klub sportów walki halny. Sandecja Nowy Sącz pokonała 5-2 Sokół Klecze w 33. kolejce piłkarskiej drugiej ligi. Mimo zdobycia 3 punktów na wyjeździe, biało-czarni są na 7. miejscu, czyli poza barażami o pierwszą ligę na kolejkę przed końcem sezonu. Po pierwszej połowie podopieczni Rafała Smalca prowadzili 1-0 po golu Daniela Pietraszkiewicza. Po zmianie stron do siatki trafili Aleksander Wołoczek, Adam Brękus, Filip Piszczek i Maciej Żurawski.
8: W pierwszej połowie mieliśmy praktycznie wszystko pod kontrolą w mojej ocenie. Tak z drugiej straciliśmy bramki w sposób, który nie przystaje. Wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, a w prosty sposób w bocznych sektorach daliśmy się ograć. Gdzieś nie dopięliśmy pressingu i jedna bramka, piłka za plecy i trochę kuriozalna, a druga boczny sektor, nie doszliśmy, nie doskoczyliśmy do środkowania w pole karne i też spóźniona reakcja. Ale stworzyliśmy w mojej ocenie bardzo dużo sytuacji do strzelenia bramki i wygraliśmy w pełni zasłużenie.
13: Komentował trener Sandecji Rafał Smalec. W związku z wygraną Śląska 2 Wrocław, Sandecja pozostaje na 7. miejscu w tabeli przy równej liczbie punktów, ale przy mniejszej liczbie goli strzelonych. W ostatniej kolejce, planowanej na sobotę 30 maja, wygrana z Zagłębiem Sosnowiec da Sandecji baraże o pierwszą ligę. W przypadku remisu konieczne będzie zwycięstwo Podbeskidzia Bielsko-Biała z Podhalem Nowy Targ.
12: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: 18 stopni o poranku, maksymalnie to 25 stopni. Częściowe zachmurzenie nam synoptycy zapowiadają. Było to częściowe zachmurzenie tutaj w regionie, ale już coraz więcej tego słońca mamy. Już to słońce do nas do Tarnowa dotarło. Jeszcze na południu regionu troszeczkę te chmury mogą nam dominować, ale 25 to naprawdę dzisiaj bardzo gorący dzień, chociaż jutro ma być jeszcze cieplej. 28.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Besito.
1: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Reklama.
3: A kto to?
4: To Jan Sebastian Bach.
3: A gdzie to?
4: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
3: A co to?
4: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
3: A, to ja też chcę!
4: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
3: Ło, to super!
4: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
5: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
6: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek.

0: Gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem.
1: Ciągle tutaj jestem. Myślałeś, że mnie masz.
0: Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
4: Słonecznie w wielu miejscach i wysokie temperatury w ciągu dnia, to prognoza dla wszystkich naszych zmotoryzowanych. No i te temperatury będą nam towarzyszyć nie tylko dziś, również i jutro i w kolejnych dniach, tak więc za kółkiem będzie troszeczkę trudniej niż my zwykle, to wszystko za sprawą no właśnie tych temperatur, wysokich temperatur. No wiemy, że te temperatury no nie zawsze dobrze wpływają na tutaj motorykę tych naszych zmotoryzowanych, dlatego szczególnie apeluję o tą ostrożność, bezpieczeństwo, jazdę, skupiamy się na drodze, proszę o tym pamiętać, a jeżeli jesteśmy w dłuższej trasie, no to robimy sobie postoje, to jest też bardzo ważne. A tak przy okazji, jeżeli wybieramy się na te dłuższe trasy, no to ten czas, ten słoneczny, który nadciąga ten czas słoneczny, powoduje, że będziemy się przemieszczać w różnych kierunkach. Jeżeli ktoś wybiera się do naszych południowych sąsiadów, to przypominam, że w Czechach kontynuowany jest taki pilotażowy program testowania podwyższonego limitu prędkości do 150 km na godzinę na odcinkach autostrady, który potrwa do co najmniej 2026 roku. Ograniczenie prędkości do 150 obowiązuje okresowo i tylko przy sprzyjających warunkach pogodowych oraz umiarkowanym natężeniu ruchu, dlatego szczególnie apeluję, jeżeli wybieracie się poza granicę naszego kraju, żeby sprawdzić aktualne przepisy, no i przede wszystkim wszystkie informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się w danym kraju, co potrzebujemy w tym naszym samochodzie, czy jest potrzebna apteczka, czy potrzebne są kamizelki odblaskowe, na przykład dodatkowe światła, ale to znaczy żarówki dodatkowe, nie światła, tylko żarówki dodatkowe, bo są takie kraje, które wymagają tego od następnych kierowców, że na stanie naszego pojazdu właśnie takie akcesoria powinniśmy mieć, to tym bardziej apeluję przeglądnąć, sprawdzić, żeby później się nie okazało, że czegoś nam brakuje i przy kontroli policji, no niestety tutaj to spotkanie z policjantem może się skończyć inaczej, niż byśmy sobie tego życzyli. Ulicę Tarnowa zaglądamy, sprawdzamy spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Na temat bezpieczeństwa jeszcze będziemy mówili przed godziną 10 w audycji Pomagamy i Chronimy. A teraz jeszcze zaglądnijmy i zobaczmy, jak wygląda sytuacja w mieście z samego rana przed 8. Czy coś nam się zmieniło? No troszeczkę sytuacja nam się już zmieniła i stoimy. Konarskiego praktycznie od Dąbrowskiego do Tuchowskiej powolutku w kierunku Narutowicza. Na Tuchowskiej tradycyjnie o tej porze postój od przedszkolaków, również wzmożony ruch na ulicy Gumnickiej. Podobna sytuacja to Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, też tych samochodów sporo na Klikowskiej, czyli standard od Jabłoniowej, Miętowej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, jeden samochód za drugim, i później od Paderewskiego, Wieniawskiego, Klikowską do Ronda Smalskiego, Klikowska, Szkotnik, też jeden samochód za drugim. Mościca, Aleja Kwiatkowskiego, tutaj od Witosa, od Ronda Solidarności, również wzmożony ruch, no i powolutku do skrzyżowania z Czerwonymi Klonami, z Bylitowska płynnie, a jak wygląda Koszycka? Również płynnie, bez postoju. Dojeżdżamy do samego skrzyżowania Czerwona Krakowska, tak więc tutaj nie jest źle. No i przypominamy zmotoryzowanym, że jeszcze na drogi wyjdziemy przed godziną 9, no i również po południu będziemy sprawdzali sytuację na tarnowskich ulicach.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Takie wyznania to szczególnie o tej porze roku, czyli wiosna i prawdziwa miłość, mi Irina Rimes. 5 minut nam zostało tylko do godziny 8. O 8 na antenie Radia RDMO Polska, wiadomości, po wiadomościach nasza poranna rozmowa. Jak zwykle to godzina 8:10, gościem Radia Poseł PiS Wiesław Krajewski.

0: Reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
1: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
0: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
1: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Krakowie będzie zmiana władzy, o szczegółach już za chwilę. Rząd odbył pilną naradę w związku z fałszywymi zgłoszeniami na numer 112 i interwencją w rodzinnym domu prezydenta Karola Nawrockiego. Samorządowcy z całej Polski spotkali się na Jasnej Górze. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Odwołanie prezydenta Krakowa to żółta kartka dla Koalicji Obywatelskiej, ocenił polityk Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski-Welsenk. We wczorajszym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, natomiast Rada Miasta zostaje. Szymon Szynkowski-Welsenk mówi, że mieszkańcy Krakowa oczekują, że obietnice będą realizowane.
1: Można powiedzieć, że jak w soczewce taka żółta kartka, bardzo poważna, wystawiona Koalicji Obywatelskiej, została właśnie wystawiona w Krakowie. Mam głęboką nadzieję, że w przyszłym roku to będzie czerwona kartka dla Donalda Tuska w całej Polsce.
0: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oświadczył, że z szacunkiem przyjmuje wyniki wczorajszego referendum. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni, napisał prezydent w mediach społecznościowych. W Krakowie teraz powołany zostanie komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk, a przedterminowe wybory odbędą się za 90 dni. Rząd odbył pilną naradę w związku z fałszywymi zgłoszeniami na numer 112 i interwencją w rodzinnym domu prezydenta. W sobotę po zgłoszeniu dotyczącym zagrożenia życia służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do gdańskiego mieszkania członka rodziny Karola Nawrockiego. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucia stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk komentował fałszywe zgłoszenia. Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta uważa, że to kompromitacja państwa i domaga się dymisji szefów służb podległych MSWiA.
2: Ta sytuacja pokazuje, że przy pomocy jednego SMS-a można sparaliżować instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Jeżeli po serii kilkunastu fałszywych alarmów możliwe jest wejście do lokalu rodzinnego pana prezydenta, to znaczy, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w jakimś ogromnym kryzysie.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości uznali działania służb za skandal, atak na dom prezydenta i kompromitację służb i żądali dymisji premiera. Postępowanie w sprawie serii alarmów nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Święta Kinga wyznacza nam ponadczasowy kierunek zarządzania małymi wspólnotami, mówił biskup Andrzej Jerzy w czasie 33. ogólnopolskiej pielgrzymki samorządu terytorialnego na Jasną Górę. Przed oblicze Czarnej Madonny przyjechali samorządowcy z całej Polski. Mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej, biskup Andrzej Jerzy. Podczas tej liturgii został złożony akt zawierzenia samorządu Matce Bożej i świętej Kindze, patronce samorządowców. W czasie pielgrzymki na Jasnej Górze zostały przekazane obrazy z wizerunkiem świętej Kingi oraz jej relikwii do poszczególnych diecezji.
4: Ta księżna, która miała olbrzymi wpływ w XIII wieku na Polskę, była księżną sandomierską, krakowską, osiadła pod koniec swojego życia, porzucając wszystkie dobre zaszczyty książęce w klasztorze w Starym Sączu, który ufundowała. Tam była pierwszą ksienią i też prowadząc pogłębione życie kontemplacyjne, równocześnie zarządzała dobrami, które należały do sióstr klerysek. Stąd też widzimy właśnie te dwa wymiary. Z jednej strony duchowość, jedność z Bogiem, kontemplacyjne życie, a z drugiej strony mądrość w zarządzaniu, w administrowaniu w różnych strukturach, które podlegały jej zarządowi.
0: Święta Kinga została ogłoszona świętą w Starym Sączu 16 czerwca 1999 roku. Uroczystej mszy świętej na starosądeckich błoniach przewodniczył papież Jan Paweł II. Oficjalnie mogą już chrzcić, asystować przy ślubach, głosić kazania i rozdawać komunię świętą. 10 alumnów diecezji tarnowskiej przyjęło święcenia kapłańskie pierwszego stopnia, stając się diakonami.
5: Na pewno jest ten wielki spokój, dlatego też właśnie dzięki temu spokojowi myślę, mam takie przeświadczenie, że naprawdę jestem we właściwym miejscu. No jest wielka radość.
6: Przede wszystkim pokój, ale też jest mały stresik.
7: Jest to z jednej strony przepiękne, cała ta dzisiejsza ceremonia uroczystości, ale z drugiej strony też tutaj na myśl przychodzi mi taki kontrast, że przyjdą też w opozycji do tego takie chwile trudne gdzieś w tym powołaniu. Na pewno do tej chwili będziemy móc zawsze wracać, żeby właśnie przypominać sobie, jak pięknie dzisiaj było.
0: Uroczystości w Paryżu parafii świętego Andrzeja Apostoła w podlimanowskich Słupnicach przewodził biskup Leszek Leszkiewicz. Zdjęcia mamy na rdn.pl. Na koniec jeszcze ważna informacja dla kierowców. Dziś o 8 rozpoczynają się utrudnienia dla kierowców na rozbudowywanej ulicy Pułaskiego w Krynicy Zdroju. Miejscami ruch będzie zamknięty. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9. Ja już za chwilę nasi poranni goście w RDN Małopolska, poseł Prawa i Sprawiedliwości Wiesław Krajewski.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Sprawdźmy, co tam ciekawego w pogodzie i powiem, że same interesujące rzeczy dla tych, którzy mają dzień wolny i chcą wypoczywać na świeżym powietrzu. Sporo słońca i wysokie temperatury, bo przecież dziś to 25 stopni, o poranku mamy 18-19 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej, 28 stopni, a kolejne dni to 24-23 stopnie, no i w nocy nawet 18 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mniam! Prawdziwy smak natury!
1: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie, żadnych dodatków, tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy! Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Po reklamie.
1: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
15: Nie wszystko najlepiej smakuje.
1: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdm.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
4: To była autopromocja.
2: No właśnie, moja mama. Przypominam, że dzień mamy to już jutro, we wtorek 26 maja, tak więc to już jest ostatni dzwonek, moi konie, żeby tutaj wziąć udział w tej naszej wspólnej zabawie. Tak więc czekamy na wasze zgłoszenia cały czas, a jutro z wczesnej godziny porannych temat mamy na antenie Radia Erden Małopolska. 12 minut już prawie mamy po godzinie 8. Czas teraz na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
4: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
16: Poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Wiesław Krajewski, gości w naszym studiu. Dzień dobry, panie pośle.
17: Witam naszych radiosłuchaczy, witam pana redaktora.
16: A zaczniemy od tematu spoza Tarnowskiego Okręgu Wyborczego. Oczywiście o Kraków zapytam. Już oficjalne wyniki się ukazały. Prezydent miasta Aleksander Miszalski został odwołany w drodze referendum. Rada miasta akurat nie, tam zabrakło frekwencji. Pierwsze moje pytanie, czy jest zaskoczenie, bo referenda w Polsce to tak rzadko kiedy dochodzą do skutku?
17: Myślę, że ten próg referendalny, który jest określony w ustawie, no, wielokrotnie jest nie do przeskoczenia przez tego typu przedsięwzięcia jak referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta. No, okazuje się, że praca, która została wykonana przez wiele, wiele osób, wielu mieszkańców niezwiązanych z partyjnością czy z przynależnością partyjną do bieżącej działalności, to też Prawo i Sprawiedliwość było mocno zaangażowane i przede wszystkim gratuluję tego przedsięwzięcia wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego referendum, również naszym członkom, sympatykom, którzy byli bardzo mocno zaangażowani w odwołanie pana prezydenta Krakowa, a zaskoczenie oczywiście tutaj chyba wiele osób, ponieważ uzyskać prawie 30% frekwencji to jest duży wyczyn, tym bardziej, że piękna pogoda, już majówka w wielu, wielu domach, wielu środowiskach. Do tego jeszcze mecz piękny, zakończeniowy w pierwszej lidze Wisły Kraków, gdzie przeżywają awans do ekstraklasy, powrót do ekstraklasy, wielka feta w Krakowie. Także wiele się wydarzyło, jednak mieszkańcy z jakiegoś powodu dosyć zdyscyplinowani byli i wzięli udział w tym referendum.
16: To może posługując się tą piłkarską terminologią, czy wynik tego referendum to jest pańskim zdaniem bardziej czerwona kartka dla Aleksandra Miszalskiego, czy żółta kartka dla jego ugrupowania Koalicji Obywatelskiej?
17: Myślę, że jedno i drugie oczywiście dla nas jako polityków Prawa i Sprawiedliwości i obozu opozycji w parlamencie, to cieszymy się, że to pewnie jakiś zwiastun na przyszłoroczne wybory. Okazuje się, że właśnie Kraków skoncentrowany w pigułce Platformy Obywatelskiej. To samo się dzieje w całym naszym kraju, w naszej ojczyźnie. Rządy Tuska też zasługują na mocną czerwoną kartkę, ale konstytucja nie przewiduje odwołania w drodze referendum premiera. Może kiedyś twórcy, bo o tym się mówi w ostatnich latach, że jakaś modyfikacja obecnej konstytucji z 1997 roku powinna być wprowadzona. No, cieszymy się, że jednak ludzie się zaczynają budzić, że niezadowolenie wykazują i taki zwiastun, można powiedzieć, dobrego wiatru zmian dało się zauważyć przy wczorajszym referendum.
16: To do tematu konstytucji, propozycji i pomysłów na jej nowy kształt jeszcze w tej rozmowie wrócimy, tylko chciałem jeszcze domknąć wątek referendum i Krakowa, bo to kwestia czasu, aż zacznie pojawiać się karuzela, giełda, jak zwał, tak zwał, nazwisk. Pamiętam, że Małgorzata Wasserman była kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Czy tego nazwiska będzie można spodziewać się przy wyborach przyspieszonych w Krakowie?
17: Tego nie wiem. No, nowa rzeczywistość od wczorajszego wieczoru się pojawiła w Krakowie. W tej chwili w ciągu najbliższych 36 godzin Donald Donald Tusk, premier, bo takie są prerogatywy, ustanowi komisarza pełniącego obowiązki prezydenta Krakowa. Najbliższe tygodnie, miesiące, tygodnie zostaną przez Państwową Komisję Wyborczą określony termin wyborów nowego prezydenta i to będzie czas w kalendarzu wyborczym, gdzie będą zgłaszane osoby na ewentualnie urząd prezydenta Krakowa. Trudno mi odpowiedzieć, znamy się z panią poseł Małgosią Wasserman. Startowała nie w tych wyborach ostatnich, tylko w wyborach w 2018 roku, bo w tych wyborach startował Łukasz Kmita na prezydenta. Prawda. No także mamy jako Prawo i Sprawiedliwość, taki szeroko rozumiany obóz prawicy, mamy wiele świetnych nazwisk w Krakowie. Kto się ostatecznie zdecyduje, kto będzie miał ochotę, a jednocześnie kto będzie zatwierdzony przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, czy władze małopolskie Prawa i Sprawiedliwości, to poczekamy, zobaczymy. Myślę, że jak już się pojawi nazwisko, będziemy czynić starania, żeby ta osoba otrzymała poparcie krakowian i żeby prezydentem Krakowa była dobra, merytoryczna osoba, która godnie i dobrze będzie sprawowała swój urząd.
16: To teraz przejdźmy do tematów już z tego okręgu wyborczego. W ostatnim czasie spotkania z politykami gościł w Dąbrowie Tarnowskiej, w Tarnowie, w Ciężkowicach premier Mateusz Morawiecki, z kolei w Tarnowie, w Bochni poseł Krzysztof Szczucki. Może od spotkania z byłym premierem chciałbym, żebyśmy zaczęli. Dużo było mowy o Polsce jednej prędkości, o szprysze numer 7. Czy to byłyby priorytety Prawa i Sprawiedliwości w tej części kraju na zbliżającą się wielkimi krokami kampanię wyborczą?
17: Zdecydowanie tak. Wizyta pana premiera, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, rozpoczęła się konferencją prasową na rynku w Dąbrowie Tarnowskiej. Chcieliśmy przypomnieć mieszkańcom, że właśnie to środki z funduszu inwestycji strategicznych, rządowych środków w ramach Polskiego Ładu skierowanych właśnie do samorządu gminy Dąbrowa Tarnowska pozwoliły na odrestaurowanie tego pięknego rynku i gdyby nie te środki finansowe, pewnie samorządy czy samorząd Dąbrowy Tarnowskiej nie byłby w stanie zrealizować tej pięknej inwestycji. I celem tego spotkania było między innymi przypomnienie, że te pieniądze z Polskiego Ładu nie tylko dla Dąbrowy Tarnowskiej, ale dla całego subregionu tarnowskiego pozwoliły samorządom zrealizować fantastyczne, świetne inwestycje w różnego rodzaju obszarach, czy to sportowych, czy to kulturalnych, czy to edukacyjno-wychowawczych, no różnego rodzaju inwestycje, które służą obecnemu pokoleniu, ale przez wiele lat będą służyły kolejnym pokoleniom. Później świetne spotkanie w Ciężkowicach, właśnie zostało jakby przedstawiony program Polska jednej prędkości. Chcemy w dalszym ciągu realizować to, co żeśmy realizowali w latach 2015-2023, że nie tylko i wyłącznie duże ośrodki, aglomeracje miejskie zasługują na rozwój, ale również i każdy zakątek miejscowości odległych od tych dużych ośrodków miejskich. Przecież powiat tarnowski jest takim fantastycznym przykładem, gdzie warto inwestować, a samorządy nie dadzą sobie same radę i dlatego chcemy wspierać w przyszłości jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. Miejmy nadzieję, że w 2027 roku Polacy obdarzą nas ponownie swoim zaufaniem i będziemy mogli realizować te fantastyczne i kontynuować te fantastyczne programy, które służą społeczności lokalnej. A to drugie spotkanie, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, no to z Krzysztofem Szczuckim, profesorem Krzysztofem Szczuckim, posłem na Sejm. Rozmawialiśmy jeszcze w kwietniu na ten temat przed rocznicą uchwalenia Konstytucji z 1791 roku. No, nie udało nam się przed świętem Konstytucji 3 maja. No, trafiła data na 20 maja. Odbyło się super spotkanie tutaj w Tarnowie, w Bochni. Była okazja na porozmawianie rozmawianie o obecnej konstytucji, o zagrożeniach i o ewentualnie przyszłych zapisach, które mogłyby się znaleźć w nowej konstytucji, bo jak wiemy, dzisiaj te obszary władzy czasami dochodzi do gorszących sytuacji w tych relacjach poszczególnych ośrodkach władzy i myślę, że to jest dobry pomysł, a nie tylko ja, ponieważ jak wiemy doskonale, pan prezydent Karol Nawrocki 3 maja również ogłosił skład Rady przy Pałacu Prezydenckim w zakresie zbudowania zrębów kolejnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
16: No właśnie takim tematem, który w kwestii dyskusji nad nowym kształtem Konstytucji się pojawia najczęściej, to chyba, żeby Polska określiła się, bo w tej chwili mamy system parlamentarno-gabinetowy i czasami dwa ośrodki władzy, prezydent i rząd, trochę sobie wykluczają czasami możliwość działania w określonych kwestiach. Podnoszony jest argument, żeby się zdecydować, czy byłby to system prezydencki, czy system tak zwany kanclerski, premierowski. Pan za którą opcją by się opowiadał?
17: Obie można powiedzieć są o tyle dobre, że nie ma sporów kompetencyjnych. To tutaj jest jasna sprawa. Natomiast tak jak pan redaktor wspomniał, są w Europie, już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, bo tutaj ta konstytucja i ten model sprawowania władzy, przeniesienie ze Stanów Zjednoczonych do Polski chyba jest mało prawdopodobny. Bardziej tutaj te modele europejskie chyba są dostępne i możliwe do zrealizowania w ramach zapisów, nowych zapisów modyfikacji konstytucji, czyli francuski model, model tak zwany prezydencki. Rząd stanowi takie zaplecze techniczne, merytoryczne prezydenta, ale generalnie prezydent Francji z mocnym mandatem, bo to są powszechne wybory na prezydenta, sprawuje władzę. A drugi model, to jest model niemiecki, czyli model kanclerski, gdzie kanclerz i rząd tutaj spełnia rolę mocnego ośrodka władzy, natomiast prezydent jest wybierany przez parlament i jest tylko, jakby można powiedzieć, do reprezentacji państwa, do takich, bym powiedział, ogólnych działań państwa, czyli reprezentuje państwo niemieckie, natomiast rządzi na co dzień kanclerz ze swoim zapleczem rządowym.
16: No właśnie, na co dzień czasami łatwo jest zapomnieć o tym, że Niemcy poza kanclerzem mają też prezydenta.
17: Tak, i to świadczy o tym, że ten prezydent ma tam bardzo słabą pozycję polityczną. Rządzenie kraju jest tylko do jakby części reprezentacyjnej państwa niemieckiego.
16: Powoli zbliżając się do końca naszej dzisiejszej rozmowy, jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, mianowicie ostatnie rządowe rozporządzenie, tak zwana transkrypcja małżeństw, związków zawartych za granicą, mam na myśli związki jednopłciowe. Burmistrz Zakopanego już zapowiedział, że takiej transkrypcji w Zakopanem dokonywać nie będzie. Czy samorząd może wybrać sobie, czy będzie przepisywał małżeństwa, czy związki z innych krajów, czy nie?
17: Szaleństwo ideologiczne w dalszym ciągu w naszym kraju trwa. Lewactwo, można powiedzieć, próbuje jakimiś bocznymi, podziemnymi korytarzami wprowadzać do naszego porządku prawnego tego typu regulacje. Jednak się nie da. Konstytucja nie pozwala, ustawy nie pozwalają. Dzisiaj to rozporządzenie, na które się tutaj pan powołuje, nie ma podstawy prawnej. Jednak u nas źródła prawa to jest ustawa, znaczy konstytucja, ustawa i na podstawie ustaw pewne rozporządzenia. Myślę, że to na siłę kolanem dociskane są tematy. Zresztą Trybunał, Europejski Trybunał Praw Człowieka tutaj chyba przekracza swoje kompetencje w zakresie regulacji porządku prawnego w Polsce. Samorządowcy będą mieć pewnie tutaj będą podzieleni, bo wiadomo, że samorządy to jest zbiór wielu formacji i orientacji politycznych. I myślę, że tutaj pan Trzaskowski, prezydent Warszawy, będzie tutaj z fascynacją realizował to rozporządzenie, a tutaj w niektórych, a w dużo w większości, można powiedzieć, ośrodkach miejskich czy gminnych, gdzie Urząd Stanu Cywilnego czy wójtowie, burmistrzowie będą się sprzeciwiać temu przedsięwzięciu. No zobaczymy, jak to się potoczy. Jeszcze raz powtarzam, ideologia wpychana do polskiego porządku prawnego przez kolana i dociskanie istniejącego porządku prawnego.
16: No właśnie, czy wprowadzenie tego w drodze rozporządzenia wynika z tego, że mogłoby zabraknąć większości sejmowej na przykład, żeby to zrobić w drodze ustawy?
17: No nie, no to tutaj chyba mamy teraz, rozpoczynamy tydzień sejmowy od środy, we wtorek, z tego co wiem, ma się odbyć kolejna ta nadzwyczajna komisja do regulacji związków tak zwanych partnerskich i to się okaże, czy ten projekt ustawy znajdzie większość w parlamencie, bo żeby uchwalić ustawę, no trzeba mieć więcej niż połowa, czyli 231 przynajmniej posłów, którzy zagłosują za danym aktem normatywnym w parlamencie. Później jeszcze do tego dochodzi prezydent. No spór w ramach tych związków partnerskich jest polityczny no, od dłuższego czasu. Dzisiaj można powiedzieć, kodeks cywilny reguluje osobę bliską, która może, jeśli na przykład dwóch panów chce ze sobą jakoś tam powiedzmy żyć, czy układać sobie życie, to na podstawie dzisiaj kodeksu cywilnego mogą upoważnić siebie do dostępu do informacji o zdrowiu, do dziedziczenia majątku, no do różnego rodzaju obszarów, które są uregulowane aktem małżeńskim jako związek kobiety i mężczyzny zagwarantowany w Konstytucji. Tutaj te osoby oczekują tego samego równego prawa. W Polsce nie ma takiej możliwości i mam nadzieję, że takiej możliwości nie będzie. Natomiast nikt nikomu, jak to się mówi, pod kołdrę nie chce zaglądać, ale jeśli dwóch panów czy dwie panie chcą ze sobą jakoś tam powiedzmy układać sobie życie, z pełnym szacunkiem trzeba się do takich też również osób odnosić. Niech sobie regulują to zgodnie z kodeksem cywilnym, ale niech nie naruszają porządku prawnego, a jednocześnie ci orędownicy w ramach tych lewackich ruchów nie mają do tego, nie mogą dzisiaj tego zrealizować, ponieważ ani konstytucja, ani żadna ustawa nie reguluje, w związku z tym te wszystkie rozporządzenia, quasi rozporządzenia, które mają być i będą pewnie przygotowane do porządku naszego prawnego, nie będą miały podstawy prawnej.
16: Na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości pan Wiesław Krajewski, gościu w naszym studiu. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
17: Strasznie krótko ta rozmowa trwała. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego naszym radiosłuchaczom i miłego dnia.
4: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Reklama.

0: Wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie! Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
4: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
5: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
4: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
11: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
12: Dziewczyny lubią brąz i Ryszard Rynkowski, my tak śpiewam, a my no lubimy ten brąz i ten brąz będzie nam towarzyszył, bo nie tylko w ten weekend można ten brąz było złapać, ale my dziś, jutro, pojutrze, dziś maksymalnie to 25 stopni, jutro 28, w nocy 13, a z wtorku na środę to nawet 18 stopni w nocy, ale w nocy to nie, tego brązu nie złapiemy, ale w ciągu dnia, kto wie, jeżeli tylko mamy ochotę.
10: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
12: I wracając do tego brązu, proszę pamiętać, żeby nie przesadzić. Ostrożnie. Dbajmy o tą swoją skórę, dbajmy o to swoje zdrowie. Krem z filtrem, wysoki faktor, okulary przeciwsłoneczne. No i w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych szukajmy cienia. Moi kochani, z głową ten brąz, proszę pamiętać. 27 minut nam zostało do godziny 9. Donna Summer.

Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: 7,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulach.

0: Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Po reklamie.

0: jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Zakładam okulary przeciwsłoneczne, jedziemy. Zimny łokieć? No pewnie my też, no bo przecież coraz cieplej nam się robi, a te temperatury w tym tygodniu będą wysokie. Dziś 25, jutro 28, tam jest zimny łokieć zmotoryzowanym. Ale pamiętajcie, my będzie towarzyszył, ale pamiętajcie, żeby tutaj a propos tego zimnego łokcia nie przesadzić, bo będziemy mieli problem ze stawami. No i też z klimatyzacją nie przesadzajcie w tych naszych samochodach. Jedziemy pojazdem, jedziemy z ręcznikiem, białym ręcznikiem. Dzisiaj mamy dzień ręcznika. Jak to się ma do samochodu? No i z jednej strony to jest tak. Hołd składany pisarzowi science fiction Douglasowi Adamsowi, bo fani noszą w ten dzień ręczniki, co jest takim nawiązaniem do słynnego dzieła Brytyjczyka Autostopem przez Galaktykę. A z drugiej strony, no właśnie, ten ręcznik. Ręcznik na lusterku. Zawieszony biały ręcznik na lusterku. Albo inny materiał, jasny materiał na lusterku. To taki powszechny na całym świecie znak, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, sygnał awarii, ale również coraz bardziej zyskujemy rozpoznawalność właśnie w Europie, ten znak, ten sygnał awarii. Co to oznacza? To oznacza dla policji i innych też kierowców, że auto uległo awarii na drodze, pasażerowie są bezpieczni, a kierowca po prostu opuścił pojazd w celu poszukiwania pomocy, no i wkrótce wróci do tego samochodu. Tak więc samochód nie został porzucony bezprawnie, nie ma nikogo w środku, nikt nie potrzebuje pomocy medycznej, no i pojazd nie wymaga natychmiastowego odholowania. Tak więc to jest ważne a propos tego ręcznika, białego materiału na lusterku. Jeżeli zobaczycie coś takiego, no to już wiemy, o co chodzi. A kierowcy, pamiętajcie, no właśnie, jeżeli zepsuje się nam ten pojazd, nie potrzebujemy żadnej pomocy, no to możemy wywiesić, a nawet zalecamy wywiesić jakiś biały materiał na tym lusterku, biały ręcznik, przywiązać, no żeby nie został, no przede wszystkim zmiany z tego lusterka na drogę nie stwarzał jeszcze dodatkowego zagrożenia, tak więc to trzeba to też na lusterku tak umiejscowić, żeby po prostu pozostał ten materiał na tym lusterku, ale to daje jasny sygnał innym zmotoryzowanym, że po prostu nikomu nic się nie stało i możemy kontynuować jazdę dalej, tak więc wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, ważne rozwiązanie na temat tejże właśnie awarii tego naszego pojazdu, a dokładnie sygnału, co się dzieje i z kierowcą, i z tym samochodem na drodze. A propos tej drogi, bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a drogi, no, słoneczne, ale zatłoczone przed dziewiątą. Konarskiego cały odcinek od Dąbrowskiego do Tuchowskiej, Tuchowska od Małeckiego do Konarskiego, no, jeden samochód za drugim powoli też na ulicy Gumnińskiej od Mostowej do Dąbrowskiego. Zmożony ruch na Sikorskiego, Krakowska, praktycznie tutaj od Dworcowej do Ronda Krakowska na Rutowicza, idący w kierunku Rynku, też podobnie na Szujskiego, szczególnie tutaj odcinek między Klikowską a Szkotnikiem, będąc w kierunku Mościc. Stoimy na Klikowskiej od Paderewskiego do Ronda Spackiego, Klikowska, Szkotnik, no i postój też od Miętowej, Jabłoniowej powoli w kierunku Ronda Elektryczne Wyszyńskiego, tak więc tutaj zmotoryzowani, no nie pojadą zbyt szybko. Na Alejach Kwiatkowskiego więcej samochodów od Witosa, od Mościckiego do Czerwonych Klonów płynnie, z Wylitowska bez utrudnień. No jeszcze zobaczmy sobie Koszycką. Koszycka od wczesnych godzin porannych, czyli przed siódmą, spokojnie, bez utrudnień. Tutaj tylko na samym skrzyżowaniu się zatrzymujemy, tak więc nie ma problemów. No również i teraz przed godziną dziewiątą. I jeszcze informacje dla zmotoryzowanych, jak zwykle w poniedziałek przed godziną dziesiątą w audycji Pomagamy i Chronimy się spotkamy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

I tak oto oszaleliśmy na punkcie Suzany. My to zespół The Art Company. My 5 minut nam zostało do godziny 9. Punktualnie o godzinie 9 wiadomości. Do tego czasu jeszcze my, Patrycja Markowska. Dzień za dniem.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
6: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
5: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
6: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Po reklamie.
11: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Prezydent reprezentujący Koalicję Obywatelską traci stanowisko.
1: Jest to nokaut dla Aleksandra Miszalskiego, ale także czerwona kartka dla Koalicji Obywatelskiej.
0: 16 firm zainteresowanych budową nowego mostu pomiędzy Jazowskiem a Obidzą, o szczegółach już za chwilę. Będą nowi księża w diecezji tarnowskiej w sobotę, święcenie kapłańskie. Wiadomości o 9:00, Anna Mleczko, zapraszam. To czerwona kartka dla Koalicji Obywatelskiej, tak, poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski odnosi się do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Mieszkańcy w referendum zdecydowali o pozbawieniu stanowiska polityka Koalicji Obywatelskiej. Bartłomiej Wróblewski krytykował przedreferendalną kampanię Aleksandra Miszalskiego, który chciał zniechęcić mieszkańców miasta do głosowania.
1: Przyszła kryska na matyska, można powiedzieć. Ja tego bym nie interpretował w kategoriach radości. No jest to nokaut dla Aleksandra Miszalskiego, ale także czerwona kartka dla Koalicji Obywatelskiej. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że to jest jakiś paradoks, że koalicja, która nazywała się dziś rządząca w Polsce demokratyczną, przez ostatnie tygodnie wzywała do bojkotu referendum.
0: W Krakowie teraz powołany zostanie komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk, a przedterminowe wybory odbędą się za 90 dni. 16 firm zainteresowanych budową nowego mostu pomiędzy Jazowskiem a Obidzą jest kolejny krok do rozpoczęcia inwestycji na Dunajcu w gminie Łącko. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
2: Prace, o jakich mówi przetarg, to rozbudowa drogi powiatowej numer 1538K między wspomnianymi miejscowościami na odcinku od 250 do 550 metrów, rozbiórka starego oraz budowa nowego mostu. Zakładany budżet inwestycji to 21 milionów złotych. Jedna z ofert przekracza go o ponad milion złotych. Najtańsza z przedstawionych propozycji wykonania wszystkich prac wynosi blisko 16 milionów złotych. Rozpoczął się etap oceny wszystkich ofert. Wybrany wykonawca będzie miał 2 lata na zakończenie całego zadania. Inwestorem prac jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W tarnowskim seminarium trwa wyjątkowe odliczanie. Już za kilka dni 14 diakonów diecezji tarnowskiej przyjmie święcenia kapłańskie. Zanim jednak staną przy ołtarzu jako nowi kapłani, rozpoczęli szczególny czas duchowego przygotowania. Diakoni z 6 roku Wyższego Seminarium Duchownego przebywają obecnie w Ciężkowicach, gdzie uczestniczą w tygodniowych rekolekcjach przed święceniami prezbiteratu. To czas modlitwy, ciszy i refleksji nad powołaniem oraz przyszłą posługą kapłańską.
4: Przede wszystkim to są rekolekcje w ciszy, w rozmodleniu, więc to jest taki czas bardzo dobry jeszcze przygotowania, przemyślenia i modlitwy.
5: Oczywiście decyzje już dawno podjęte, teraz już czekamy na ten moment, no, do którego przygotowywaliśmy się przez całe dotychczasowe życie i który na całe kolejne lata naszego życia będzie też rzutował.
6: Emocje bardzo pozytywne, natomiast jest to też taki bardzo dobry czas, ponieważ w tym całym wirze przygotowań mamy cały tydzień, żeby się jeszcze skupić na tym, co najważniejsze, czyli wewnętrznej relacji z Panem Bogiem i przygotowaniu się ostatecznie duchowo do tych wielkich wydarzeń.
0: Mówili diakoni Jan, Dawid i Arkadiusz. Święceń kapłańskich udzieli diakonom biskup tarnowski Andrzej Jerz w najbliższą sobotę 30 maja o 9:00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Msza święta będzie transmitowana w Radiu RDN. Tej świętej wierni zawierzają sprawy, które po ludzku wydają się niemożliwe do rozwiązania. Święta Rita przyciągnęła na uroczystości odpustowe tłumy wiernych. Jej sanktuarium znajduje się w Nowym Sączu. W czasie uroczystości odpustowych świątynia zawsze tonie w czerwonych różach, które są symbolem świętej Rity i łask wypraszanych za jej wstawiennictwem. Wierni w tych dniach przynoszą róże do poświęcenia, powierzając świętej swoje intencje.
7: We własnych, prywatnych, społecznych, o wsparcie w działaniach i rodzinnych.
8: Z tym kolejarzem, z tym dyżurnym ruchu i zawsze przed każdą służbą powierzam się świętej Ricie. I ona mnie prowadzi.
9: W sercu mam. Nie będę wymieniał tej intencji, ale ofiaruję się w tej intencji. Myślę, że święta Rita dla nas, dla mojej żony też, zdrowie i Boże błogosławieństwo.
10: W swojej własnej, bardzo trudnej intencji, której na pewno nie będę głośno wypowiadać, bo to ja i Pan Bóg o tym ma wiedzieć. I święta Rita przede wszystkim, żeby się wstawiała za mną.
0: Liturgiczne wspomnienie świętej Rity przypada 22 maja. Główne uroczystości w tym roku przypadły na niedzielę zesłanie Ducha Świętego.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Studenci Akademii Tarnowskiej hucznie świętowali tegoroczne juwenalia. Na kampusie nie brakowało muzyki i dobrej zabawy, a kulminacyjnym punktem wydarzenia był koncert zespołu Baciary, który przyciągnął tłumy studentów i mieszkańców.
11: Bawimy się świetnie. Studentkami jesteśmy.
12: To jest taki klasyk, że wydaje mi się, że
11: że wszyscy znajomi świetnie się bawią. Jak widać, jest bardzo dużo ludzi. I starsi, i młodsi. Na razie się bawimy. Sesją będziemy się przejmować po juwenaliach.
12: Byli studenci. W tym roku naprawdę się bardzo postarali. Nikt nie słucha, każdy zna, jak to mówią. Każdy się super bawi.
13: Fajnie, że coś nowego w Tarnowie. Że w końcu coś się dzieje.
0: Zdjęcia i relacje mamy na rdn.pl.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: W tym tygodniu pogoda wakacyjna, idealna na wypoczynek. Pytanie tylko, ile dni urlopu nam jeszcze pozostało. Mam nadzieję, że na tyle, żebym skorzystać z tej ładnej aury. 25 stopni w ciągu dnia, jutro 28, kolejne dni też 25, w nocy by 13, a z wtorku na środę to nawet w nocy 18 stopni. Teraz 20 stopni, sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: I a propos tej pogody, tej ładnej aury, za chwilę zaglądniemy do Zakopanego i sprawdzimy, co tam ciekawego będę słychać, bo tak, z jednej strony mam dobrą informację, z drugiej strony mam troszeczkę gorszą, ale o tym za chwilę. 7:30 po 9:00.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
3: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
0: Po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie. No powiem tak, że my nareszcie przenosimy się do Zakopanego, bo przecież lubimy wypoczywać w górach, a pogoda dopisuje. No i nareszcie po 3-tygodniowej przerwie technicznej od soboty znowu kursuje kolej linowa na Kasprowym Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przegląd urządzeń oraz ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem ratowników Topru i strażaków, a jak podają Polskie Koleje Linowe, prace serwisowe objęły m.in. diagnostykę układów napędowych, hamulcowych, kontrolę systemów sterowania oraz badania elementów konstrukcyjnych kolei. Tak więc to jest bardzo dobra informacja. Nareszcie po 3-tygodniowej przerwie technicznej, przypominam, od soboty znów kursuje kolej linowa na Kasprowy Wierch. Tak więc ci, którzy wybierają się w góry, którzy no nie zawsze mają siły, żeby na Kasprowy wyjść, no to teraz z tej kolejki już mogą korzystać. To jest dobra informacja. A zła informacja to jest taka, ci, którzy lubią trasę do Morskiego Oka. Otóż właśnie ta trasa do Morskiego Oka została zamknięta dla pieszych i pojazdów i ta trasa jest zamknięta od poniedziałku do piątku włącznie, a to wszystko ze względu na remont asfaltu na odcinku między Łysą Polaną a wodogrzmotami Mickiewicza. Tak więc jeżeli ktoś wybiera się w najbliższych dniach, właśnie w tym tygodniu, ładna pogoda i chce przejść do Morskiego Oka, no to proszę o tym pamiętać. Tatrzański Park Narodowy zaleca turystom przełożenie tej wycieczki na Morskie Oko na późniejsze terminy albo wybór alternatywnych, dłuższych troszeczkę tras przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę albo Waksmuncką Równień. No tutaj też możemy dojść do Morskiego Oka, ale przypominam, to jest dłuższa trasa, dłuższa droga. Parking na Palenicy Białczańskiej jest podczas tutaj tych prac remontowych zamknięty, a postój na Łysej Polanie pozostaje dostępny dla osób wybierających inne szlaki, tak więc to jest dobra informacja, jeżeli podjedziemy tam samochodem, no to możemy zostawić ten postój na Łysej Polanie, ten samochód, no i dalej korzystać tutaj już z uroków tras wysokogórskich. Tak więc przypominam, trasa do Morskiego Oka zamknięta dla pieszych, dla pojazdów od poniedziałku do piątku i no można się wybrać, ale troszeczkę inną trasą, bo tutaj dłuższą i tutaj jest, jak mówiłem przed chwilą, podany kierunek TPN zaleca właśnie przełożenie też tej wycieczki, tak więc może w inne rejony wybierzmy się, Tatr, w inne miejsca, a do Morskiego Oka, no to na przykład w kolejny weekend. Pozostańmy muzycznie w Tatrach, w górach, no bo to przecież prosto z Zakopanego zespół Depres, bo ja cię kocham.
2: Jak miło nadbierała gwiazdą, poczęła siódka czy dała.

0: Halo, Rick Garvey. Mamy głośno, głośno, my krzyczymy do wszystkich zmotoryzowanych i będziemy na temat bezpieczeństwa już za chwilę mówić na antenie Radia Ardent Małopolska. My przypominam, jak zwykle w poniedziałki 20 minut przed godziną 10, audycja Pomagamy i Chronimy.
1: Reklama. 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
3: Radio RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
4: Zmiany w najmie krótkoterminowym nie nastąpią przed wakacjami. W tym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy wdrażającej unijne przepisy w tej sprawie. Chodzi m.in. o rejestr obiektów oferowanych na wynajem. Jak wyjaśnia wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, który nadzorował pracę nad projektem, sezon wakacyjny nie jest odpowiednim momentem na wprowadzanie zmian.
5: Jest uzgodnienie na stałym Komitecie Rady Ministrów. Projekt w wersji przedłożonej przez resort został zarekomendowany do przyjęcia przez rząd i za chwilę będzie debata w parlamencie nad projektem rządowym. Naszym głównym partnerem, jeżeli chodzi o niektóre przepisy, to są samorządy. W związku z tym z nimi ustaliliśmy, że ten październik, 15, to jest taki dobry czas, żeby spokojnie te rejestry powstały.
4: 20 maja weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych. Polska dotychczas nie uchwaliła wprowadzających je przepisów. Ma to nastąpić po wakacjach. Rosną ceny garaży i miejsc postojowych. Murowany garaż w dużym mieście może kosztować tyle, co kawalerka. Eksperci rynku nieruchomości uważają, że taniej nie będzie, bo to towar deficytowy. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
6: Miejsca parkingowe i garaże są obecnie rozchwytywane, mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
7: Wpisujemy to w kryteriach wyżej niż balkon, wyżej niż winda. To jest tak ważnym elementem, że to podnosi mocno wartość, uatrakcyjnia naszą nieruchomość.
6: Dlatego pojawiły się oferty garaży za ponad 200 tysięcy złotych. Owszem, drogo, ale znalezienie miejsca parkingowego na osiedlu to coraz większe wyzwanie.
7: Musimy krążyć czasami przy osiedlu 5, 10, 15, a nawet pół godziny. To powoduje, że zmniejsza się komfort życia. Jeśli to trwa długo, ten próg bólu cenowego też wzrasta.
6: Coraz droższe są też miejsca w garażach podziemnych. Wynika to nie tylko z rosnącego popytu, ale także z coraz większych kosztów budowy podziemnych parkingów.
4: Nawet 100 miliardów złotych może kosztować wprowadzenie nowych przepisów o jakości wody pitnej, które nakładają dodatkowe obowiązki na samorządy oraz właścicieli i zarządy budynków. Już nie tylko wodociągi, ale teraz także i oni odpowiadają za to, jaka woda popłynie z kranów. Celem zmian jest lepsza ochrona ludzkiego zdrowia, ale ta ma swoją wysoką cenę i trzeba będzie zrobić wszystko, żeby nie zapłacili za to tylko i wyłącznie odbiorcy wody. Jest kilka rozwiązań, tłumaczy ekspert mecenas Łukasz Ciszewski.
8: Zarówno proste wsparcie ze strony utworzonych przez państwo funduszy, które będą finansowały te inwestycje z założeniem, że one nie będą później wliczane do taryf, jak i inne mechanizmy, na przykład zwolnień podatkowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, czy wsparcia dla samorządów, które też będą obciążone częścią kosztów wdrożenia, zwłaszcza dyrektywy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4: Polska czeka wdrożenie jeszcze jednej dyrektywy unijnej, tym razem dotyczącej odprowadzanych ścieków. Możliwości redukowania punktów karnych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego mają być ograniczone. Nie są jednak znane szczegóły regulacji, które mają wejść w życie 3 czerwca. W placówkach widać zwiększone zainteresowanie kursami, które pozwalają na zmniejszenie liczby punktów za wykroczenia na obecnych zasadach. O szczegółach Maciej Szefer.
9: Chętnych do redukcji punktów karnych przybyło od pierwszych informacji w mediach o możliwych zmianach w przepisach, mówi Damian Drzewiecki ze Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
10: Tak naprawdę to nikt chyba w tej chwili jeszcze nie wie, jaki będzie ostateczny kształt tych redukcji punktów.
9: samochodów. Włodzimierz Bogaczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu wskazuje, że ograniczenie możliwości redukowania punktów karnych do części wykroczeń to krok w dobrą stronę i może przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa na drogach, ale ośrodki ruchu drogowego odczują te zmiany w swoich budżetach.
1: Zarobiliśmy w zeszłym roku na tych punktach karnych, na ich redukcji prawie 860 tysięcy złotych. Tyle samo wydaliśmy na działania związane ze wsparciem różnych akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
9: Zgodnie z obecnymi przepisami raz na pół roku można zapisać się na szkolenie redukujące 6 punktów karnych, niezależnie od tego, za jakie naruszenie zostały one naliczone.
3: To były wiadomości ekonomiczne.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Ciepło, gorąco, 25 stopni w ciągu dnia, jutro 28, sporo słońca w regionie, niebo bezchmurne, teraz mamy 20-21 stopni, sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale.
10: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
2: Pomagamy, chronimy, a nawet i zagramy. My zagramy w piłkę. My w studiu aspirant Kamil Wojciechowicz,

0: turniej charytatywny. Bardzo fajny turniej. Zapraszam oczywiście za każdym razem osoby z zewnątrz, widzów. Każdy z was może zobaczyć, jak piłkarze, policjanci grają w piłkę, jaka to jest fajna rywalizacja.
1: Policjanci, policjantki też?
0: No na ten moment jeszcze nie mamy drużyny.
1: Ale to co, nie załapały się, czy po prostu nie garną się same dziewczyny?
0: Chyba zauważyłem, że nie wszystkie kobiety, że tak powiem, kochają ten sport. Wiem, że mężczyźni są większymi fanami niż kobiety, natomiast no tutaj nie ujmując oczywiście, też kobiety znakomicie się spisują w piłce nożnej. Wielokrotnie widziałem jakieś nagrania z kobiecej piłki nożnej, widziałem, jak ten sport działa na emocje. Przede wszystkim, jak te kobiety rywalizują, po prostu ile emocji tam jest, towarzyszy tym kobietom na tym boisku. Natomiast wracając do naszego tutaj turnieju, zapraszam oczywiście wszystkich. Mamy tą godną reprezentację. To są policjanci z różnych wydziałów kryminalnych. To są policjanci prewencji ruchu drogowego. Fajny sport, wysiłkowy, bo przede wszystkim tutaj trzeba przyznać, że panowie muszą mieć ogromną kondycję i chcieć uprawiać ten sport, bo nie każdy się nadaje.
1: A propos emocji, kto was zabezpiecza? Bo jak normalne spotkanie jest, to zabezpiecza spotkaniem taki mecz policjanci, a tutaj kto was zabezpiecza?
0: Sami siebie zabezpieczamy, bo musimy pamiętać, że musimy się tak zachowywać godnie i bezpiecznie.
1: Koledzy
0: pogotowie też jest na miejscu, to my pamiętajmy, że to jest sport także urazowy, jak każdy inny. I na miejscu oczywiście mamy załogę pogotowia, która pomaga nam przy jakichś tam urazach i dzielnie walczymy.
1: Koledzy z Wydziału Ruchu Drogowego, oni to dopiero są dokładni, jak grają na boisku.
0: Trzeba przyznać, że dokładni, celni przede wszystkim i za każdym razem, jak tylko ten turniej jest organizowany, zresztą no to jak powiedziałem, co roku, zajmujemy takie godne miejsce.
1: A aspirant Kamil Wojciech gra w piłkę?
0: Nie w taki sposób, jak tutaj są nasza drużyna.
1: Amatorską grę.
0: Raczej tak, synem pokopię w piłkę. Nie czuję tego sportu, powiedzmy, w taki sposób jak inni. Ja troszeczkę wolę inne sporty.
1: Dobrze, panie aspirancie, przejdźmy do tych tematów teraz, które co tydzień podsumowujemy sytuację na tarnowskich ulicach i tematy bieżące. To przejdźmy do tego podsumowania. Weekend, jak on wygląda na naszych drogach? Weekend ciepły, gorący, idealna pogoda do podróżowania.
0: Oczywiście, można powiedzieć, że w miarę spokojne. Zdarzenie w Radowie, gdzie kierujący utracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi. Duże szczęście, bo nic mu się nie stało. Będziemy to wyjaśniać. Zakwalifikowane jako kolizja, bo kierującemu nic się nie stało.
1: Natomiast, ten samochód to bardziej statek powietrzny się zrobił.
0: Myślę, że prędkość nie była tutaj dobrym doradcą. Stracił panowanie tym pojazdem. To bezpieczeństwo w jakiś sposób zostało naruszone i trzeba pamiętać o tym, że mimo tego, że pogoda za oknami już sprzyja, często jest tak, że te opony jeszcze nie wymieniliśmy na letnie. Ta przyczepność jest nie taka, jak powinna być i ta opona się ślizga. Musimy o tym pamiętać. Naprawdę zachowajmy szczególną ostrożność. Mimo tego, że innych samochodów, innych uczestników ruchów może nie być na jezdni, pamiętajmy o tym, żeby zwolnić. Dojeżdżamy do skrzyżowań. Zasada ograniczonego zaufania. Ja sam jestem zwolennikiem tego, że mimo poruszania się po skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu, zawsze zwalniam przy tym skrzyżowaniu.
1: Ale ten wypadek, ta kolizja się wydarzyła na takim odcinku, gdzie wiem, że często tam policjanci z grupy Speed operują. Bo tak. To jest prosta i tam kierowcy nadmiernie przekraczają tą prędkość.
0: Panie redaktorze, musimy też pamiętać o tym, że już w tej chwili przepisy pozwalają na to, żeby na odcinkach drogi poza obszarem zabudowanym także te prawo jazdy było zatrzymywane. Więc tu ogromny apel, noga z gazu, pamiętajmy, zakręty nie zawsze są czyste. Może być błoto podeszczowe, może być piasek i ta przyczepność nie będzie należyta.
1: Wystarczy, że maszyny rolnicze wyjadą z pola i już tutaj oczywiście. Mamy drogę inaczej, przyczepność na tej drodze, tutaj już możemy obserwować tą inną przyczepność.
0: Oczywiście, ta droga powinna być czysta, ale pamiętajmy, że ta zasada ograniczonego zaufania, to, że my uważamy, że tak powinno być i ta droga powinna być czysta, bo my byśmy o to zadbali, to nie znaczy, że inny uczestnik ruchu drogowego to zrobi.
1: Panie aspirancie, pozostańmy jeszcze w Radłowie. Tutaj interwencja policji w parku.

0: Tak, zostaliśmy powiadomieni 19 maja nad ranem o mężczyźnie, który znajduje się na terenie parku. Mężczyzna posiadał obrażenia dość poważne, dlatego został skierowany do szpitala, został przewieziony do szpitala w Tarnowie. No na ten moment nie udzielamy informacji. Nad postępowaniem piastuje nadzór prokuratora rejonowa w Tarnowie i do nich odsyłam z pytaniami.
1: Pozostańmy jeszcze przy tych naszych drogach, przy tym weekendzie, przy tym słońcu, które to słońce będzie nam towarzyszyło i w tym tygodniu temperatury będą wysokie, 25-28. Policjanci, z tego co wiem, już tutaj my wyjechali na te patrole rowerowe i już ich możemy spotkać na naszych tarnowskich ulicach.
0: Już od dłuższego czasu, natomiast no, ta pogoda nam nie sprzyjała. Jak tylko pogoda jest taka, że nie pada deszcz i te patrole faktycznie mogą wykonywać swoje zadania, to jesteśmy na tych drogach, jesteśmy na chodnikach, jesteśmy w parkach, na Velo, bo mamy super widokowe miejsce, no, wzdłuż Dunajca, wzdłuż Rzeki Białe. Jesteśmy na tych patrolach, działamy prewencyjnie, bo to jest główne nasze zadanie, natomiast jesteśmy też w miejscach, gdzie no, trudno jest dotrzeć szybko pieszo. Policjanci prężnie działają, działają prewencyjnie, tak jak wcześniej mówiłem. Jesteśmy w całym mieście i nie tylko w nim, bo pojawiamy się także na Radłowie przede wszystkim.
1: Ładna pogoda, to nie tylko patrole rowerowe, ale też chyba patrole motocyklowe.
0: Patrole motocyklowe już od dłuższego czasu także są. Patrole ruchu drogowego to są patrole, często też patrole jednoosobowe. To jest policjant, który także kontroluje prędkość, reaguje na wykroczenia, też przestępstwa drogowe, realizuje zadania związane z krajową mapą zagrożeń. Niejednokrotnie, no, powiedzmy sobie szczerze, kierujący no nie oczekują, że tak powiem, w danym odcinku, na danym odcinku drogi patrolu policji, a no to akurat w takim miejscu często właśnie są ci policjanci ruchu drogowego. Spisują się znakomicie, bardzo często i bardzo szybko docierają do różnych zdarzeń. To jest nieodzowny element naszej pracy i bardzo spisujący się na drogach.
1: Przed chwilą pan wspomniał o patrolach wodnych. Zrobiło nam się gorąco, weekend wypoczywaliśmy też nad akwenami wodnymi. Już były jakieś interwencje. Tym tematem, wypoczynkiem nad wodą będziemy zajmować się za tydzień, ale mieli już teraz ten weekend policjanci już pierwsze interwencje nad wodą?
0: Znaczy to początkiem czerwca dopiero planujemy te patrole wodne. To będą te patrole. Pamiętajmy o tym, że będziemy się pojawiać, jest coraz więcej turystów w naszym regionie, zwłaszcza właśnie na Rivierze Radłowskiej, gdzie no, tych osób codziennie w okresie letnim, ciepłych dniach jest ogrom. Naprawdę spisują się znakomicie ci policjanci, reagują na wszelkie wykroczenia. Pamiętajmy o tym, że nie możemy używać urządzeń wodnych, będąc pod wpływem alkoholu. Rowerki wodne to jest urządzenie, gdzie musimy go prowadzić na trzeźwo. Nie wolno nam wypić piwo, dwa i wsiąść na rowerek i go prowadzić. Zostaniemy, jeśli patrol taki właśnie wodny ujawni takiego kierującego, zostanie na niego nałożona grzywna w drodze mandatu, bądź też skierowany wniosek o ukaranie. Jeśli planujemy wypoczynek nad wodą, no to oczywiście z głową. Przede wszystkim nie wchodzimy do wody, będąc pod wpływem alkoholu.
1: Czyli oficjalnie my patrole od 1 czerwca, równo za tydzień.
0: Jeśli tylko pogoda nam będzie sprzyjać, to jak najbardziej postaramy się wystawić te patrole zgodnie z zadaniami od 1 czerwca.
1: A gdzie oprócz Riwiery tutaj Radłowskiej jeszcze będzie można zobaczyć takie patrole wodne?
0: Docelowo na razie na Radłowie, natomiast jeśli będzie taka potrzeba i będzie zapotrzebowanie na miejsca, w których oczywiście jest oficjalnym kąpieliskiem, no to też będziemy, bo to jest to ogromny akwen wodny, będzie pewnie w przyszłości też rozbudowywany, dlatego jesteśmy, no bo jest to miejsce, w którym najwięcej turystów, najwięcej osób tutaj z naszego regionu się gromadzi, no to są tysiące osób, które często potrzebują pomocy, której udzielamy i ze współpracą właśnie z Tarnowskim Poprem, działamy prężnie na miejscu, spisujemy się znakomicie, tak samo patrole rowerowe też znajdują się, pojawiają się bardzo często przy tych akwenach, patrolują, reagują na wszelkie wykroczenia.
1: Ten temat my szerzej będziemy omawiali w kolejnym naszym spotkaniu, czyli jak bezpiecznie my wypoczywać nad wodą. I a propos tego wypoczynku, a propos tutaj mówił pan przed chwilą, żeby wypoczywać z głową, no to przypomnijmy, że 3 czerwca nowe przepisy zaczną obowiązywać dotyczące bezpieczeństwa osób poruszających się rowerami, hulajnogami elektrycznymi, rowerami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego. Chodzi tutaj o kaski.
0: Oczywiście. Ja jestem w ogóle zwolennikiem kasku i tego zachowania bezpieczeństwa. No jednak ten kask dla mnie jest takim wyznacznikiem odpowiedzialności. Jeśli poruszamy się na rowerze, na hulajnodze, czy też przy pomocy innego urządzenia, które nam pomaga w ruchu, powinniśmy korzystać z tego kasku. Natomiast od 3 czerwca zostaną wprowadzone te przepisy, które wymagają i będziemy egzekwować to oczywiście skrupulatnie od osób do 16 roku życia, by z tych kasków korzystali. Pamiętajmy, że ten kask, jeśli jest niezapięty, to jest traktowany jakby go nie było, bo to jest też jest ważne. To, że posiadamy coś na głowie, to nie znaczy, że się nazywa kaskiem i ma takie w ogóle cechy kasku. O tym też pamiętajmy. No, ten kask musi być certyfikowany i prawidłowo założone. Dzieci, które poruszają się też w wózkach takich dopinanych do roweru, też będą musiały posiadać taki kask, chyba że takie urządzenie będzie wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Wtedy to dziecko już nie będzie musiało mieć tego obowiązku, natomiast jeśli nie, no, ten kask będzie musiało mieć obowiązkowo.
1: No to pozostajemy przy tych jeszcze obowiązkach. Kiedyś był obowiązek, że w samochodzie powinniśmy mieć apteczkę, później to zostało zniesione. Teraz resort infrastruktury chce wprowadzenia obowiązku wyposażenia samochodu osobowego w apteczkę doraźnej pomocy. Zdaniem autorów propozycji obowiązkowa apteczka zagwarantuje dostęp do podstawowych środków wniesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu. Co pan o tym sądzi?
0: Panie redaktorze, no ja zawsze przewożę w swoim samochodzie rękawiczki lateksowe, które często mogą nam pomóc przy udzielaniu pomocy. No ja mam taki odruch chyba służbowy, natomiast wydaje mi się, że to jednak coś, co powinno nam towarzyszyć, bo przede wszystkim przy udzielaniu pomocy powinniśmy zachować swoje bezpieczeństwo i pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Często chcemy komuś pomóc, a nie posiadamy do tego środków, bandażu elastycznego, nawet plastra. Nasze dziecko, osoba, z którą na przykład podróżujemy, zrani się w trakcie podróży, no i jak się zachować, co zrobić? No, wystarczy, żeby mieć ten bandaż, plaster w schowku samochodowym, no cóż, nawet w trakcie jazdy może sobie pomóc samoczynnie.
1: Czyli nie czekajmy po prostu, kiedy ten przepis znów zostanie wcielony w życie, tylko po prostu miejmy tą apteczkę w tych naszych samochodach.
0: Wydaje mi się, że to jest dbanie o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo tych osób, z którymi podróżujemy i członków naszej rodziny. I mimo tego, że to na ten moment nie jest obowiązkowe, to powinniśmy posiadać taką
1: apteczkę. A propos tego bezpieczeństwa i a propos tej pogody, no taka wakacyjna troszeczkę pogoda nam się zrobiła w tym tygodniu, to jeszcze jesteśmy przy tym temacie właśnie pogodowym, naszego wypoczynku i naszej głowy. Na chwilę przenieśmy się do Helsinek. 62 mieszkania zostały zniszczone w pożarze bloku w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Ogień został prawdopodobnie wzniecony od pozostawionego na balkonie grilla gazowego, informujemy policję. To wydarzyło się w niedzielę. No, wiemy, że lubimy grillować, nie tylko Polacy lubią, ale widać i tutaj w Helsinkach też grillują, no ale no, trzeba wiedzieć, co później z tym grillem zrobić.
0: No oczywiście, przede wszystkim no jeśli posiadamy jakikolwiek grill i korzystamy z ognia, no to musimy zachować te podstawowe zasady bezpieczeństwa. No, pamiętajmy, że z żywności, którą grillujemy, wykapuje tłuszcz bardzo często i on pod wpływem wysokiej temperatury często może się zapalić. No i myślę, że tutaj tym powodem tego pożaru właśnie był ten tłuszcz, który gdzieś wykapał na pożar.
1: Możemy grillować na balkonie?
0: Nie jest to zabronione. Przede wszystkim musimy też żyć w komitywie z sąsiadami. Nie możemy przeszkadzać nikomu, bo jeśli korzystamy z grilla elektrycznego bądź gazowego, nie możemy pozwolić na to, żeby ten dym uciekał komuś.
1: Czyli co? Wcześniej lepiej porozmawiać, powiedzieć sąsiadowi, mam zamiar grillować. Nie będzie ci przeszkadzało?
0: No warto. Przede wszystkim nie używajmy otwartego ognia, bo to też jest bardzo ważne, żeby ten ogień nie był wykorzystywany podczas grillowania na balkonie. posiadamy różne urządzenia, grille gazowe, grille elektryczne, które są mniej, że tak powiem, uciążliwe dla sąsiadów, ale tak jak wcześniej powiedziałem, warto porozmawiać z sąsiadem, poprosić go o cierpliwość, o wyrozumiałość. No, myślę, że często się tak zdarzy, że się po prostu na to zgodzi. Możemy zostać ukarani mandatem, jeśli zapalimy tego grilla i będzie to przeszkadzało sąsiadowi. Może zadzwonić, zgłosić wykroczenie, które... No, pamiętajmy, że to, że nam coś nie przeszkadza, to nie znaczy, że dla kogoś nie jest uciążliwe. No.
1: Zaprosić po prostu sąsiada. Sąsiad się na pewno ucieszy i nie będzie miał nic przeciwko temu.
0: Warto żyć z sąsiadami w komitywie, bo pamiętajmy o bezpieczeństwie, bo też będziemy wyjeżdżać na wakacje całkiem niebawem. To sąsiad będzie tym alarmem, który będzie reagował, jak ktoś obcy pojawi się koło domu, przy drzwiach, przy oknie mieszkania i na przykład będzie sprawdzał, co się dzieje w mieszkaniu i czy ktoś jest w tym domu, czy też nie wyjechał na wakacje. Pamiętajmy, że sąsiad no to jest zawsze trochę jak brat i zawsze możemy zapukać: sąsiedzie, pomóż mi, albo pożycz mi po prostu cukru. No i tak to powinno wyglądać.
1: A propos oszustów, już tylko tak w skrócie, bo zostało na mnie całe dwie minutki. Pojawiły się takie fałszywe mandaty i tutaj oszuści właśnie na podstawie tych fałszywych mandatów żerują na nas, no bo ducha winnych użytkowników dróg. Dostajemy takie mandaty: twój pojazd otrzymał elektroniczny mandat, numer i tutaj wszystko podane, zgodnie z najnowszymi przepisami o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Organy ścigania są uprawnione do popierania opłaty za opóźnienie w wysokości od 15 do 30% w przypadku mandatów zaległych z powodu wykroczenia trwającego dłużej niż 24 godziny. Jak ja mam zareagować na taki SMS?
0: Panie redaktorze, w 100% to są oszustwa. Nie klikajmy w fałszywe linki, które są często zawartością tego SMS-a. Nie logujmy się na...
1: Czyli wy nie wysyłacie takich SMS-ów?
0: Nie, my nigdy nie wysyłamy żadnych wiadomości SMS-em, prosząc na przykład o numer PESEL, numer dowodu osobistego, bądź też zdjęcie dowodu osobistego, bądź prawo jazdy. Nie klikajmy w takie. Pamiętajmy, że oszuści w tej chwili mają takie narzędzia, którymi mogą podszyć się pod numer telefonu, numer policji, bądź też innego urzędu. My nigdy nie prosimy nikogo o pomoc, zwłaszcza podczas różnych takich...
1: A propos na kawie tych dziwnych zgłoszeń, to tutaj nikt nie jest anonimowy.
0: Tak, dokładnie tak. No, musimy pamiętać o tym, że jeśli już udzielimy komuś naszych danych osobowych, to one po prostu będą krążyć w sieci.
1: To tyle dziś na temat tego bezpieczeństwa. My pomagamy, chronimy, jak zwykle poniedziałki 20 minut przed godziną 10. Spotykamy się z tarnowskimi policjantami, rozmawiamy na ten temat i kolejne nasze spotkanie za tydzień, to już 1 czerwca, Dzień Dziecka.
0: Dzień Dziecka i myślę, że będziemy składać to życzenie wszystkim dzieciom.
1: Będą jakieś prezenty dla dzieciaków?
0: Nie wykluczam.
1: Kochane dzieciaki, słuchajcie nas uważnie. Za tydzień, 1 czerwca, kto wie, być może pan aspirant przyniesie jakieś prezenty, ale to trzeba nas słuchać od godziny 9.40. Aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy, Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję wszystkim słuchaczom.
2: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Czerwona kartka dla prezydenta, żółta dla Koalicji Obywatelskiej. Poseł Wiesław Krajewski o referendum w Krakowie. Pierwsza encyklika papieża Leona XIV opublikowana zostanie dziś w Watykanie. I kolejny sukces Łatwo Ganga. Zebrał 20 milionów złotych dla chłopców cierpiących na dystrofię mięśniową, a to nie koniec akcji youtubera. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Wynik referendum to zwiastun zmian w kraju, mówił w porannym programie Słowo za Słowo poseł Wiesław Krajewski. Parlamentarzysta dodał, że odwołanie prezydenta Krakowa to zmiana nie tylko w tym mieście, ale także sygnał dla ogólnopolskiej polityki. Poseł Krajewski stwierdził, że wynik referendum to nie tylko czerwona kartka dla Aleksandra Miszalskiego, ale też znak ogólnego niezadowolenia z Koalicji Obywatelskiej.
5: Myślę, że jedno i drugie oczywiście dla nas jako polityków Prawa i Sprawiedliwości. Cieszymy się, że to pewnie jakiś zwiastun na przyszłoroczne wybory. Rządy Tuska też zasługują na mocną czerwoną kartkę, ale konstytucja nie przewiduje odwołania w drodze referendum premiera. Cieszymy się, że jednak ludzie się zaczynają budzić, że niezadowolenie wykazują i taki zwiastun, można powiedzieć, dobrego wiatru zmian dało się zauważyć przy wczorajszym referendum.
4: Jak podkreślił poseł Wiesław Krajewski, ważność i wynik referendum mogą być dla wielu zaskoczeniem, bo zazwyczaj próby odwołania wójtów, burmistrzów czy prezydentów w drodze referendum kończą się fiaskiem. W okręgu tarnowskim niepowodzeniem zakończyło się niedawne referendum w Radłowie, gdzie niska frekwencja nie pozwoliła odwołać urzędującego burmistrza Mateusza Borowca. Poseł wskazywał, że przy dobrej pogodzie i wydarzeniu sportowym w Krakowie można było spodziewać się, że mieszkańcy wybiorą inne zajęcia niż udział w głosowaniu, a jednak mobilizacja była wysoka. Mieszkańcy Krakowa decydowali wczoraj o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, ale też Rady Miasta. Prezydent został odwołany, jednak w przypadku referendum dotyczącego Rady nie osiągnięto wymaganej frekwencji.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Pierwsza encyklika papieża Leona XIV opublikowana zostanie dzisiaj w nowej auli synodalnej w Watykanie. Dokument zatytułowany Magnifica Humanitas poruszy kwestię ochrony godności człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Urszula Rzepczak.
6: Informacje o tym, że pierwsza encyklika Leona XIV będzie poświęcona sztucznej inteligencji, pojawiły się już latem ubiegłego roku, kiedy papież powrócił do tradycji spędzania wakacji w Castel Gandolfo, gdzie prawdopodobnie potem przez cały rok jego krótkich pobytów ją pisał. Sztuczna inteligencja, jej zalety i zagrożenia spowodowane brakiem odpowiedzialnej kontroli były często tematem papieskich kateches. Leon XIV podpisał dokument równo 135 lat po ukazaniu się encykliki Rerum Novarum Leona XIII, która wyrażała stanowisko Kościoła wobec skutków społeczno-ekonomicznych rewolucji przemysłowej i stała się fundamentem nauki społecznej Kościoła. Ukazująca się dziś Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość, świadczy o aktualności tej nauki w nowych okolicznościach. Swoją encyklikę zaprezentuje dziś sam papież oraz wysokiej rangi watykańscy duchowni i naukowcy specjalizujący się m.in. w teologii politycznej i interpretowalności sztucznej inteligencji.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: To był wyjątkowy i pełen wzruszeń weekend dla mieszkańców Ptaszkowej. W sobotę odbyła się jubileuszowa 25. edycja majówki pod Jaworzem, która od lat integruje mieszkańców i przypomina o historii budowy nowego kościoła. Z kolei niedziela upłynęła pod znakiem podwójnego świętowania 10. rocznicy konsekracji świątyni oraz jubileuszu 25-lecia kapłaństwa księdza Mariusza Bawołka. Majówka pod Jaworzem na stałe wpisała się w kalendarz parafialnych wydarzeń. Jej początki związane były z jednoczeniem ludzi wokół dzieła budowy nowego kościoła. Podczas tegorocznego spotkania nie zabrakło wspomnień, rozmów i wspólnego świętowania.
7: Bardzo ważne, nawet nie zdajemy sprawy, nie wiem kiedy ten czas tak szybko przeleciał, bo pamiętam czas budowy kościoła. Jednoczyło nas to bardzo, między innymi majówki też były po to, żeby trochę zebrać pieniędzy.
8: To jest piękne u nas w naszej wsi, że te uroczystości skupiają nas wszystkich. Jest orkiestra, jest też echo Jaworza, są strażacy, wszyscy razem jesteśmy i uświetniamy razem tą uroczystość.
9: Dla parafii w ogóle muzyka w Ptaszkowej jest bardzo, bardzo rozwiniętą. Ludzi mnóstwo jest, przybywa. Jest między innymi jubileusz księdza Bawołka.
4: Majówkową tradycję kontynuuje obecny proboszcz ksiądz Stanisław Kurczep. Przed ćwierćwieczem wydarzenie zainicjował były proboszcz parafii Marii Panny w Ptaszkowej, ksiądz prałat Józef Kmak, budowniczy obecnego kościoła oraz nowych budynków parafialnych. Sama budowa świątyni trwała 19 lat. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej rdn.pl. Prawie 20 milionów złotych zabrał już łatwo gang dla chłopców cierpiących na dystrofię mięśniową. YouTuber przejechał w sumie ponad 600 kilometrów na rowerze z Zakopanego do Gdańska. 8-letni Maksiu i 4-letni Adaś dzięki zbiórce będą mieli szansę na leczenie za granicą. Łatwo gang rozpoczął kolejną zbiórkę na terapię 2-letniego Wojtusia. Joanna Stankiewicz.
10: Na innowacyjne leczenie 8-letniego Maksiu Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba w sumie 15 milionów złotych. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne'a. To rzadka choroba genetyczna powodująca stopniowy zanik i osłabienie mięśni. Łatwo Gang pomógł zebrać brakujące 12 milionów na terapię. Następnie zebrał 3,5 miliona dla chorego 4-letniego Adasia, mówi mama chłopca Alicja.
11: Piotrku, dziękujemy, że uzbierałeś całą kwotę dla Maxa i że teraz pomagasz nam. To jest dla nas po prostu wygrana na loterii.
10: Po sukcesie pierwszej i drugiej zbiórki influencer Piotrek postanowił stworzyć kolejną zbiórkę, tym razem dla Wojtusia.
12: Brakuje nam jeszcze 12 milionów dla Wojtusia. Może komuś się uda jeszcze złotówkę.
10: Dystrofia mięśniowa prowadzi między innymi do problemów z chodzeniem, oddychaniem i pracą serca. Nie jest możliwe jej całkowite wyleczenie, ale nowoczesna, innowacyjna terapia genowa może spowolnić rozwój choroby.
4: Tyle o tej porze. Zapraszam o 11:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Tak się zastanawiam, 7 minut po godzinie 10, czy królewny już wstały. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień królewny, a pogoda idealna, to mam nadzieję, że królewna już jest tutaj wybudzona przez królewicza. No to zobaczmy sobie jeszcze prognozę. Słonecznie, bardzo ciepło, dziś 25 stopni, mamy już prawie 21, jutro 28, a w nocy 13 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: No to pozdrawiam jeszcze raz wszystkim królewnym z samego rana przed południem. A propos, jeżeli tutaj już mówimy o tych królewnach, no to pozostajemy w takim temacie. Królewny, królewicza, dukaty. Dukaty teraz będzie rozdawał. Muzyczne oczywiście dukaty. Future Folk.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
7: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
6: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.
8: No właśnie, moi kochani, moja mama gotuje najlepiej, czyli my przypominam, dziś w kalendarzu już 25 dzień maja, a jutro 26 maja. No to no, czekamy, konkurs@rdn.pl i tutaj tego czasu coraz mniej na wysłanie właśnie tego zgłoszenia, że moja mama gotuje najlepiej, no ale pamiętajcie, że to popisowe danie i dlaczego właśnie mamy smakuje najlepiej, to trzeba napisać, no i też podać tutaj a propos właśnie mamy, pamiętać, by podać swoje imię, numer telefonu, nazwę miejscowości, tak żebyśmy mogli zadzwonić, porozmawiać na temat, no właśnie, nie tylko, że u mamy smakuje najlepiej, ale porozmawiać na temat mamy. A jutro w kalendarzu, 26 dzień maja, dzień mamy, tak więc pamiętajcie, to ostatni naprawdę dzwonek na to, żeby wysłać takiego maila. konkurs@rdn.pl i tutaj nie chodzi o nagrody. Ja wiem, że te nagrody przyciągają, ale tutaj chodzi przede wszystkim o nasze mamy, które czekają na to, żeby, no właśnie, żeby powiedzieć, że u mamy smakuje najlepiej. Kwadrans po godzinie 10:00, 10:30 na antenie Radia RDN Małopolska to wiadomości kulturalne. Do tego czasu, no to jeszcze posłuchajmy między innymi Eda Sheerana.

To zabierz mnie tam. No to zabieramy dzisiaj wszystkich na boisko, bo przecież piłka nożna dzisiaj króluje, chociaż nie tylko dziś. Przez cały rok, można powiedzieć, bo przecież Polacy kochają tą dyscyplinę sportową. Światowy Dzień Piłki Nożnej dzisiaj w kalendarzu, ale też i Światowy Dzień Futbolu. No to zatrzymajmy się na chwilę przy tym futbolu, bo to przecież najpopularniejszy sport świata. No i niezwykłe też historie. Kuriozalny mecz w dziejach, którym zakończył się na przykład wynikiem 149-0. Najsilniejszy strzał to prędkość 211 km na godzinę. No i też zmiany tutaj, bo przecież na samym początku nie było bramkarzy. W początkach futbolu nie było pozycji w ogóle bramkarza. Piłkę w ręce mógł złapać ten zawodnik, który akurat znajdował się najbliżej własnej bramki. No ciekawie to wszystko by wyglądało. Szkoda, że no, nie ma tego już. Stąd właśnie w języku angielskim wzięło się takie określeniem goalkeeper, czyli opiekun bramki. Pierwsze futbolówki to były bardzo ciężkie, wykonane z kawałków skóry i zasznurowane. Zawodnicy musieli uważać, by nie uderzyć piłki głową w miejscu sznurowania, bo to groziło no, nawet rozcięciem głowy. No i też, co najważniejsze, reprezentacja Brazylii to jedyny zespół, który by wystąpił we wszystkich turniejach finałowych Mistrzostw Świata 1930 roku. Szkoda, że nie możemy powiedzieć o naszej drużynie narodowej. No nam niestety się nie udało. A Mistrzostwa Świata w piłce nożnej coraz bliżej, przecież my wiemy, bo to Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone to będą już 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a wszystko rozpoczyna się no dosłownie lada dzień, bo 11 czerwca 2026 roku, zamknięcie to 19 lipca, no i oczywiście piosenka obowiązkowo, bo przecież zawsze towarzyszy Mistrzostwo Świata piosenka, specjalnie przygotowana na Mistrzostwa Świata, a w tym roku, no to tu piosenkę, no powiem, że będzie miała szczęście po raz drugi zaprezentować Shakira. No posłuchajcie piosenki oficjalnego hymnu Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

0: Daj, czyli Światowym Dzieniem Piłki Nożnej dziś w kalendarzu i Światowy Dzień Futbolu. No i oczywiście obowiązkowo Shakira, oficjalna piosenka Mistrzostw Świata, wykonywana przez Shakirę w duecie z nigeryjskim piosenkarzem Barnabojem. No i ta piosenka już oficjalnie, chociaż nie, no oficjalnie już została zaprezentowana, ale oficjalnie wybrzmi 11 czerwca na otwarciu w Meksyku. Przypominam, Mistrzostwa Świata, a te Mistrzostwa Świata troszeczkę będą inne, bo to pierwszy turniej Mistrzostw Świata, który zostanie zorganizowany w trzech państwach, bo tutaj my mamy, przypominam, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone i po raz pierwszy również wystąpi 48 reprezentacji narodowych, a do tej pory kwalifikowały się 32 reprezentacje, przypominam, no niestety bez Polski. To tyle ze świata piłki nożnej, za chwilę przejdziemy do świata kultury, punktualnie o 10:30 wiadomości kulturalne.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach.

0: razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
6: Wiadomości kulturalne.
7: Ewa Biedroń, zapraszam. Tłumy na juwenaliach w Akademii Tarnowskiej, jak się okazuje, baciarów słuchają dziś także młodzi.
8: Bawimy się świetnie, studentkami jesteśmy. To jest taki klasyk, że wydaje mi się, że wszyscy znają i świetnie się bawią. Jak widać, jest bardzo dużo ludzi. I starsi, i młodsi. Na razie się bawimy, sesją będziemy się przejmować po juwenaliach.
9: Byli studenci. W tym roku naprawdę się bardzo postarali. Nikt nie słucha, każdy zna, jak to mówią. Każdy się super bawi.
10: Fajnie, że coś nowego w Tarnowie. Że w końcu coś się dzieje.
7: Gwiazdą wieczoru był Grupson. Koncert odbyły się na kampusie Akademii Tarnowskiej. Filmy, koncerty, warsztaty, spotkania z ludźmi kina. Trwa Tarnowska Nagroda Filmowa do 30 maja. To prawie 60 wydarzeń związanych z kinem, w tym 14 projekcji, które powalczą o najwyższe laury w konkursie głównym. W ramach 40. jubileuszowej odsłony słynnego w całej Polsce festiwalu dziś o 17 będzie można zobaczyć film Miłe Kobiety. Po projekcji spotkanie z reżyserką Marią Wojtyszko. O 20 natomiast Dom Dobry. Po projekcji spotkanie z reżyserem tego filmu Wojciechem Smarzowskim. Filmy są wyświetlane w kinie Marzenie. To będzie koncert dla tych, którzy uczą miłości. Wydarzenie odbędzie się dziś w kościele parafialnym w Brzeznej. Spotkanie rozpocznie się o 18:00 wspólnym nabożeństwem majowym. Po nim rozpocznie się koncert. Nie zabraknie pieśni maryjnych, ale także piosenek dedykowanych wszystkim mamom. Zapowiada Joanna Kołodziejczyk, organizator imprezy.
11: Zaprosiłam wielu artystów lokalnych z Brzeznej, których bardzo wiele dzieli, ponieważ wykonujemy bardzo różną muzykę, ale okazało się, że właśnie to maryjne święto i święto uczczenia rodziców nas łączy. Koncert będzie podzielony na dwie części i w pierwszej części będzie to repertuar typowo maryjny, związany ze świętem Maryi i z miesiącem majem, a w drugiej części wykonawcy będą śpiewać dla rodziców, dla swoich rodziców.
7: Wystąpią m.in. Schola Dziecięca z Brzeznej, Małe Brzeźnioki, Chór Zestrzygańca oraz Chór Agnus Dei. Wstęp jest wolny. Osoby z kraju, z zagranicy, oczywiście tarnowianie, zobaczyli wystawę w Muzeum Ziemi Tarnowskiej Zofia Stryjeńska Między Wiarą a Obrzędem. Przez 3 miesiące trwania ekspozycji sala wystawowa przeżywała prawdziwe oblężenie. Unikatowe dzieła księżniczki polskiej sztuki przyciągnęły ponad 6 000 zwiedzających. Dzieła Stryjeńskiej ze względu na swoją specyfikę i ogromną wrażliwość na światło nie mogą być prezentowane na stałe. Na co dzień przechowywane są bezpiecznie w muzealnych magazynach.
12: Jesteśmy niezmiernie pozytywnie zaskoczeni tak ciepłym odbiorem wystawy. Zwiedziło ją ponad 6 000 osób z całego kraju i z zagranicy. Mieliśmy gości z niemal każdego województwa. Wiele osób odkryło na nowo Stryjeńską. Dowiedziało się więcej na temat jej miłości do folkloru, do ludowości. Dowiedziało się również więcej o samej kolekcji księdza Alojcego Franciszka Nosala, którą w swoim posiadaniu ma miasto Tarnów, a w depozycie Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
7: Mówiła Kamila Jasiak, kierownik Muzeum Etnograficznego w Tarnowie i kurator tej wystawy. Moja mama gotuje najlepiej, czyli trwa konkurs na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz z okazji Dnia Matki. Do zdobycia na antenie i na Facebooku łącznie 6 voucherów do restauracji wartości 300 zł. Każdy, czekamy na e-maile od słuchaczy. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Tylko mama potrafi zamienić zwykły posiłek w coś naprawdę wyjątkowego. Jest okazja odwdzięczyć się naszym mamom i tym razem to zaprosić nasze mamy na coś pysznego, ale do restauracji. Aby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres konkurs@rdn.pl i napisać w tym zgłoszeniu, jakie jest popisowe danie naszej mamy i dlaczego właśnie ono u mamy smakuje nam najlepiej.
13: Mówiła Justyna Dziedzic z działu reklamy i marketingu radia RDN Małopolska. W zgłoszeniu wysłanym na adres konkurs@rdn.pl należy podać także swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Już jutro nagrodzone zostaną najpiękniejsze, najbardziej interesujące zdaniem jury zgłoszenia przesłane do naszego radia. Do 30 czerwca w bibliotece w Barcicach można oglądać wystawę Michała Piotrowskiego Dziewczyna w okularach. Jest to projekt pokazujący napotkane przez artystę dziewczyny. Te znane i te zupełnie nieznane, często zaczepione na ulicy. Zdjęcia są wykonane aparatem cyfrowym bez retuszu i sztucznej inteligencji.
6: To były wiadomości kulturalne.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Pogoda dopisuje 21 stopni, niebo błękitne, nie tylko w Małopolsce, praktycznie w całym kraju sporo słońca i ta temperatura z dnia na dzień będzie coraz wyższa, bo jutro nawet 28 stopni, maksymalnie 25, 14 to temperatura w nocy. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, a ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
4: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
5: Hashtag optyk wawrze.

0: stylu, sportu i muzyki. Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
1: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie jak ty o mnie.
0: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
2: Po reklamie.

Sound of Silence, co my czujemy? Dźwięk ciszy. No ten dźwięk ciszy przerywa smutna informacja. Nie żyjemy Stanisław Mianicki, legenda telewizji. No, starsze pokolenie wydaje mi się bardzo dobrze, my Stanisława Jańskiego my pamiętam, młodsze troszeczkę mniej, czyli ciemne okulary, spokojny głos, charakterystyczne R, przede wszystkim ogromna wiedza, no i pasja, to pasja godna podziwu, to charakterystyczne właśnie cechy Stanisława Janickiego. Dzięki telewizyjnemu takiemu cyklowi, w starym kinie, który prowadził, no mogliśmy pokochać przedwojenne produkcje, pokochać gwiazdy przedwojenne, ale też i powojenne. Był historykiem kina, pisarzem, reżyserem, scenarzystą, wykładowcą akademickim, był dziennikarzem. Jak mówił w jednym z wywiadów, nigdy nie robiłem tego, czego nie chciałem. Zafascynowanym polskim kinem, ale nie tylko polskim kinem, bo jak mówił, też pierwszym filmem, jaki widział, to była Królewna Śnieżka Walta Disneya i to była sala Roma w Warszawie, tuż przed wybuchem wojny, II wojny światowej. Dodaję, zobaczyłem ten film bardzo dokładnie. Tak opowiadał między innymi w 2013 roku. Przypomnę, zmarł Stanisław Janicki, legenda telewizji.

0: Reklama.
1: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy!
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów, o szczegółach już za chwilę. Zakaz wjazdu do strefy Schengen dla Ukraińca, który wjechał samochodem nad morskie oko.
2: Chyba nie da się określić tej sytuacji. Mi po prostu zabrakło słów, jak to zobaczyłem.
1: 16 firm zainteresowanych budową nowego mostu na Dunajcu w gminie Łącko. I fałszywe mandaty, cyberprzestępcy podszywają się pod instytucje państwowe. Policja ostrzega. Wiadomości o 11:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Na początek jednak tragiczne zdarzenie w Radłowie. W wyniku śmiertelnego pobicia zmarł 30-kilkuletni mężczyzna. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał spożywać alkohol ze swoim agresorem. W pewnym momencie doszło między nimi do bójki. Na miejsce wezwano służby ratunkowe oraz policję, jednak życia poszkodowanego nie udało się uratować. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności całego zdarzenia. 38-letni Dawid P. został zatrzymany. Okazuje się, że działał w warunkach recydywy. Sprawcy fałszywych alarmów poszukiwani w sobotę po zgłoszeniu służb siłowo weszły do mieszkania członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przedstawiciele rządu podkreślają, że działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Opozycja domaga się wyjaśnień. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Sylwia Białek.
3: Śledztwo w sprawie fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Na pilnej naradzie spotkali się wczoraj przedstawiciele rządu. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak fałszywe zgłoszenia komentował premier Donald Tusk. Zaznaczył, że państwo użyje wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. Były żołnierz i jeden z założycieli Gromu, pułkownik Krzysztof Przepiórka, podkreślił, że służby zareagowały właściwie. Kluczowe jednak jest wykrycie sprawców.
4: Nieuchronność kary powoduje, że więcej takich żartów nie będzie.
3: Opozycja i otoczenie prezydenta działania rządu krytykują. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Resort Spraw Wewnętrznych odpowiada, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni.
1: Wjechał samochodem nad morskie oko, teraz nie wjedzie do Polski i innych państw strefy Schengen przez 5 lat. O decyzji w sprawie ukraińskiego influencera poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Influencer opuścił Polskę i wrócił na Ukrainę. Po Tatrzańskim Parku Narodowym jeździł sportowym samochodem w piątek. Przejechał ponad 8 kilometrów do morskiego oka, gdzie zrobił zdjęcie i wrócił tą samą trasą. Agata Król.
5: Na drodze, po której jeździł ukraiński influencer, obowiązuje zakaz ruchu. To teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mężczyzna przeprosił za swoje zachowanie, przyznał, że mógł popełnić błąd, ale zaznaczył, że nic nie ukradł, niczego nie uszkodził i nikomu nie zrobił krzywdy. Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski powiedział, że przed trasą nad Morskie Oko stoją zakazy wjazdu.
2: Chyba nie da się określić tej sytuacji. Mi po prostu zabrakło słów, jak to zobaczyłem. Uważam, że tak piękne miejsce, jakim jest Morskie Oko, z tym amfiteatrem gór i samochód właściwie na froncie, no to nie jest zdjęcie, które ja bym chciał mieć zrobione.
5: Policja zatrzymała obywatela Ukrainy przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych. Teraz śledczy gromadzą materiał dowodowy. Zabezpieczony jest monitoring ze zdarzenia. Ukrainiec potwierdził w internecie, że opuścił Polskę i wrócił dobrowolnie do kraju.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 16 firm zainteresowanych budową nowego mostu pomiędzy Jazowskiem a Obidzą jest kolejny krok do rozpoczęcia inwestycji na Dunajcu w gminie Łącko. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
6: Prace, o jakich mówi przetarg, to rozbudowa drogi powiatowej nr 1538K między wspomnianymi miejscowościami na odcinku od 250 do 550 metrów, rozbiórka starego oraz budowa nowego mostu. Zakładany budżet inwestycji to 21 milionów złotych. Jedna z ofert przekracza go o ponad 1 000 000 zł. Najtańsza z przedstawionych propozycji wykonania wszystkich prac wynosi blisko 16 milionów złotych. Rozpoczął się etap oceny wszystkich ofert. Wybrany wykonawca będzie miał 2 lata na zakończenie całego zadania. Inwestorem prac jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Coraz więcej osób otrzymuje fałszywe wiadomości, SMS oraz maile informujące o rzekomych mandatach, punktach karnych lub konieczności pilnej dopłaty. Cyberprzestępcy podszywają się pod instytucją. instytucje państwowe, wykorzystując logotypy oraz nazwy znanych serwisów takich jak gov.pl czy aplikacja mObywatel. W wiadomościach znajdują się linki prowadzące do spreparowanych stron internetowych, które do złudzenia przypominają oficjalne serwisy administracji publicznej. Celem oszustów jest wyłudzenie danych osobowych, numeru PESEL, danych logowania lub informacji o kartach płatniczych. Policjanci ostrzegają, że cyberprzestępcy stale udoskonalają swoje metody działania, dlatego warto zachować szczególną ostrożność i nie działać pod wpływem emocji czy presji czasu.
7: Pamiętajmy, że oszuści w tej chwili mają takie narzędzia, którymi mogą podszyć się pod numer policji bądź też innego urzędu. My nigdy nie prosimy nikogo o pomoc. W 100% to są oszustwa. Nie klikajmy w fałszywe linki, które są często zawartością tego SMS-a. Nie logujmy się. My nigdy nie wysyłamy żadnych wiadomości SMS-em, prosząc na przykład o numer PESEL, numer dowodu osobistego, bądź też zdjęcie dowodu osobistego, bądź prawo jazdy.
1: Przestrzegał w programie Pomagamy i Chronimy aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Oszuści potrafią sfałszować nazwę nadawcy SMS, dlatego sama nazwa wiadomości nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Warto dokładnie sprawdzać każdą otrzymaną wiadomość i unikać klikania w podejrzane linki. Nigdy nie należy podawać danych karty płatniczej ani danych logowania na nieznanych stronach internetowych. Fałszywe strony bardzo często zawierają błędy ortograficzne, językowe lub nietypowe adresy internetowe, co powinno wzbudzić czujność użytkownika. Specjaliści przypominają również, aby aplikacje oraz strony internetowe uruchamiać bezpośrednio z poziomu pulpitu telefonu lub poprzez ręcznie wpisanie adresu w przeglądarce, a nie za pomocą linków przesłanych w wiadomościach. Służby apelują o rozwagę i przypominają, że w przypadku wątpliwości warto skontaktować się bezpośrednio z daną instytucją lub zgłosić podejrzaną wiadomość odpowiednim służbom.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Słonecznie i ciepło, bardzo ciepło, maksymalnie dzisiaj 25, a jutro to nawet 28 stopni. Kolejnym dniem to również 24-25 stopni, a w nocy temperatura może poskoczyć do 18, ale to dopiero z wtorku na środę. Noc przed nami to temperatura 14 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
5: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
3: Po reklamie.
6: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
7: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
6: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
2: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
1: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
2: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
3: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
4: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Informacje z życia Kościoła.
9: Ewa Biedroń, zapraszam. Święta Kinga wyznacza nam ponadczasowy kierunek zarządzania małymi wspólnotami, mówił biskup Andrzej Jesze w czasie ogólnopolskiej pielgrzymki samorządu terytorialnego na Jasną Górę. Przed oblicze Czarnej Madonny przyjechali samorządowcy z całej Polski. W sposób szczególny cześć oddawali także świętej Kindze, która jest patronką samorządowców. System wartości, jakim włodarze miast, gmin czy powiatów kierują się w swoim życiu, przenoszą także na środowisko zawodowe, zauważa delegat episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej biskup Andrzej Jesz.
10: Przyjeżdżamy przede wszystkim po to, aby pielgrzymować do Matki Bożej z naszą patronką, świętą Kingą, która wyznacza nam ponadczasowy kierunek zarządzania małymi wspólnotami. Mianowicie zawsze źródło naszego skutecznego działania jest w duchowości, w naszej moralności. Pracownik samorządowy, który jest uduchowiony, który ma zwarty, mocny system wartości, przenosi to wszystko na zewnątrz w swoich działaniach i one są wtedy bardziej skuteczne.
9: Biskup Andrzej Jesz, przewodniczył mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Podczas tej liturgii został złożony akt zawierzenia samorządu Matce Bożej i świętej Kindze. W czasie pielgrzymki na Jasnej Górze zostały przekazane obrazy z wizerunkiem świętej Kingi oraz jej relikwie do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę świętej Kingi patronującej samorządowcom. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. 14 diakonów z 6 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie rozpoczęło w Ciężkowicach tygodniowe rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. To czas modlitwy, ciszy, słuchania konferencji, które głosi ksiądz dr Grzegorz Lechowicz. Diakoni odliczają dni do święceń kapłańskich i proszą wszystkich o modlitwę.
11: Przede wszystkim to są rekolekcje w ciszy, w rozmodleniu, więc to jest taki czas bardzo dobry jeszcze przygotowania, przemyślenia i modlitwy.
12: Oczywiście decyzje już dawno podjęte, teraz już czekamy na ten moment, no, do którego przygotowywaliśmy się przez całe dotychczasowe życie i który na całe kolejne lata naszego życia będzie też rzutował.
13: Emocje bardzo pozytywne, natomiast jest to też taki bardzo dobry czas, ponieważ w tym całym wirze przygotowań mamy cały tydzień, żeby się jeszcze skupić na tym, co najważniejsze, czyli wewnętrznej relacji z Panem Bogiem i przygotowaniu się ostatecznie duchowo do tych wielkich wydarzeń.
9: Mówili diakoni Jan Dawid i Arkadiusz. Święceń kapłańskich udzieli diakonom biskup tarnowski Andrzej Jesz w najbliższą sobotę o 9 w Bazylice Katedralnej. Msza będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przybyli do świętej Rity nie tylko z Nowego Sącza, ale także z innych parafii w regionie. Wierni modlili się podczas mszy świętej odpustowej ku czci tej popularnej świętej. Przybyli z czerwonymi różami, indywidualnie z rodzinami lub z pielgrzymką. Modlili się w różnych intencjach.
14: We własnych, prywatnych,
7: społecznych, o wsparcie w działaniach i rodzinnych.
14: Jestem kolejarzem, jestem dyżurnym ruchu i zawsze przed każdą służbą powierzam się Świętej Jedlicie. I ona mnie prowadzi.
15: W sercu mam. Nie będę wymieniał tej intencji, ale ofiaruję się w tej intencji. Myślę, że Święta Rita dla nas, dla mojej żony też zdrowie i Boże błogosławieństwo.
16: W swojej własnej, bardzo trudnej intencji, której na pewno nie będę głośno wypowiadać, bo to ja i Pan Bóg o tym ma wiedzieć. I Święta Rita przede wszystkim, żeby się stawiała za mną.
9: Relacje oraz zdjęcia z odpustu u Świętej Rity w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. W czwartek w święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana będzie miała miejsce pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej do sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Są na nią zaproszeni wszyscy kapłani. Główną intencją pielgrzymki będzie prośba o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne, połączona z jubileuszem 25-lecia sakry biskupie i księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego. W trakcie pielgrzymki duchowni będą modlić się także za chorych i cierpiących, a składka zostanie przeznaczona na duszpasterstwo chorych w diecezji tarnowskiej. Będzie także możliwość pielgrzymki pieszej do Tuchowa. Spotkanie modlitewne rozpocznie się w sanktuarium o godzinie 10. Konferencję estetyczną wygłosi ksiądz Wojciech Bartoszek, dyrektor czasopisma dla chorych Apostolstwo Chorych. Będzie ponadto adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi i o 12:00 msza święta. Modlitwa, formacja, wspólnota i zwiedzanie ciekawych miejsc. Klub Dobrze Nastawionych działający przy Radiu Erden Małopolska tym razem zaprasza na Pogórze Rożnowskie. Chętni mogą się jeszcze zapisać, a wyjazd odbędzie się już w najbliższy piątek.
17: Tym razem udział w diecezjalnej Szkole Świętości ze świętą Urszulą Leduchowską łączymy z podziwianiem Pogórza Rożnowskiego. Będziemy m.in. na rynku i na zamku w Czchowie, zwiedzimy malowniczo położony kościół w Tropiu. Będzie też rejs po Jeziorze Rożnowskim, pyszny obiad, a także zwiedzanie wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO kościoła świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej. Serdecznie zapraszamy.
9: Mówiła opiekunka Klubu Dobrze Nastawionych Justyna Dziedzic. Zapisy trwają pod numerem telefonu 694 451 403.
2: To były informacje z życia kościoła.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Mniam! Prawdziwy smak natury! Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: A kto to?
3: To Jan Sebastian Bach.
2: A gdzie to?
3: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
2: A co to?
3: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
2: A, to ja też chcę!
3: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
2: Ło, to super!
3: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
5: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
5: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
8: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
9: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
10: Hyundai.
11: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
12: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Po 3 latach przerwy w Nowym Sączu ponownie ma ruszyć nabór na kierunek lekarski.
2: Polska Komisja Akredytacyjna wyraziła zgodę na kontynuowanie kierunku lekarskiego w Nowym Sączu.
1: Śmiertelne pobicie w Radłowie. Prokuratura ujawnia szczegóły. W Dąbrowie Tarnowskiej świętowali małopolscy strażacy. Wiadomości Ewa Biedroń. W Nowym Sączu studenci będą mogli kształcić się na kierunku lekarskim. Władze Akademii Nauk Stosowanych przekazały dziś decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej w tej sprawie. Uczelnia od 3 lat starała się o pozytywną rekomendację przez państwową instytucję, ale dotychczas bez efektów. Akademia Nauk Stosowanych była kilka razy wizytowana przez pracowników Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którzy wydając negatywne opinie pozostawiali także szereg warunków do spełnienia w sprawie rozwoju infrastruktury czy potrzeby zwiększenia kadry naukowej. Udało się w końcu osiągnąć poziom zadowalający członków państwowej instytucji.
2: Otrzymaliśmy informację, że Polska Komisja Akredytacyjna wyraziła zgodę na kontynuowanie kierunku lekarskiego w Nowym Sączu. Należy tutaj podkreślić, że jest to efekt ciężkiej, trudnej pracy całego zespołu, wszystkich pracowników uczelni, nie tylko przez ten okres 3 lat. Ten wysiłek był duży, on w dalszym ciągu jest.
1: Przekazał rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Józef Ciuła. Teraz złożone zostaną oficjalne dokumenty, które pozwolą, aby po 3 latach przerwy ponownie uruchomić nabór na najbliższy rok akademicki. Do tego tematu wrócimy w Pulsie Regionu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Prokuratura rejonowa w Tarnowie prowadzi śledztwo w kierunku zabójstwa w związku z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło 19 maja w Radłowie. Zatrzymano 38-latka, któremu grozi dożywotnie więzienie. W wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym zginął 30-kilkuletni mężczyzna. Kilka minut wcześniej obydwaj pili alkohol w miejscowym parku. Jak mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Tarnowie, prokurator Mieczysław Sienicki, zatrzymany mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwo i działał w warunkach recydywy.
3: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 38-letni Dawid P. spożywał alkohol wspólnie z 4 lata młodszym Pawłem I. W pewnym momencie podejrzany zaatakował swojego kolegę, pobił go, a w wyniku tego Paweł I poniósł śmierć. Wobec powyższego sprawcy przedstawiono zarzut zabójstwa w warunkach recydywy. Ustalono bowiem, że w przeszłości Dawid P. był już karany, przebywał w warunkach zakładu karnego, więc odpowiada w warunkach recydywy.
1: Decyzją sądu Dawid P. trafił do aresztu na 3 miesiące, grozi mu dożywocie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Od pokoleń niosą pomoc potrzebującym, ratują ludzkie życie i mienie. W Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Pracy nie brakuje, bo strażacy są wzywani nie tylko do pożarów, zauważa członek zarządu oddziału wojewódzkiego OSP w Krakowie, Leszek Łach.
4: Przedtem była straż tylko do pożarów, teraz już jest do wszystkiego. Pożary, wypadki, miejscowe zagrożenia, klęski żywiołowe, chemiczne, wszystko.
5: Więcej pracy?
4: Więcej.
5: Bardziej niebezpieczna?
4: Na pewno więcej niebezpieczna niż 30 lat temu. Jak powstała Państwowa Straż Pożarna, to wtedy się zaczęło. Szkolenia bez przerwy. Bo to nie ma, praktycznie na co dzień trzeba się szkolić. Co chwilę wychodzi nowy sprzęt. Trzeba się zapoznać z tym sprzętem i strażaków szkolić.
1: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 150-lecia Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej były także okazją do wręczenia odznaczeń. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Na koniec Watykan, rozwój sztucznej inteligencji, polaryzacja debaty publicznej czy nadmierne poleganie na technologii to część tematów, które poruszył papież Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas. Dziś Watykan opublikował treść dokumentu. Papież osobiście bierze udział w jego prezentacji z Rzymu. Urszula Rzepczak.
6: Leon XIV podkreślił, że technokratyczny sposób myślenia stawia wiedzę techniczną, naukową i ekspercką ponad wartościami moralnymi i społecznymi. Papież nie chce demonizować nowych narzędzi, ale chce ich publicznych regulacji. Zwraca uwagę na rolę komunikacji w czasach, gdy algorytmy nagradzają konfrontacje i wzmacniają polaryzację, dezinformację i lęk. Budowanie świata pozostającego w stałym stanie wojny papież nazywa złem i apeluje o zdrowy realizm, by uniknąć idealizmu politycznego, ale i cynizmu. Cyberprzestrzeń stała się polem konfrontacji, a ataki informatyczne, manipulowanie danymi, kampanie wpływu rozgrywane za pomocą sztucznej inteligencji pomagają w uzyskaniu władzy, ale mogą też destabilizować kraje, zanim jeszcze dojdzie do otwartego starcia zbrojnego, zauważa w encyklice papież.
1: Na kolejne wiadomości zapraszam już o 13:00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jest pięknie nie tylko w Polsce południowo-wschodniej, nie tylko w Tarnowie, w Nowym Sączu, w okolicach, ale w całym kraju. Dużo pogodnego nieba. Niebo niemalże bezchmurne. Chmury, które się pojawiają, to tylko są jego ozdobą. Słonecznie. Komfortowe temperatury. W Tarnowie teraz 22 kreski powyżej zera. Sytuacja biometeorologiczna w taki dzień nie może być niekorzystna, chociaż mówią, że biometr jest obojętny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wiatr z północnego zachodu. Teraz wieje z prędkością około 25 km na godzinę, w porywach do 50, ale wcale nie obniża nam temperatury odczuwalnej. Właśnie jest taka, jaka na termometrach, 22 stopnie. Sytuacja biometeorologiczna w nocy będzie korzystna.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Tak, jak wspomniałem wcześniej, meteorolodzy mówią, że biometr jest obojętny. Jutro na termometrach 24 stopnie i także wiatr w porywach do 60 km na godzinę powieje, ale na termometrach, jak zobaczymy, 24 kreski, to taka też będzie temperatura odczuwalna. Jutro także biometr obojętny. Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie w poniedziałek 25 maja. Dawid Kwiatkowski, na dzień dobry. Czy wie?

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
3: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
2: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
6: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
2: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

Dzisiaj słońce wstało o 4:37, zajdzie 28 minut po godzinie 20 i będzie z nami przez cały czas. Tak, i jutro rano znowu obudzi się przed godziną 5. I również na cały dzień zapowiadają nam meteorolodzy takie pogodne niebo. Do zachodu słońca pozostało nam 8 godzin 12 minut. Dzień liczy sobie już 15 godzin 51 minut. Jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 47 minut 3 sekundy, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już tylko pół godziny. Do astronomicznego lata zostało nam dokładnie 27 dni. Tomasz Makowicki, poniedziałkowe popołudnie z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, Warszawa Wschodnia. Na zegarach prawie 18 minut po godzinie 12.

25,5 minuty po godzinie 12. Zanim przejdziemy do wiadomości od naszych meteorologów, Agnieszka Chylińska, która dwa dni temu, tak 23 maja, świętowała swoje 50. urodziny. Znana doskonale z solowych projektów Chylińska, z solowego projektu, ale także z grupą ONA, którą współpracowała w latach 1994-2003. ONA, kiedy powiem sobie dość.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
5: Słonecznie. W Nowym Sączu pogodne, bezchmurne niebo. Podobnie w Ryglicach, Wiodłowej, w Latoszynie. Bardzo dużo pogodnego nieba także w Ciężkowicach, w Zakliczynie, w Grudku nad Dunajcem również. No i nad Tarnowem piękne, błękitne niebo. Na termometrach od 22 do 23 stopni. Temperatura jest bardzo komfortowa. Od czasu do czasu mocniej powieje. Z prędkością 50 km na godzinę.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
5: W nocy również bezchmurne niebo, na termometrach 11 stopni, a jutro w ciągu dnia 24 kreski powyżej zera. Golec Orkiestra.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Q.
10: Omoda J.Q. Omoda J.Q.
9: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda J.Q. 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda J.Q. Auto Complex. Wielogłowy 188.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
12: Poniedziałkowe popołudnie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 25 dzień maja. Dzisiaj w kalendarzu między innymi Dzień Królewny, taki czarodziejski świat, pełen marzeń i przygód. I każda dziewczynka, tak jak kiedyś Majka Jarzowska śpiewała, jest małą mistą. Każda dziewczynka chciałaby być królewną, albo przynajmniej księżniczką, chociaż w bajkach, w baśniach te dwa określenia są zamiennie podawane. Księżniczka i syn.

księżniczka Sylwia Grzeszczak. Dzień królewny, mamy taki dzień 25 maja. Piękny to dzień, dzień pełen zabaw, no i pełen magii. Queen teraz, Radio Gaga, Erden Mopolska i Erden Nowy Sącz na zegarach. Kwadrans do godziny 13:00.

Radio Gaga i Queen w dzień królewny. Nie tylko dzień królewny, dzisiaj mamy także dzień piłki nożnej, Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, dzień stemplarza, dzień piwowara i dzień ręcznika. To zabieramy teraz ręcznik i udajemy się na plażę z Majką Jeżowską. Nie bez powodu z Majką, ponieważ właśnie dzisiaj ta wokalistka przyjmuje życzenia urodzinowe.

do lata. Nam zostało jeszcze 27 dni, ale już mamy taką wakacyjną aurę. Pogodnie jest, słonecznie, no i ciepło. 23-24 stopnie nawet termometry pokazują. A Majka Jeżowska dzisiaj przyjmuje życzenia urodzinowe. Najlepsze od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Urodziła się 25 maja w 1960 roku właśnie w Nowym Sączu. Jest też absolwentką drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, a studia wyższe ukończyła na Wydziale Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Teraz w radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, zaglądam na płytę tygodnia. Tytułowy utwór.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Kampania w Krakowie już się rozpoczęła. Kontrowersje wokół budowy nowej drogi łączącej Mielec z Dębicą. Majówka z widokiem na Pieninę i kolejne plany. Radiowy Klub Dobrze Nastawionych nie zwalnia tempa. 13 wiadomości, Ewa Biedroń. Jeszcze nie opadł kurz po referendum, a w Krakowie już rozpoczęła się kampania. Ugrupowania i partie deklarują wystawienie swoich kandydatów w przyspieszonych wyborach na stanowisko prezydenta miasta. W związku z odwołaniem Aleksandra Miszalskiego za 90 dni odbędą się tam przedterminowe wybory. Z Krakowa Paweł Pawlica.
5: Jako pierwszy jeszcze przed samym referendum chęć wystartowania w wyborach zgłosił Marian Banaś. To były prezes Najwyższej Izby Kontroli i były minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Kandydatem Konfederacji ma być z kolei Bartosz Bochańczak. Należy się spodziewać, że wystartuje też wielokrotny kandydat Łukasz Gibała, który niewielką różnicą głosów przegrał z Aleksandrem Miszalskim wybory 2 lata temu. Swojego kandydata zgłosi także Prawo i Sprawiedliwość.
6: Jeszcze jest chwilę czasu na to, żeby się nad najlepszym nazwiskiem zastanowić. Wszystkie kierunki są otwarte.
5: Mówił na krakowskim rynku kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Swojego kandydata wskaże też Lewica, deklarował w Krakowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
7: Wiem, co zrobi nowa Lewica. Wystawi kandydata bądź kandydatkę i będzie walczyła o Kraków.
5: Nad wystawieniem swojego kandydata zastanawia się także komitet referendalny, który doprowadził do przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem władz Krakowa. Najpoważniejszym kandydatem jest przewodniczący komitetu Jan Hoffman.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Mieszkańcy powiatu mieleckiego nie zgadzają się na żaden z proponowanych wariantów budowy drogi wojewódzkiej nr 985 na odcinku Mielec-Dębica. Właściciele domów i działek sprzeciwiają się wyburzaniu nieruchomości, a włodarze gmin mówią o dzieleniu miejscowości. Aktualnie odbywają się spotkania informacyjne w tej sprawie. W Przedsławiu na takim właśnie zebraniu pojawiło się ponad 600 mieszkańców. Burmistrz Maciej Jemioło mówi, że samorząd przedstawi własną koncepcję możliwego przebiegu trasy od obwodnicy Mielca do projektowanego węzła autostradowego w miejscowości Ostrów.
9: Teraz jesteśmy w trakcie tej akcji informacyjnej, którą ogłosił Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Są zbierane protesty mieszkańców, a my jako Urząd Miejski, jako samorząd przygotujemy pismo i takie propozycje odsunięcia tych wariantów od zabudowań mieszkalno-gospodarczych. Także to jest wszystko w fazie, jak to się mówi, tej akcji informacyjnej. I tutaj staramy się być w stałym kontakcie z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich, jak i z marszałkiem, żeby to jakoś uzgodnić wspólne jakieś stanowiska.
4: Nowa droga ma ułatwić dojazd z Mielca do autostrady A4 i przejąć ruch z aktualnie istniejącej drogi łączącej Mielec z Dębicą.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Ekologiczna szkoła z klimatem otwiera swoje podwoje. Zespół szkół imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu pod takim hasłem organizuje piknik ekologiczny. Na boisku przy placówce będzie można poznać przede wszystkim dwa kierunki związane z edukacją przyrodniczą. Technik leśnik i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Będą także uczniowie i pedagodzy pozostałych specjalności w programie, ponadto wystawy proekologiczne.
10: Na naszym pikniku będą swoją ofertę, tą edukacyjną, przedstawiać instytucje, firmy zajmujące się ochroną środowiska, ochroną przyrody czy leśnictwem. Będzie kilka stanowisk nadleśnic okolicznych, Stary Sącz, Piwniczna, Nawojowa. Będzie stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z oddziału Rytro. Będą myśliwi, będzie można też porozmawiać z pracownikami tych jednostek, ale można się będzie też wyedukować.
4: Mówił dyrektor szkoły Grzegorz Skalski, który był gościem programu Słowo za Słowo na antenie radia RDN Nowy Sącz. Piknik odbędzie się w środę od 9 do 13 na boisku przy Zespole Szkół w Starym Sączu przy ulicy Daszyńskiego 15. Piękna pogoda, górskie krajobrazy, tak można podsumować wyjątkową majówkę, którą przeżyli słuchacze radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Członkowie klubu Dobrze Nastawionych spędzili niezapomniany czas w sercu Pienin. Słuchacze odwiedzili zamek w Niedzicy, następnie wyruszyli w rejs po jeziorze Czorsztyńskim. Nie zabrakło chwili duchowej refleksji. Uczestnicy wzięli udział w majówce w kościele parafialnym w Sromowcach Niżnych. Na zakończenie dnia odbyła się biesiada przy dźwiękach góralskiej kapeli w rejonie przełomu Dunajca. Zarówno młodzi, jak i starsi uczestnicy wrócili z wyjazdu bardzo zadowoleni.
3: Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, dużo zwiedzania, świeże powietrze, woda, no zabawa wspaniała, więc myślę, że nic innego nam nie trzeba.
11: Było ładne góry, fajna wycieczka, dobra muzyka, fajna kapela, wszystko jak najlepsze.
12: Naprawdę jest przepięknie, widoki takie. Rejs.
13: Bardzo dobre.
14: Piękne.
15: Miejsce, w które jeszcze nie byliśmy.
16: Nie chcę się wracać, jest tak dobrze nam tutaj, świeże powietrze, Dunajec szumi, placki leżą na stole.
17: Jedzenia jeszcze tyle zostało. Kiełbaska, bigos.
18: Piękny krajobraz, samopoczucie super.
19: Piękny kościółek, majówka, akurat jesteśmy tutaj pierwszy raz. Bardzo się nam podoba, jesteśmy zadowoleni i czekamy na kolejną wyprawę, na kolejną wycieczkę.
4: To oczywiście nie koniec wspólnych wypraw. Kolejny przystanek to Pogórze Rożnowskie. Już w najbliższy piątek Klub Dobrze Nastawionych zaprasza na kolejny wspólny wyjazd, który połączy formację duchową z odkrywaniem lokalnych atrakcji. Uczestnicy wezmą udział w diecezjalnej Szkole Świętości ze świętą Urszulą Leduchowską. W programie ponadto zwiedzanie rynku, zamku w Czchowie oraz malowniczego kościoła w Tropiu. Rejs po Jeziorze Rożnowskim, wspólny obiad oraz wizyta w kościele świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej. Zapisy na wyjazd nadal są otwarte pod numerem telefonu 694 451 403.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A do 22, nawet do 24 stopni pokazują teraz termometry. Maksymalnie synoptycy na dzisiaj zapowiadali 22 stopnie, a tymczasem mamy już nawet 24. Wiatr północno-zachodni teraz jest prędkością około 25 km na godzinę, w porywach do 50. Biometr jest obojętny, czyli pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie, a sytuacja biometeorologiczna korzystna będzie w nocy. W nocy na termometrach 11 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jest 7,5 minuty po 13.

0: tak, duet Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk. I za chwilę na antenie radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, pojawi się duet. Na razie sza. 12 po 13 zostańcie z nami, bo naprawdę warto.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
7: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
11: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
10: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.
0: A w radiowym studiu jest już ze mną Justyna Dziedzic, czyli mamy duet zapowiadany z Biura Promocji i Reklamy. Dzień dobry, Radio RDN Małopolska.
12: Witam serdecznie Ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
0: A powodem naszego spotkania jest także konkurs ogłoszony przez Radio RDN Małopolska właśnie z okazji Dnia Mamy i przypominamy raz jeszcze, że można wziąć w nim jeszcze udział. konkurs@rdn.pl. Pod ten adres mailowy wysyłamy odpowiedzi na pytanie.
12: Jakie jest popisowe danie mojej mamy i dlaczego tą mamę najlepiej smakuje? Bo przecież wszyscy wiemy, że mama gotuje najlepiej.
0: Ja wiem, że Justyna też jest mamą i jakie jest popisowe danie pani
12: Justyny? Ojojoj, przyznam szczerze, że Justyna coraz mniej gotuje, ale coś tam się potrafi zrobić w tej kuchni.
0: No na pewno, tym bardziej, że spotykamy się w każdy piątek po 13 w audycji 4 pory gotowania.
12: Oj, gotujemy i mieszamy.
0: Tak. I to wszystko naprawdę bardzo smacznie brzmi. I od razu człowiek ma ochotę to przekąsić, ale niestety trzeba poczekać jeszcze chwilę do na przykład niedzielnego obiadu, czy sobotniego, weekendowego. No dobrze, no to raz jeszcze przypominamy, że ten konkurs, rozstrzygnięcie tego konkursu jutro w godzinach porannych.
12: Tak, jutro od rana już rozdajemy vouchery na antenie Radia RDN Małopolska i też RDN Nowy Sącz. I też, aby wziąć udział, to już powiedzieliśmy, że wystarczy wysłać mail na adres konkurs@rdn.pl, powiedzieć, co mama gotuje najlepiej i ale też jeśli ktoś chce wziąć udział w konkursie na Facebooku, to też jest taka opcja, bo z tym konkursem wystartowaliśmy dzisiaj. Jeszcze nie ma tak dużo zgłoszeń, więc może te szanse można tutaj sobie zwiększyć. Także warto wejść na profil Radia RDN Małopolska na Facebooku i też na Radia RDN Nowy Sącz i tam spróbować własnych sił. Także do 12 czekamy do jutra.
0: Do jutra, do godziny 12 i rozstrzygnięcie konkursu tego mailowego na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Także w godzinach porannych i popołudniowych. Także gorąco zachęcamy, naprawdę warto, bo wartość nagrody to 300 zł, także można wspólnie poświętować Dzień Mamy.
12: Na dobry obiad można pójść już kilka osób.
0: I mamy też propozycję również dla osób, które może chciałyby, no dla każdego właściwie jest to propozycja i to nie bez powodu też to 29 maja. Myślę, że do tego dojdziemy. Dlaczego akurat 29 maja zapraszamy na kolejne spotkanie klubowiczów i nie tylko klubowiczów z cyklu Cudze chwalicie, swego nie znacie. Co będziemy zwiedzać i podróżować? A dlaczego nawiązałem do Dnia Mamy? Bo można zrobić mamie właśnie taki prezent.
12: Jak najbardziej można zrobić mamie prezent. Myślę, że niejedna mama, zwłaszcza ta, która lubi sobie gdzieś wyjechać, byłaby bardzo szczęśliwa. Jedziemy na Pogórze Rożnowskie. Będziemy zwiedzać Czchów razem z rynkiem, zamkiem, kościołem. Będziemy też w malowniczo położonym kościółku w Tropiu. Będzie rejs po Jeziorze Rożnowskim. Dobry obiad w Czchowie, zwiedzanie też Lipnicy Murowanej razem z kościołem Leonarda, wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO. Także dużo atrakcji tych takich dla naszych oczu pięknych, ale też będzie coś dla ducha.
0: Coś dla ducha.
12: Dlatego, że właśnie 29 jest kolejna szkoła świętości, tym razem z Urszulą Loduchowską w Lipnicy Murowanej, także zakończymy udziałem w prelekcji, w mszy świętej, w modlitwie właśnie w Lipnicy Murowanej, także serdecznie zapraszamy.
0: Urszula Loduchowska, patronka Lipnicy Murowanej.
12: Tak jest. Wyjazd od 7 rano, także dużo tych atrakcji. Program niby napięty, ale praktycznie wszędzie będziemy podwożeni autokarem, także jeśli ktoś ma ochotę z nami się zabrać, mamy jeszcze dosłownie kilka miejsc, także wystarczy zadzwonić. Ja odbieram telefon, proszę się nie wstydzić. Nie przeprowadzamy tutaj żadnego egzaminu. Chętnie zabieramy, jeśli tylko ktoś chce się z nami zabrać, jest dobrze nastawiony do naszego radia, do wyjazdów. Podaję numer telefonu 694 451 403. No i zapraszamy.
0: Absolutnie wszystkich zapraszamy do Lipnicy Murowanej, której patronką jest właśnie Urszula Leduchowska, ale jest także patronką nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzieży, polskich emigrantów, ludzi życzliwych i pogody
12: i uśmiechu podobno.
0: Tak jest, apostołką uśmiechu. Podejrzewam, że gdyby wtedy był przyznawany order uśmiechu, to także Urszula Leduchowska by taki otrzymała. Ale niestety ten order przyznawany jest od 68 roku. A właśnie przypomnę, 29 maja w 1939 roku zmarła Urszula Leduchowska. Więc ta data tego wyjazdu i tej prelekcji nie jest przypadkowa, 29 dzień maja. Także gorąco raz jeszcze zapraszamy, godzina 7 wyjazd, to ani za wcześnie, ani za późno, także można się jeszcze wyspać, a powrót o godzinie 21. Przypomnijmy raz jeszcze telefon naszym słuchaczom.
12: 694 451 403. Jestem na żywo, także dajcie mi Państwo 30 sekund, żeby dobiec do biurka i chętnie będę Was zapisywać.
0: No i naprawdę moc atrakcji, bo to są piękne krajobrazy i rejs po Jeziorze Rożnowskim. Także to też jest fantastyczna przygoda. I zamek w Czchowie też będzie zwiedzany. Od 2018 roku on został częściowo odbudowany. Na pewno Państwo nie zdążyliście tam jeszcze być i jest okazja.
12: Będziemy chyba jedną z ostatnich grup przed remontem, bo planowany jest od przyszłego poniedziałku, także ostatnia szansa, żeby ten zamek też zwiedzić.
0: Tak, i zachęcamy. Także cudze chwalicie, swego nie znacie. Już w najbliższy piątek, godzina 7 wyjazd. A Justyna czeka na Państwa telefony.
12: Do zobaczenia.

Wiśni Blue Cafe. Przypomnę raz jeszcze numer telefonu dla tych osób, które są zainteresowane wyjazdem 29 maja z klubem Dobrze Nastawionych. Cudze chwalicie. Zwiedzamy Pogórze Rożnowskie. Numer telefonu to 694 451 403. Są jeszcze wolne miejsca i można pod tym numerem się zapisywać. Przypomnę tylko program o godzinie 7. Wyjazd, później zwiedzanie Czchowa, rynek, Kościół Najświętszej Marii Panny, także zwiedzanie zamku, zwiedzanie Kościoła Świętych Andrzeja i Benedykta w Tropiu, rejs po jeziorze Rożnowskim, wspólny obiad, zwiedzanie Kościoła Świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej, a także udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Urszulą Leduchowską. Będzie prelekcja i msza święta, a powrót do godziny 21:00. Więc raz jeszcze 694 451 403. Naprawdę warto.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Po reklamie.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
12: Od 22 do 24 stopni na termometrach. Komfortowe temperatury. Słonecznie, bezchmurne niebo w wielu miejscach. Jutro nawet może do 28 stopni zobaczymy. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni. No, będą też miejsca, gdzie zobaczymy na termometrach w nocy 14 kresek. I nadal bezchmurne niebo. Jakość powietrza jest dobra. Na barometrach w Tarnowie 1005 hektopaskali. Biometr jest obojętny.
10: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
12: W środę mogą być potrzebne parasole, może pojawić się również burza, która szybko przejdzie, bo w czwartek już znowu będziemy mieć pogodne niebo, ale też trochę niższe temperatury poniżej 20 stopni. W piątek 20 kresek powyżej zera, na sobotę także stąpcy zapowiadają opady deszczu i burze.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji. Gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
6: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
7: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
0: Po reklamie.

0: 100 lat temu, 25 maja w 1926 roku, urodził się Jan Józef Lipski, publicysta, ceniony krytyk i historyk literatury, działacz opozycji demokratycznej w PRL, współzałożyciel i działacz Komitetu Obrony Robotników. Był też doradcą i działaczem Solidarności, a także senatorem pierwszej kadencji. Z powodu zaangażowania obywatelskiego, walki o sprawiedliwość, demokrację i prawa człowieka, Lipski był represjonowany. W wolnej Polsce został odznaczony Orderem Orła Białego oraz Orderem Odrodzenia Polski. Zmarł w 1991 roku. W czasie II wojny światowej wstąpił do szarych szeregów i pod pseudonimem Grabie brał udział w akcjach dywersyjnych. W Powstaniu Warszawskim walczył na rodzinnym Mokotowie.
1: Nasz pluton został posłany na wsparcie

0: Prawda, tylko 2 lata, bo przedwcześnie zmarł. I cała jego droga w PRL-u to była droga człowieka, który całym sercem i całym swoim życiem angażował się.
1: Od połowy lat 50. Jan Józef Lipski był uczestnikiem, a potem prezesem klubu Krzywego Koła, będącego miejscem wymiany myśli. W 1964 roku zbierał podpisy pod listem 34 przeciwko cenzurze, pisał w obronie studentów usuniętych z Uniwersytetu Warszawskiego w 1968 i o ułaskawienie członków opozycyjnej organizacji Ruch w 1974. Był też jednym z sygnatariuszy listu 59 przeciw wprowadzeniu do konstytucji PRL zapisów o przyjaźni z ZSRR i kierowniczej roli PZPR. W 1976 roku współzakładał Komitet Obrony Robotników. Był aktywnym działaczem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Tworzył ruch, by pomagać prześladowanym, ale też by walczyć o społeczną solidarność. Mówił w 2017 roku syn opozycjonisty Jan Tomasz Lipski.
2: To była taka wielka obawa przed rozsypaniem się społecznej solidarności, rozsypaniem się narodu. On to tak formułował. Chodzi o to, że po tym, co się stało w 68 roku, kiedy inteligencja, studenci
3: zostali sami
2: i po grudniu, kiedy robotnicy zostali sami, on się obawiał bardzo, że taka sytuacja może się utrwalić. No i właśnie KOR był taką akcją, która miała odbudowywać tę solidarność.
1: Latem 1980 roku zaangażował się w powstającą wówczas Solidarność. Na pierwszym zjeździe związku we wrześniu 1981 roku wyraził nadzieję, że będzie on realizował zadania rozwiązanego wówczas Komitetu Obrony Robotników.
4: Uważaliśmy, iż gdy istnieje tak potężny ruch, jakim jest Solidarność oraz Solidarność Rolników Indywidualnych, Związki Studenckie i tak dalej, znacznie efektywniej wszystkie cele, które dotychczas spełniał KOR, jak obrona ludzi prześladowanych, jak obrona wolności obywatelskich i tak dalej, będzie spełniał ten wielki ruch.
1: W stanie wojennym Jan Józef Lipski był internowany i więziony. W wyborach w 1989 roku uzyskał mandat senatora. Syn opozycjonisty Jan Tomasz Lipski opowiadał w 2017 roku, jak jego ojciec w czasach komunizmu radził sobie z szykanami i ciągłą inwigilacją służby bezpieczeństwa. Traktował działania bezpieki jak pogodę, dodał syn Jana Józefa Lipskiego.
2: No pada to pada, no. Trzeba się lepiej ubrać. Jeżeli podsłuchują, no to trzeba uważać, co się mówi. No i ten zwyczaj, że jeżeli się niektóre rzeczy chce powiedzieć,
3: to się pisze,
2: prawda, to się pisze na kartkach takie rzeczy. Tylko oczywiście kartkę trzeba później natychmiast zniszczyć. I to była jedna rzecz. A druga, on to traktował, mam wrażenie, z dużym humorem po prostu.
1: Zakres zainteresowań literackich Jana Józefa Lipskiego był bardzo szeroki. Od monografii, twórczości Kasprowicza poprzez zagadnienie współzależności ekspresjonizmu polskiego i niemieckiego, po badania nad działalnością wydawniczą okresu Młodej Polski. Rozgłos przyniosła opozycjoniście jego działalność eseistyczna, mówił syn opozycjonisty Jan Tomasz Lipski.
2: To jest przede wszystkim jego taki esej Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy, gdzie rzeczywiście bardzo mocno sprzeciwia się postawom nacjonalistycznym, gdzie w sposób taki bardzo rzetelny i dla wielu właśnie przykry rozlicza się z naszych relacji z narodami sąsiednimi.
1: Jan Józef Lipski mówił, że najważniejszą wartością jest dla niego człowiek i miłość do niego i na tym opiera się także patriotyzm. Patriotyzm jest z miłości i do miłości ma prowadzić. Wszelka inna jego forma jest deformacją etyczną, pisał w eseju Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Zmarł 10 września w 1991 roku w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Mówisz i masz, Łukasz Zagrobelny. Przed 14 jeszcze Ray Dalton, a punktualnie o 14 w Radiowym Studiu pojawi się Ewa Biedroń, przedstawi najświeższe wiadomości, w nich m.in. o nieprawdziwych wiadomościach, SMS-ach oraz mailach. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188. Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
3: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
2: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
5: W kraju polityczna burza po fałszywych zgłoszeniach. Coraz więcej osób otrzymuje nieprawdziwe wiadomości SMS lub e-maile.
6: My nigdy nie wysyłamy żadnych wiadomości SMS-em, prosząc na przykład o numer PESEL, numer dowodu osobistego, bądź też zdjęcie dowodu osobistego, bądź prawo jazdy.
5: Ruszają sądeckie dni godności osób z niepełnosprawnościami. 14 wiadomości, Ewa Biedroń. Polityczna burza po siłowym wejściu strażaków do mieszkania członka rodziny prezydenta Polski. Wcześniej służby otrzymały 2 zgłoszenia o możliwości pożaru i nagłego zatrzymania krążenia. To kolejne w ostatnich dniach fałszywe alarmy dotyczące osób związanych z prawicą. Opozycja domaga się wyjaśnień. Przedstawiciele rządu informują o działaniach i apelują o niewykorzystywanie takich spraw do celów politycznych. O szczegółach Sylwia Białek.
7: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaznaczył, że kolejna granica została przekroczona, zaatakowano mieszkanie matki prezydenta. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zażądał dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, a były wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk mówił o spóźnionych reakcjach służb i premiera.
8: Nie znamy dzisiaj sprawców, nie znamy inspiratorów, natomiast wiemy, że rządzący reagują z 1,5-tygodniowym opóźnieniem.
7: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej powiedziała z kolei, że fałszywe wezwania służb to element wojny hybrydowej. Przestrzegała przed wykorzystywaniem takich sytuacji do celów politycznych.
9: Dlatego, że to, co najgorszego może nas spotkać, to to, że służby w którymś momencie po prostu gdzieś nie wejdą na czas.
7: Premier Donald Tusk podkreślał, że szybkie ustalenie sprawców fałszywych telefonów pozwoli uciąć wszelkie spekulacje.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Coraz więcej osób w regionie otrzymuje fałszywe wiadomości SMS oraz e-maile informujące o rzekomych mandatach, punktach karnych lub konieczności pilnej dopłaty. Cyberprzestępcy podszywają się pod instytucje państwowe, wykorzystując logotypy oraz nazwy znanych serwisów, takich jak gov.pl czy aplikacja mObywatel. Celem oszustów jest wyłudzenie danych osobowych, numeru PESEL, danych logowania lub informacji o kartach płatniczych. Policjanci ostrzegają, że cyberprzestępcy stale udoskonalają swoje metody działania, dlatego warto zachować szczególną ostrożność i nie działać pod wpływem emocji czy właśnie presji czasu.
6: Pamiętajmy, że oszuści w tej chwili mają takie narzędzia, którymi mogą podszyć się pod numer policji bądź też innego urzędu. My nigdy nie prosimy nikogo o pomoc. W 100% to są oszustwa. Nie klikajmy w fałszywe linki, które są często zawartością tego SMS-a. Nie logujmy się. My nigdy nie wysyłamy żadnych wiadomości SMS-em, prosząc na przykład o numer PESEL, numer dowodu osobistego, bądź też zdjęcie dowodu osobistego, bądź prawo jazdy.
5: Przestrzegał w programie Pomagamy i Chronimy aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Diecezja tarnowska ma nowych 10 diakonów. Święcenia przyjęli oni w sobotę w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Słopnicach z rąk biskupa Leszka Leszkiewicza. Jakie emocje towarzyszyły im podczas święceń?
10: Na pewno jest ten wielki spokój, dlatego też właśnie dzięki temu spokojowi myślę, mam takie przeświadczenie, że naprawdę jestem we właściwym miejscu.
0: miejscu.
10: No jest wielka radość.
11: Przede wszystkim pokój, ale też jest mały stresik.
12: Jest to z jednej strony przepiękne, cała ta dzisiejsza ceremonia uroczystości, ale z drugiej strony też tutaj na myśl przychodzi mi taki kontrast, że przyjdą też w opozycji do tego takie chwile trudne gdzieś w tym powołaniu. Na pewno do tej chwili będziemy móc zawsze wracać, żeby właśnie przypominać sobie, jak pięknie dzisiaj było.
5: Do święcenia diakonatu wrócimy w Pulsie Regionu. Zaczynamy już o 15.30. Jutro w Nowym Sączu rusza czwarta edycja Sądeckich Dni Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Wszystko rozpocznie się mszą świętą o godzinie 9 w Bazylice Świętej Małgorzaty, po której uczestnicy w barwnym korowodzie przejdą na Nowosądecki Rynek. Tam będzie można oglądać wystawę prac, odbędą się także warsztaty, animacje i występy na scenie. Ten czas jest bardzo ważny nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale tak samo dla ich bliskich, mówi Mariola Sorota z Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu, który jest organizatorem tego wydarzenia.
13: Dla wielu rodzin jest to bardzo ważny moment, by zobaczyć, jak wiele te osoby potrafią, jak potrafią wystąpić na scenie, zaprezentować swoje talenty, przełamać bariery i pokazać właśnie swoją radość życia, otworzyć się na świat, który jest dla nas czasem czarno-biały, szary, nie ma barw. Jest to ten czas, gdzie kolory tutaj dominują, gdzie radość i uśmiech ogarnia te trzy dni i przepełnia serca i uczestników, i organizatorów.
5: Środa w ramach wydarzenia będzie dniem sportowym. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu odbędą się tańce, pokazy, gry z nagrodami, spotkania ze sportowcami. Z kolei w czwartek organizatorzy zapraszają do Amfiteatru Parku Strzeleckiego, gdzie zaplanowany jest Festiwal Twórczości Artystycznej. Odbędą się m.in. pokazy mody, cyrkowe akrobacje i strefa beauty. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym Sądeckich Dni Godności Osób z Niepełnosprawnościami.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Od 22, nawet do 25 stopni w Bochni pokazują teraz termometry 25 kresek. W Tarnowie 24 stopnie. W nocy może temperatura spaść do 11 stopni, ale będą takie miejsca, gdzie będą pokazywać termometry 14-15 stopni. Jutro być może nawet w ciągu dnia zobaczymy 27-28 stopni. Tak zapowiadają nam dzisiaj meteorolodzy. Jakość powietrza jest dobra, biometr jest obojętny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jest 6,5 minuty po godzinie 14.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
4: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
3: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
4: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
6: Nie wszystko najlepiej smakuje. Moje serduszko się raduje.
5: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.
7: Poniedziałek, 25 dzień maja 2026 roku. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Celine Dion już wystartowała. My Heart Will Go On. Najlepsze życzenia dzisiaj przyjmują Magdalena, Grzegorz i Leona. Wszystkiego dobrego od nas dla Was. 12 po 14.

0: Gaju.
1: Z plątanem Gaju rąki.
0: Maj się maj przebojami.
2: To był maj, sam pan wie.
0: W RDN piosenki mające maj.
3: To był maj, pachniała sasa.
0: Maj lepszy miesiąc maj.
3: I wtedy przyszedł maj.
0: Najlepsze przeboje w radiu RDN.

0: Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Piękny miesiąc maj. Miesiąc miłości i zakochanych. W różnego rodzaju badaniach, opiniach, sądach większość Polaków uważa, że maj sprzyja zakochaniu i rozwijaniu się miłości. Każdy ma swoją historię zakochania, niekoniecznie majową, bo wiadomą rzeczą jest, że zakochanie potrafi przyjść nagle i niespodziewanie. I wiele osób równie mocno zakochuje się, czy też zakochało się w miesiącu różnym od maja. Ale że w maju wszystko kwitnie w koło, wszystko się rozwija, rozwijać się może pięknie też i miłość. Tak bardzo, jak słyszymy to w piosence Wilków. Na zawsze i na wieczność uczyńmy z życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. I nasza droga nigdy się nie skończy. Oto historia zakochania Roberta Gawlińskiego. To był chyba maj. Na zawsze i na wieczność.

0: gają.
1: Spontanem gają rąki.
0: Maj się maj przebojami.
2: To był maj, sam pan wie.
0: W RDM piosenki mające maj.
3: To był maj, pachniała sasa.
0: Maj lepszy miesiąc maj.
3: I wtedy przyszedł maj.
0: Najlepsze przeboje w radiu RD.

Jadę przed 14.30. Do 14.30 zostało nam 4,5 minuty. Punktualnie o tej godzinie połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Ewa Biedroń. Do tego czasu stan zapalny, teorie spiskowe.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Do ZOO w sobotę.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości, Ewa Biedroń. W Nowym Sączu studenci będą mogli kształcić się na kierunku lekarskim. Władze Akademii Nauk Stosowanych przekazały dziś decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej w tej sprawie. Uczelnia od 3 lat starała się o pozytywną rekomendację przez państwową instytucję, ale dotychczas bez efektów. Udało się w końcu osiągnąć poziom zadowalający członków komisji.
5: Otrzymaliśmy informację, że Polska Komisja Akredytacyjna wyraziła zgodę na kontynuowanie kierunku lekarskiego w Nowym Sączu. Należy tutaj podkreślić, że jest to efekt ciężkiej, trudnej pracy całego zespołu, wszystkich pracowników uczelni, nie tylko, przez ten okres 3 lat. Ten wysiłek był duży, on w dalszym ciągu jest.
4: Przekazał rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Józef Ciuła. Do tego tematu wrócimy w Pulsie Regionu, a ten program zaczniemy o 15.30. Samorządowcy z całej Polski spotkali się na Jasnej Górze. Swoje troski zawierzyli Matce Bożej i Świętej Kindze. System wartości, jakim włodarze miast, gmin czy powiatów kierują się w swoim życiu, przenoszą także na środowisko zawodowe, zauważa delegat Episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej biskup Andrzej Jesz.
6: Przyjeżdżamy przede wszystkim po to, aby pielgrzymować do Matki Bożej z naszą patronką, świętą Kingą, która wyznacza nam ponadczasowy kierunek zarządzania małymi wspólnotami, mianowicie zawsze źródło naszego skutecznego działania jest w duchowości, w naszej moralności. Pracownik samorządowy, który jest uduchowiony, który ma zwarty, mocny system wartości, przenosi to wszystko na zewnątrz w swoich działaniach i one są wtedy bardziej skuteczne.
4: Biskup Andrzej Jesz przewodniczył mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu. Podczas tej liturgii został złożony akt zawierzenia samorządu Matce Bożej i Świętej Kindze. Do tego tematu również wrócimy w Pulsie Regionu. Wynik referendum to zwiastun zmian w kraju, mówił w programie Słowo za Słowo poseł PiS Wiesław Krajewski. Parlamentarzysta dodał, że odwołanie prezydenta Krakowa to zmiana nie tylko w tym mieście, ale także sygnał dla ogólnopolskiej polityki. Poseł Krajewski stwierdził, że wynik referendum to nie tylko czerwona kartka dla Aleksandra Miszalskiego, ale także znak ogólnego niezadowolenia z Koalicji Obywatelskiej.
7: Myślę, że jedno i drugie oczywiście dla nas jako polityków Prawa i Sprawiedliwości. Cieszymy się, że to pewnie jakiś zwiastun na przyszłoroczne wybory. Rządy Tuska też zasługują na mocną czerwoną kartkę, ale konstytucja nie przewiduje odwołania w drodze referendum premiera. Cieszymy się, że jednak ludzie się zaczynają budzić, że niezadowolenie wykazują i taki zwiastun, można powiedzieć, dobrego wiatru zmian dało się zauważyć przy wczorajszym referendum.
4: Mieszkańcy Krakowa zdecydowali wczoraj podczas referendum o odwołaniu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu niewystarczającej frekwencji.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: 24-25 stopni na termometrach. W nocy temperatura spadnie do od 11 do 14 będziemy widzieć, a jutro być może nawet do 28 stopni zobaczymy w Polsce południowo-wschodniej. Jakość powietrza jest dobra na barometrach, trochę mniej w Tarnowie. Ciśnienie spada powoli, 1004 hektopaskala, nadal jest wysokie. Biometr jest obojętny, korzystny będzie w nocy. Jutro również bioprognoza taka obojętna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Na zegarach w całym kraju 14:34, no prawie 35.

0: Reklama.
1: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
3: Spore korki na ulicach Nowego Sącza. To droga krajowa 75. Przed wjazdem do miasta most północny, ulice Pieczkowskiego, Prażmowskiego, Kinińskiego.

0: Gorlic tu też o tej porze standardowo duży ruch na krajówce przez centrum z każdej strony, a w samym centrum utrudnienie na Mickiewicza, Legionów czy Bieckiej. Tarnów jak wygląda? No tutaj sporo samochodów, przede wszystkim na Narutowicza Konarskiego, na Krakowskiej przy Narutowicza, przy Warsztatowej ruch jest wzmożony w stronę Krakowa. Na Mickiewicza Alei Solidarności także sporo samochodów, Szujskiego, Mościckiego jeszcze spokojnie, ale już na Alei Kwiatkowskiego ruch wzmożony. Wyszyńskiego Elektryczna spokojnie, na Alei Jana Pawła II ruch umiarkowany. Sporo samochodów jest teraz na ulicy Lwowskiej w kierunku Orkana, także tutaj jest sporo samochodów. No i na Starodąbrowskiej w stronę ulicy Słonecznej także sporo aut. Jak wygląda dzień pod względem bezpieczeństwa? W Bochni spokojnie. Brzescy policjanci odnotowali jedną kolizję samochodu osobowego, zderzenie z motorowerem. Na szczęście nic nikomu się nie stało, a dębiccy policjanci odnotowali w mieście jeden wypadek. Poszkodowany rowerzysta został przewieziony do szpitala. Kierująca samochodem osobowym wjechała na rondo i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu rowerzyście. Doszło do zderzenia. Dąbrowa Tarnowska jest spokój, a tarnowscy policjanci odnotowali jedną kolizję w Wojniczu.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. I teraz takie, tak spokojnie, kometa i kwiat jabłoni. 14 minut do godziny 15.

Radia RD Nowopolska i RDN Nowy Sącz. O czym dzisiaj w programie? W Nowym Sączu utrzymany zostanie kierunek lekarski. Takie dobre wiadomości będziemy mieć dla Państwa. Akademia Nauk Stosowanych otrzymała pozytywną decyzję od Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Będzie o samorządowcach, którzy modlili się na Jasnej Górze, a przyjechali do Częstochowy z całej Polski. Już na zawsze stali się osobami duchownymi. Diecezja Tarnowska ma 10 nowych diakonów i ten temat także dzisiaj w magazynie informacyjnym. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W weekend świętowali małopolscy strażacy. A po latach przerwy apteczki w samochodach znów mają być obowiązkowe. Nad przepisami pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Co powinno się znaleźć w takiej apteczce? Odpowiedzi dzisiaj szukajcie w magazynie informacyjnym Puls Regionu. Teraz bardzo nastrojowo, klimatycznie, Say You, Say Me, Lionel Richie.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
4: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
5: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
4: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy, poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
6: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Cichy zabójca. Mówi się często, że zawał i wylew to cisi zabójcy. Nie podejrzewamy, że w jakimś naczyniu krwionośnym w naszym mózgu albo w sercu lada chwila nastąpi zator i oto nagle bang, jest za późno. Jedna chwila jest po wszystkim. A gdybyśmy mieli pomyśleć o sferze emocjonalnej czy duchowej, to gdzie należałoby szukać cichego zabójcy? Co takiego czyha w uśpieniu, aby w jednej chwili pozbawić nas życia? Mam dziwne wrażenie, a trochę się nad tym zastanawiałem, że tym czymś jest pycha. Kiedy to ja jestem pępkiem świata, kiedy to ja jestem Bogiem sam dla siebie, kiedy oczekuję, by cały świat mi służył i ulegał moim życzeniom, to właśnie jest pycha w pełnej krasie. A Biblia mówi, że pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Oto duchowe prawo obowiązujące we wszechświecie tak samo jak siła ciążenia. Jestem zamożny, jestem sławny, ludzie mnie lubią, jestem człowiekiem sukcesu, mam rzeczy, tytuły, którymi mogę się poszczycić i tu nagle bang, jest za późno. Jedna chwila i jest po wszystkim.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
1: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
2: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
0: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
3: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
4: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
7: Nie wszystko najlepiej smakuje.
6: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja. Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
8: Kolejna porcja informacji dla zmotoryzowanych. Jak przekazali nam limanowscy strażacy, do wypadku samochodowego doszło w miejscowości Kasina Wielka na drodze powiatowej. Na razie brak szczegółów o osobach poszkodowanych. Służby dopiero docierają na miejsce. W Mszanie Dolnej utrudnienia teraz na drodze krajowej od strony Limanowej do centrum, a w Limanowej na rondzie w Sowlinach. Również od strony Łososiny Górnej, na ulicy Piłsudskiego oraz w okolicach Rynku. W Nowym Sączu coraz większe korki na wjazdach do miast. Od Grybowa, gminy Korzenna, drogą krajową 75, drogą krajową 28 czy ulicą Węgierską i przez rondo Jana Pawła II. W centrum korki na Kilińskiego, Pieczkowskiego, bulwarze Narwiku, Prażmowskiego, na Nawojowskiej i w okolicach Rynku. Zakorkowany też o tej porze Grybów i centrum Gorlic wraz z krajówką na Zawodziu. Uważajcie też w Krynicy na Piłsudskiego. Jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa? Przybyło samochodów na Narutowicza i tutaj poruszają się samochody w żółwim tempie od strony Krakowskiej w stronę ulicy Tuchowskiej. W drugą stronę jest troszeczkę lepsza sytuacja, ale też gęsto. Sporo samochodów na Konarskiego, Gumińskiej i Dąbrowskiego na wysokości mostowej. Tutaj jest kolejka, czekają samochody na zmianę świateł. Na ulicy Orkana do Ronda też bardzo dużo samochodów i na ulicy Lwowskiej w kierunku Orkana, także do to rondo jest tutaj oblegane ze wszystkich stron niemalże. Na alei Jana Pawła II jedynie przy Słonecznej w tej chwili więcej samochodów. W stronę autostrady jedziemy płynnie. Na Słonecznej pusto, ale na Starodąbrowskiej w stronę ulicy Słonecznej bardzo duży ruch od ronda Hetmana Tarnowskiego. Na Mickiewicza i Alei Solidarności nawet ruch umiarkowany. Więcej samochodów teraz na Słowackiego i Sitki w kierunku Alei Matki Bożej Fatimskiej. Szujskiego, Mościckiego tutaj spokojnie, bez większych kłopotów, ale na Alei Kwiatkowskiego nadal stoimy w kierunku Czerwonych Klonów. Mijamy to skrzyżowanie i dalej do ronda Solidarności. Też ruch jest wzmożony do ulicy Witosa. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
8: Znowu pada deszcz. Tak zaśpiewa za chwilę Janusz Panasewicz z zespołem Lady Punk. Ale opadów dzisiaj się nie musimy obawiać. Jutro podobny typ pogody i nawet wyższe temperatury, bo nawet do 28 stopni zapowiadają meteorolodzy w Polsce południowo-wschodniej. A opadów deszczu? No, możemy spodziewać się w środę. Mówią, że może też pojawić się burza. Na zegarach dokładnie 20 minut po 15.

tekstowo już tutaj nic się nie wydarzy, dlatego już teraz zaglądam na kartę kalendarza muzycznego. Dokładnie 100 lat temu w stanie Illinois urodził się Miles Davis, największy obok Louisa Armstronga trębacz jazzowy w historii. Zmarł 29 września w 1991 roku. W 1942 w Białymstoku przyszła na świat piosenkarka Łucja Prus. Wylansowała m.in. takie przeboje jak W żółtych płomieniach liści czy Dookoła noc się stała. W 1948 roku w Hanowerze w Republice Federalnej Niemiec urodził się Klaus Main, wokalista rockowej grupy Scorpions. W roku 1960 na świat w Nowym Sączu przyszła Majka Jeżowska, kompozytorka i piosenkarka, popularyzatorka piosenek dla dzieci. A już teraz wystartowała grupa Scorpions, Wind of Change. A, jeszcze jedna data, rok 1961. Urodził się wówczas Robert Brylewski, gitarzysta i wokalista grup Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael czy Armia.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulach.

0: bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
1: Po reklamie.
2: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
3: Najbardziej widać to właśnie kumulację na przerwach.
2: Interwencje.
4: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
2: Opinie.
5: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
2: Fakty.
6: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.

0: W Sączu utrzymany zostanie kierunek lekarski. Akademia Nauk Stosowanych otrzymała pozytywną decyzję od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
1: Jest to efekt ciężkiej, trudnej pracy całego zespołu, wszystkich pracowników uczelni, nie tylko, przez ten okres 3 lat.
0: Samorządowcy z całej Polski modlili się na Jasnej Górze.
2: Jeżeli na tym poziomie nie będziemy realizowali tych wartości nienegocjowalnych życia, rodziny, wychowania, nie będziemy ich wspierać, nie będziemy ich chronili, to najsłuszniejsze ustawy pozostaną puste, pozostaną martwe.
0: Już na zawsze stali się osobami duchownymi. Diecezja tarnowska ma 10 nowych diakonów. Święcenia przyjęli w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Słupnicach.
3: Mam takie przeświadczenie, że naprawdę jestem we właściwym miejscu.
4: Też jest mały stresik.
5: Przyjdą też takie chwile trudne gdzieś w tym powołaniu. Na pewno do tej chwili będziemy móc zawsze wracać.
0: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W weekend świętowali małopolscy strażacy.
6: Przedtem była strasznie do pożarów. Teraz już jest do wszystkiego. Pożary, wypadki, miejscowe zagrożenia, klęski żywiołowe, chemiczne, wszystko.
0: Po latach przerwy apteczki w samochodach znów mają być obowiązkowe. Nad przepisami pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Co powinno znaleźć się w takiej apteczce? Odpowiedzi udzieli dzisiaj gość Pulsu Regionu, dyrektor powiatowej stacji pogotowia ratunkowego w Tarnowie, Krzysztof Krzemień. Te i inne wiadomości dzisiaj w Pulsie Regionu do godziny 17. Jerzy Olszówka, dzień dobry, w poniedziałek 25 maja. Zapraszam w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Będą wiadomości sportowe i propozycje kulturalne i znakomita muzyka. Mrozu nie ma miejsca jak dom.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Czas na finał wyprzedaży Omoda JQ.
3: Omoda JQ. Omoda JQ.
2: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda JQ 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda JQ Auto Complex. Wielogłowy 188.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
8: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
7: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
8: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
0: Po reklamie.
9: W Nowym Sączu nadal będzie można studiować medycynę. Polska Komisja Akredytacyjna zgodziła się na kontynuowanie kierunku lekarskiego w Akademii Nauk Stosowanych. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
10: Nowosądecka uczelnia od 3 lat starała się o pozytywną rekomendację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Tym razem się udało, a radosną wiadomość oficjalnie przekazał rektor Akademii Nauk Stosowanych Józef Ciuła.
11: Otrzymaliśmy informację, że Polska Komisja Akredytacyjna wyraziła zgodę na kontynuowanie kierunku lekarskiego w Nowym Sączu. Należy tutaj podkreślić, że jest to efekt ciężkiej, trudnej pracy całego zespołu, wszystkich pracowników uczelni, nie tylko, przez ten okres 3 lat. Ten wysiłek był duży, on w dalszym ciągu jest.
10: Chodzi o wytyczne Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które ta pozostawiała uczelni po wcześniejszych negatywnych decyzjach na zakończenie kilku swoich wizytacji. Zarzuty dotyczyły przede wszystkim potrzeb rozwoju infrastruktury oraz zwiększenia zatrudnienia wykwalifikowanej kadry. Tu uczelnia zrobiła wiele, aby poprawić sytuację. Jest już prosektorium, uczelnia podpisała umowy z 15 podmiotami, takimi jak szpitale czy przychodnie, w których studenci będą mogli się kształcić. Postawiono też nacisk na rozwój naukowy studentów pod kątem nowych projektów badawczych, na przykład z innymi europejskimi uczelniami. Wprowadzony zostanie też program mentorski, czyli prowadzenie studiów na bazie relacji mistrz-uczeń. Dużo zmieniło się też pod kątem kadry, o czym mówi dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu dr Urszula Cisoń-Apanasewicz.
12: W tej grupie osób zatrudnionych będziemy mieć 10 profesorów, 18 doktorów habilitowanych, 59 doktorów oraz 26 lekarzy lub magistrów. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 4 doktorów nauk medycznych oraz 1 lekarza. Są to osoby, które zastąpią wskazane wcześniej osoby, co do których kwalifikacji, kompetencji, a właściwie tak naprawdę mówiąc naukowości, zarzuty miała Polska Komisja Akredytacyjna.
10: Cały czas trwają też inwestycje w infrastrukturę, jak na przykład budowa kolejnego budynku na potrzeby studentów kierunku lekarskiego przy ulicy Kościuszki. To wszystko docenia Monika Zelek, studentka 3 roku, która rozpoczęła tu edukację w roku akademickim 2023-2024 i do tej pory pozostała na uczelni. Chwali sobie nauczanie na kierunku lekarskim.
13: Jest naprawdę na wysokim poziomie. Czujemy się bardzo dobrze zaopiekowani, czujemy wsparcie, również takie logistyczne, ponieważ zarówno dojazd to może być uciążliwe, jednak uczelnia przykłada wszelkich starań, zapewniając nam przede wszystkim transport, także nie musimy się o to martwić. Działają studenckie koła naukowe, które dają nam możliwość rozwoju. Także naprawdę cieszymy się z dzisiejszego dnia i mamy nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku.
10: Obecnie na kierunku lekarskim w Nowym Sączu znajdują się tylko 3 osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2023-2024. Większość studentów z racji niepewnej sytuacji dotyczącej kierunku przeniosła się na inne uczelnie. Teraz po nowej decyzji Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczelnia złoży oficjalne dokumenty, które pozwolą, aby po 3 latach ramach przerwy ponownie uruchomić w Nowym Sączu nabór na najbliższy rok akademicki.
9: Relacjonował Łukasz Raczkowski. Teraz w Pulsie Regionu sprawdzamy, jak jeździ się po ulicach Tarnowa, Nowego Sącza czy Limanowej.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
9: W Nowym Sączu nadal duży ruch na ulicy Węgierskiej. Sporo samochodów nadal na ulicy Nawojowskiej. Tutaj jest ruch wzmożony. Barskie, Lwowska również. Na Pieczkowskiego ruch wzmożony, na Witosa spokojniej. Na Tarnowskiej jest troszeczkę więcej samochodów w tej chwili. Teraz Gorlice, na Węgierskiej przy Kościuszki także spory ruch, na Sienkiewicza przy ulicy Parkowej, no i na Parkowej Legionów ruch nieco większy, na ulicy Bieckiej także ciasno. W Limanowej ruch wzmożony w centrum, ale generalnie nie powinniśmy mieć większych problemów w poruszaniu się po tym mieście. Przez Brzesko także przejedziemy bez kłopotów, w boki na Kościuszki i na Trudnej troszeczkę jest trudno. W Tarnowie z kolei ruch wzmożony na Narutowicza, nadal bardzo dużo samochodów. W kierunku ulicy Tuchowskiej, jadąc od Krakowskiej, samochody poruszają się w żółwim tempie. Przejaśniło się w drugą stronę. Od Konarskiego jedziemy płynnie ulicą Narutowicza. No w miarę płynnie do Krakowskiej dojeżdżamy. Na Krakowskiej z kolei na wysokości Warsztatowej ruch większy. Kolejka także do skrzyżowania Koszycka Czerwona przed mostem już się ustawiła. Na Szujskiego Mościckiego tutaj płynnie, ale na Alei Kwiatkowskiego nadal ruch wzmożony. Czysta Wyszyńskiego elektryczna tutaj spokojnie. Więcej samochodów teraz na Nowodąbrowskiej przy ulicy Błonie. Na Alei Jana Pawła II przybyło samochodów na wysokości osiedla Zielonego, osiedle Jasna, Zielone od tego miejsca. Tutaj w kierunku ulicy Słonecznej ruch jest większy i nadal duży ruch na ulicy Gumińskiej, Dąbrowskiego oraz na ulicy Lwowskiej przy Orkana ruch większy. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości raz jeszcze.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
9: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Na zegarach dokładnie 15:42,5 minuty.

0: Święta Kinga wyznacza nam ponadczasowy kierunek zarządzania małymi wspólnotami, mówił biskup Andrzej Jesz w czasie 33. ogólnopolskiej pielgrzymki samorządu terytorialnego na Jasną Górę. Przed oblicze Czarnej Madonny przyjechali samorządowcy z całej Polski. W sposób szczególny cześć oddają także świętej Kindze, która jest patronką samorządowców. Relacja Ewy Biedroń.
1: System wartości, jakim włodarze miast, gmin czy powiatów kierują się w swoim życiu, przenoszą także na środowisko zawodowe, zauważa delegat Episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej, biskup Andrzej Jesz.
2: Przyjeżdżamy przede wszystkim po to, aby pielgrzymować do Matki Bożej z naszą patronką, świętą Kingą, która wyznacza nam ponadczasowy kierunek zarządzania małymi wspólnotami, mianowicie zawsze źródło naszego skutecznego działania jest w duchowości, w naszej moralności. Pracownik samorządowy, który jest uduchowiony, który ma zwarty, mocny system wartości, przenosi to wszystko na zewnątrz w swoich działaniach i one są wtedy bardziej skuteczne.
1: Biskup Andrzej Jesz przewodniczył mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Podczas tej liturgii został złożony akt zawierzenia samorządu Matce Bożej i świętej Kindze. W czasie pielgrzymki na Jasnej Górze zostały przekazane obrazy z wizerunkiem świętej Kingi oraz jej relikwie do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę świętej Kingi patronującej samorządowcom.
2: Ta księżna, która miała olbrzymi wpływ w XIII wieku na Polskę, była księżną sandomierską, krakowską, osiadła pod koniec swojego życia, porzucając wszystkie dobra, zaszczyty książęce w klasztorze w Starym Sączu, który ufundowała. Tam była pierwszą ksienią i też prowadząc pogłębione życie kontemplacyjne, równocześnie zarządzała dobrami, które należały do sióstr klerysek. Stąd też widzimy właśnie te dwa wymiary. Z jednej strony duchowość, jedność z Bogiem, kontemplacyjne życie, a z drugiej strony mądrość w zarządzaniu, w administrowaniu, w różnych strukturach, które podlegały jej zarządowi.
1: Dodaje biskup tarnowski Andrzej Jesz. Święta Kinga patronowała ogólnopolskiej pielgrzymce samorządu terytorialnego z racji przypadającej w tym roku 20. rocznicy patronatu tej świętej nad samorządowcami. Obecny na Jasnej Górze diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, profesor Akademii Tarnowskiej, mówi, że to właśnie samorządowcy chcieli świętą Kingę za swoją patronkę.
3: Inicjatywę podjęli sami samorządowcy. Jest to inicjatywa oddolna. To oni w 99 roku, kiedy jeszcze Kinga była błogosławioną, ale już było wiadomo, że będzie kanonizacja świętej Kingi, zwrócili się do ówczesnego biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza z prośbą o właśnie ustanowienie świętej Kingi patronką samorządowców. I tak się stało. Najpierw był to patronat nad samorządowcami diecezji tarnowskiej, a potem w 2006 roku Kongregacja do spraw kultu i dyscypliny sakramentów ustanowiła świętą Kingę patronką samorządowców w całej Polsce.
1: Ksiądz Jan Bartoszek wygłosił wykład Święta Kinga, genezę i aktualność patronatu nad samorządowcami. Z kolei marszałek Sejmu V kadencji Marek Jurek mówił o nienegocjowalnych wartościach Świętej Kingi w misji samorządowców. Podkreślał dbałość o społeczność lokalną, życie rodziny i wychowanie.
4: Żadne państwo nie przetrwa, nie zrealizuje dobra wspólnego bez społeczeństwa. A samorząd to jest takie miejsce przecięcia życia społecznego i życia państwowego. To jest z jednej strony władza publiczna, z drugiej strony nawet tak jak ustawa mówi, samorząd stanowią wszyscy mieszkańcy danej społeczności lokalnej. Cała społeczność lokalna jest samorządem. Jeżeli na tym poziomie nie będziemy realizowali tych wartości nienegocjowalnych życia, rodziny, wychowania, nie będziemy ich wspierać, nie będziemy ich

0: to najsłuszniejsze ustawy, najsłuszniejsze normy prawne pozostaną puste, pozostaną martwe.
1: Współorganizator pielgrzymek samorządowców na Jasną Górę, były prezydent Częstochowy, dr inżynier Tadeusz Wrona, wspomina same początki spotkań samorządowców. To były czasy, kiedy samorząd dopiero się odradzał po pierwszych wolnych wyborach po II wojnie światowej. Tadeusz Wrona mówił podczas pielgrzymki o historii spotkań i 32 pielgrzymkach samorządowców na Jasną Górę.
2: Ten nowy samorząd i ci nowi ludzie, którzy zostali wybrani przez mieszkańców, którzy troszczyli się o swoje gminy, żeby kierowali się na te wartości, które są najważniejsze, żeby tutaj przychodzili również do domu matki i słuchali, żeby konfrontowali to, co robią, z katolicką nauką społeczną, żeby mogli również samemu, stając przed obrazem Matki Boskiej, zapytać, czy moja służba jest realizowana właściwie, czy ja dobrze wykonuję swoje obowiązki. Oparcie demokracji o prawdę, o wartości, to chyba jest coś bardzo istotnego.
1: Obecny na Jasnej Górze burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek opowiadał tymczasem o gospodarności i służbie wykładzie Święta Kinga jako wizjonerka rozwoju małych ojczyzn. Działalność Świętej Kingi w XIII wieku stanowiła wzór mądrego zarządzania, rozwoju gospodarczego i troski o wspólnotę. Postać Świętej Kingi nierozerwalnie kojarzy się ze Starym Sączem, gdzie spoczywają jej szczątki, a jej relikwie znajdują się w ozdobnej trumience w tamtejszej kaplicy. Święta Kinga została ogłoszona świętą w Starym Sączu w 1999 roku. Uroczystej mszy świętej na starosądeckich błoniach przewodniczył wtedy papież Jan Paweł II.

0: przybyło 10 nowych diakonów. Święcenia kapłańskie pierwszego stopnia przyjęli w sobotę w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Słopnicach z rąk biskupa Leszka Leszkiewicza. Uroczystość obserwował Łukasz Raczkowski.
1: Mogą teraz chrzcić, asystować przy ślubach, głosić kazania czy udzielać komunii świętej. Konsekrowanymi osobami duchownymi stali się już na zawsze, ślubując posłuszeństwo biskupowi oraz zachowanie celibatu. Codziennie będą też odmawiać brewiarz.
2: Ci młodzi mężczyźni, oni w sposób szczególny wiążą się i z Panem Jezusem, i z Kościołem. Mieli czas na to, żeby przemyśleć, co chcą przez te święcenia osiągnąć, do czego chcą dojść. Mieli czas na to, żeby w taki sposób świadomy powiedzieć tak Panu Jezusowi, tak Kościołowi. I te święcenia są takim zwieńczeniem pewnego procesu formacji, rozeznawania, a jednocześnie otwierają im na święcenia prezbiteratu, bo za rok staną się prezbiterami.
1: Mówił biskup Leszek Leszkiewicz. Jeszcze przed Eucharystią połączoną z uroczystymi święceniami przyszli diakoni, podzielili się towarzyszącymi im emocjami, podkreślali wagę rozeznania swojego powołania.
3: Na pewno jest ten wielki spokój, dlatego też właśnie dzięki temu spokojowi myślę, mam takie przeświadczenie, że naprawdę jestem we właściwym miejscu. No jest wielka radość.
4: Przede wszystkim pokój, ale też jest mały stresik.
5: Jest to z jednej strony przepiękne, cała ta dzisiejsza ceremonia uroczystości, ale z drugiej strony też tutaj na myśl przychodzi mi taki kontrast, że przyjdą też w opozycji do tego takie chwile trudne gdzieś w tym powołaniu. Na pewno do tej chwili będziemy móc zawsze wracać, żeby właśnie przypominać sobie, jak pięknie dzisiaj było.
1: Mówili Szymon Uroda z parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, Łukasz Sroka z parafii Pogwizdów oraz pochodzący właśnie z parafii Słopnice Mateusz Kęska. Nie mniejsze emocje towarzyszyły rodzicom. Pojawiało się wzruszenie czy stres, chociażby u rodziców nowego diakona Miłosza Kołaciaka z parafii Brzezna.
6: Radość, ale miesza się też troszeczkę może z, nie wiem, z obawą. Sama zastanawiałam się nawet dzisiaj rano, jakie emocje mi będą towarzyszyć, ale myślę, że przeważa radość.
7: Zobaczymy, jak to wszystko Pan Bóg poprowadzi go i my, żebyśmy mieli tylko siłę i łaskę po prostu, żebyśmy go wspierali w tym jako rodzice. Nie czujemy się lepsi, a odpowiedzialność mamy jeszcze większą, bo wiadomo, że i diakoni, i kapłani dzisiaj potrzebują modlitwy.
1: Rangę wydarzenia w parafii Słopnice wyjaśniał też ksiądz Jacek Soprych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
8: Jeśli chodzi w ogóle o ten cały proces formacji, to jest taki jeden z istotniejszych punktów dni, kiedy oni oddają swoje życie już bezgranicznie Panu Bogu, bo święcenia diakonatu są wejściem już w tą przestrzeń bycia osobą duchowną, w przestrzeń powierzenia się Panu Bogu, powiedzenia tego bezgranicznego tak.
1: Przed nowymi diakonami teraz ostatnia prosta przed święceniami prezbiteratu. Za rok staną się oni pełnoprawnymi księżmi. Będą mogli odprawiać msze święte oraz spowiadać. Otrzymają też powołania na pierwsze parafie.
0: Materiał przygotował Łukasz Raczkowski, a za chwilę wiadomości o 16:00.
9: Słuchacie Radia RDN.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
5: Ona dobre, zapomnieć chce o tobie jak ty o mnie.
4: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
8: Śmiertelne pobicie w Radłowie. Prokuratura ujawnia szczegóły. Kilkanaście firm będzie rywalizowało o budowę mostu pomiędzy Jazowskiem a Obidzą. Polski system ochrony zdrowia utrzymują głównie pielęgniarki w wieku emerytalnym. 16 wiadomości, Ewa Biedroń. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Zderzenie dwóch samochodów osobowych w Kasinie Wielkiej to gmina Mszana Dolna. Jak informują limanowscy strażacy, do wypadku doszło około godziny 15 na drodze powiatowej w stronę miejscowości Węglówka. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła do szpitala. Na miejscu działają służby ratunkowe, a ruch odbywa się wahadłowo. Uważajcie w tym miejscu. Prokuratura rejonowa w Tarnowie prowadzi śledztwo w kierunku zabójstwa w związku z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło 19 maja w Radłowie. Zatrzymano 38-latka, któremu grozi dożywocie. W wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym zginął 30-kilkuletni mężczyzna. Kilka minut wcześniej obydwaj pili alkohol w miejscowym parku. Jak przekazał radiu RDN Małopolska, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Tarnowie, prokurator Mieczysław Sienicki, zatrzymany mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwo i działał w warunkach recydywy.
9: Dotychczasowych ustaleń wynika, że 38-letni Dawid P. spożywał alkohol wspólnie z 4 lata młodszym Pawłem i w pewnym momencie podejrzany zaatakował swojego kolegę, pobił go, a w wyniku tego Paweł i poniósł śmierć. Wobec powyższego sprawcy przedstawiono zarzut zabójstwa w warunkach recydywy. Ustalono bowiem, że w przeszłości Dawid P. był już karany, przebywał w warunkach zakładu karnego, więc odpowiada w warunkach recydywy.
8: Decyzją sądu Dawid P. trafił do aresztu na 3 miesiące, grozi mu dożywocie. 16 firm będzie rywalizowało o budowę mostu pomiędzy Jazowskiem a Obidzą. Jest kolejny krok do rozpoczęcia inwestycji na Dunajcu w gminie Łącko. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
10: Prace, o jakich mówi przetarg, to rozbudowa drogi powiatowej nr 1538K między wspomnianymi miejscowościami na odcinku od 250 do 550 metrów, rozbiórka starego oraz budowa nowego mostu. Zakładany budżet inwestycji to 21 milionów złotych. Jedna z ofert przekracza go o ponad 1 milion złotych. Najtańsza z przedstawionych propozycji wykonania wszystkich prac wynosi blisko 16 milionów złotych. Rozpoczął się etap oceny wszystkich ofert. Wybrany wykonawca będzie miał 2 lata na zakończenie całego zadania. Inwestorem pracy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Polski system ochrony zdrowia stoi nad przepaścią, a ratują go emerytki. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych bije na alarm. Nowy raport pokazuje znaczące braki w personelu i punktuje dramatyczne braki kadrowe. O szczegółach Piotr Durys.
11: Choć formalnie personelu nieco przybyło, to ten wzrost zawdzięczamy wyłącznie temu, że doświadczone pielęgniarki po prostu nie odchodzą od łóżek pacjentów, mówi Krzysztof Zdobylak, współautor raportu. raportu.
12: Oznacza to, że w tym momencie nasz system ochrony zdrowia coraz bardziej opiera się na pracy osób, które mają już uprawnienia emerytalne.
11: Tylko w ostatnim czasie niemal całą lukę kadrową wypełniły właśnie seniorki. Prawie 5 tysięcy pracujących pielęgniarek przekroczyło już 70.
12: Opieranie systemu ochrony zdrowia na pielęgniarkach, które mają już uprawnienia emerytalne, jest drogą do katastrofy i tylko odwleka w czasie skalę problemów i wyzwań.
11: Związkowcy ostrzegają, realna zastępowalność pokoleniowa wynosi dziś zaledwie 40% i dodają, że bez pilnych działań rządu niedługo zabraknie rąk do pracy.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Ekologiczna szkoła z klimatem otwiera swoje podwoje zespołu szkół imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu. Właśnie pod takim hasłem organizuje piknik ekologiczny. Na boisku przy placówce będzie można poznać przede wszystkim dwa kierunki związane z edukacją przyrodniczą. Technik leśnik i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Będą także uczniowie i pedagodzy pozostałych specjalności. W programie są również wystawy proekologiczne.
13: Na naszym pikniku będą swoją ofertę, tą edukacyjną, przedstawiać instytucje, firmy zajmujące się ochroną środowiska, ochroną przyrody czy leśnictwem. Będzie kilka stanowisk nadleśnic okolicznych, Stary Sącz, Piwniczna, Nawojowa. Będzie stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z oddziału Rytro. Będą myśliwi. Będzie można też porozmawiać z pracownikami tych jednostek, ale można się będzie też wyedukować.
8: Mówił dyrektor szkoły Grzegorz Skalski, który był gościem programu Słowo za Słowo na antenie radia RDN Nowy Sącz. Piknik odbywać się będzie w środę od 9 do 13 na boisku przy Zespole Szkół w Starym Sączu przy ulicy Daszyńskiego 15.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W całym kraju dużo pogodnego nieba i wysokie temperatury. W Małopolsce, tutaj w Polsce południowo-wschodniej, od 22 do 25 stopni na termometrach. Najcieplej dzisiaj na zachodzie kraju, w Zielonej Górze, nawet 27 kresek. Nad Polskim Morzem poniżej 20 niestety. W Koszalinie 17 stopni, w Gdańsku 20 kresek powyżej zera. W nocy temperatura na południu spadnie do 11-14 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jest 6 minut po godzinie 16.

0: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czas na spotkanie z gościem popołudniowego programu. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami dotyczącymi obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu. Po latach przerwy na tę listę ma wrócić apteczka. Nie podano jednak daty, od kiedy takie przepisy mają obowiązywać, ani co taka apteczka powinna zawierać. Rozmawiamy o tym z dyrektorem Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, wieloletnim ratownikiem medycznym Krzysztofem Krzemieniem.
1: Krzysztof Krzemień, dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, ratownik medyczny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie dyrektorze, słyszymy póki co zapowiedzi, choćby ze strony rządowej, że apteczki mają wejść na obowiązkowe wyposażenie samochodu. W tej chwili obowiązkiem jest gaśnica i trójkąt ostrzegawczy, ale wydaje mi się, że mnóstwo kierowców apteczki tak czy inaczej wozi, mimo że obowiązkowa ona w tej chwili przynajmniej nie jest. Na początek krótko, czy pańskim zdaniem to dobry pomysł, żeby był to obowiązkowy?
2: Powiem szczerze, jeżeli mogę odnieść się do jakby swojego przypadku, do mojego życia codziennego, odkąd pamiętam, odkąd pracuję jako ratownik medyczny, czyli blisko 30 lat, zawsze miałem apteczkę, nawet troszkę bardziej bogato wyposażoną niż takie standardowe, które można gdzieś nawet w supermarketach nabyć, kupić. Ja uważam, że to jest rzecz podstawowa, że tak powiem, i do tego nie trzeba chyba nikogo namawiać, nie trzeba nikogo zmuszać, ani jakby przymuszać, z tego względu, że to nie jest nic skomplikowanego, to nie są żadne jakieś skomplikowane narzędzia, czy nie wiem, leki. Leki pamiętajmy, że zawsze musimy przechowywać w odpowiednich, tak jak producent zaleca, warunkach, natomiast samochód lecie plus tam, nie wiem, 30-40 więcej stopni, w zimie minus 10-20, więc w takich warunkach na pewno te leki nie będą odpowiednie i jakby do użycia. Natomiast to jest kwestia tego, że jeżeli najeżdżamy na przykład na, no przede wszystkim na jakiś wypadek komunikacyjny, kiedy mamy osobę nieprzytomną, i tak tych leków temu pacjentowi nie podamy, bo nie mamy jak, bo ten pacjent nieprzytomny nie ma zdolności połykania, więc no nie będzie w stanie tych leków przyjąć. Natomiast tutaj mamy kwestię przede wszystkim, jeżeli chodzi o krwawienia, o krwotoki, które mogą zagrażać życiu tego pacjenta, i aby się nie wykrwawił, żebyśmy mogli siebie zabezpieczyć, czyli to, co już samo się wyłania, rękawiczki jednorazowego użycia, bandaże, gazy, jakieś ewentualnie gaziki z płynem do oczyszczenia tej ewentualnie rany i nożyczki, aby ewentualnie rozciąć tą część odzieży, pod którą jest ten uraz. Pamiętajmy, nie bandażujemy nigdy plamy krwi na spodniach czy na koszuli, tylko musimy znaleźć miejsce, z którego ta krew wypływa, i dopiero w tym miejscu przekładamy ten jałowy opatrunek i bandażujemy, ponieważ tak jak mówię, może być mylące, mogą być ciuchy ubrudzone tą krwią spływającą, a niekoniecznie spod właśnie tego miejsca ta krew konkretnie wypływa. Także to są takie podstawowe rzeczy, które właśnie powinniśmy mieć: nożyczki, rękawiczki, jakieś jałowe opatrunki, gazy, bandaże, żeby mieć czym ten opatrunek też zabezpieczyć, i tak mi się wydaje, że to jest podstawowa rzecz, którą powinniśmy w samochodzie mieć.
1: No właśnie zwrócił pan na istotną rzecz uwagę, bo nie trzeba mieć doktoratu z medycyny, żeby wiedzieć, jak użyć apteczki. Tam są praktycznie rzeczy, które w razie czego zazwyczaj większość z nas ma w domu i na sobie potrafi je użyć. To nie jest nic skomplikowanego, tylko apteczka polega na zebraniu tego w jednym miejscu. Co pańskim zdaniem powinno się w niej znaleźć, żeby ona była faktycznie funkcjonalna w przypadku komunikacji w samochodzie?
2: Przede wszystkim, tak jak mówię, rękawiczki. Do tego może być oczywiście nożyczki, jałowa gaza, bandaże, opatrunki. Można oczywiście też doposażyć się w maseczkę do sztucznego oddychania, tak aby w razie zatrzymania krążenia u ewentualnego pacjenta można było też prowadzić nie tylko uciskanie klatki piersiowej, ale też wentylację pacjenta. Pamiętajmy oczywiście, w sytuacjach, kiedy jest zatrzymanie krążenia, priorytetem jest utrzymanie cały czas uciskania klatki piersiowej.
1: Czy to jest trochę tak jak z gaśnicami, że kupimy raz i później co jakiś czas powinniśmy przynajmniej do niej zaglądać, zadbać o jej legalizację, o to, żeby była sprawna technicznie? Czy wyposażenie apteczki ma jakiś okres przydatny, po którym już nie można użyć na przykład jałowego opatrunku?
2: Są takie elementy właśnie, między innymi jak opatrunki, które mogą mieć datę jakby przydatności, natomiast oczywiście samo to, że jakby w tej apteczce nawet nieużywane jest, wiadomo, że gdzieś tam po tym bagażniku to może gdzieś sobie, może nie tyle, że latać, ale gdzieś tam się poruszać, może ulec gdzieś uszkodzeniu, zabrudzeniu, może dostać się jakaś bakteria, więc oczywiście mamy jałowy opatrunek, mamy z datą, więc jesteśmy pewni, że jeżeli użyjemy tego prawidłowo, na pewno nie zrobimy nikomu krzywdy, tylko ewentualnie pomożemy, natomiast oczywiście rękawiczki też po jakimś czasie mogą stracić swoją jakby używalność, elastyczność, mogą się gdzieś tam pękać, rozrywać, więc też dobrze raz na jakiś czas tą apteczkę sobie sprawdzić, mówiąc w cudzysłowie, przewietrzyć, wymienić na ewentualnie nowy sprzęt, nowe opatrunki i po prostu czuć się bezpiecznie, że mamy coś takiego w razie potrzeby.
1: Generalnie lepiej mieć, a nie musieć użyć, niż żeby sytuacja tego wymagała, my byśmy takiej apteczki pod siedzeniem czy w bagażniku nie mieli. Czy pańskim zdaniem, jako tacy zwykli szarzy obywatele, potrafimy korzystać z takich rzeczy? No i tutaj znowu nawiążę do gaśnic. Wiele osób je przewozi, ale pytanie, ile z nich potrafiłoby je faktycznie użyć i zdawać sobie sprawę, na ile ona wystarcza?
2: Czasy się zmieniły. Rozwija się wszystko w koło, łącznie z motoryzacją. Te samochody są coraz nowsze, coraz bardziej jakby niezawodne i tak naprawdę no, rzadko używamy tych gaśnic. Rzeczywiście też pasowałoby przyglądać się, jak to działa, jaka jest instrukcja obsługi, jak ewentualnie taką gaśnicę użyć. Nie wtedy, kiedy już jest za późno, że tak powiem, i wpadamy w panikę i nie wiemy, jak tego użyć, rzucamy jak granatem. Natomiast na pewno warto mieć takie rzeczy w samochodzie, jak właśnie gaśnica, jak apteczka, bo no, nie znamy dnia ani godziny, kiedy rzeczywiście może dojść do wypadku, no, nieszczęśliwego wypadku, i takie rzeczy mogą komuś ratować życie. Już nie mówię o mieniu, ale przede wszystkim życie. Świadomość udzielenia pierwszej pomocy jest coraz lepsza. Kilka lat wstecz, to może kilkanaście, narzekaliśmy, że rzeczywiście umiejętność wezwania nawet zespołu ratownictwa medycznego dla niektórych było problemem. Społeczeństwo nie wiedziało niekiedy, jak wzywać, jaki numer wybrać, więc mówię, pod tym względem naprawdę zauważyliśmy duży postęp. Samo to, że ktoś czeka do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego razem z tym pacjentem, bo niestety zdarzały się takie sytuacje, że ktoś wzywał karetkę na przykład przejeżdżając albo, nie wiem, przechodząc i zostawiając tego pacjenta samego. I tak naprawdę w sytuacji, kiedy ten pacjent na przykład doszłoby do zatrzymania krążenia, zostawał sam, nie miał mu kto pomóc, a tak jak wiemy, najważniejsze są te pierwsze chwile, żeby rozpocząć tą resuscytację, żeby ten pacjent miał szansę na przeżycie, więc cieszymy się z tego tytułu, że ta świadomość rośnie, coraz więcej osób jakby szkoli się, korzysta nawet z naszej oferty Szkoły Ratownictwa Medycznego przy Tarnowskim Pogotowiu, uczy się udzielania pierwszej pomocy, więc też nas to cieszy, że i szkoła się rozwija przy okazji, a że też, tak jak mówię, świadomość społeczna o tym, aby wiedzieć, jak tej pierwszej pomocy udzielać, bo naprawdę to nie są jakieś trudne do wykonania czynności, to są podstawowe rzeczy, ale bardzo ważne, bo ratują coś najcenniejszego, co mamy, czyli nasze życie.
1: To może przy okazji telefonu alarmowego warto zaznaczyć, że mamy obowiązek udzielenia pomocy i choćby już zawiadomienie służb w to się wlicza, ale może być sytuacja, że dojazd karetki będzie wynosił kilkanaście minut. Czy zdarzają się sytuacje, że dyspozytor może poprosić, poinstruować osobę zgłaszającą, żeby udzieliła pomocy, mówić, w jaki sposób to zrobić?
2: Oczywiście dyspozytor medyczny jak najbardziej może cały czas prowadzić instrukcje, jakby przez ten telefon. Włączamy sobie tryb głośno mówiący, możemy obok pacjenta położyć telefon, nie musimy go trzymać w ręce i możemy śmiało w tym czasie udzielać pomocy. Dyspozytorzy medyczni to są ludzie, którzy są wykształceni, wyszkoleni, to są ratownicy medyczni, to są pielęgniarze, pielęgniarki systemu, którzy wcześniej pracowali na zespołach ratownictwa medycznego, bądź nadal pracują, więc są to osoby doświadczone, umiejące jakby poprowadzić tą resuscytację, czy nawet tą pierwszą pomoc już na miejscu zdarzenia, nawet przez telefon, więc bardzo cenna też uwaga.
1: No i wtedy ta apteczka byłaby jak znalazł, bo spektrum możliwości jako osoba udzielająca pomocy mamy szersze.
2: Tak, dokładnie. Mówię, w zależności od tego, jaka jest sytuacja, czego wymaga ta pomoc, dyspozytor może poinstruować, aby na przykład gdzieś w pobliżu udać się po automatyczny defibrylator AED, może być to właśnie apteczka, może być to zupełnie coś innego adekwatnego do tego miejsca, do tego czasu i do tego zdarzenia, które się wydarzyło.
1: Pan Krzysztof Krzemień, dyrektor powiatowej stacji pogotowia ratunkowego w Tarnowie, rozmawiał z nami. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam radiosłuchaczy.
0: A rozmawiał Tomasz Graczewski. W którym jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu usłyszymy się zapewne. 17 minut po godzinie 16. Teraz Patrycję Markowską usłyszymy w utworze Nawigacja.

0: Nawigacja włączona, więc wyjeżdżamy na ulicę Nowego Sącza i Tarnowa.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Ulica Węgierska, Biegonice, tylko w tym miejscu jeszcze jest ruch wzmożony. Kolejne dalsze odcinki węgierskie nawet zrobiło się troszeczkę przejaśniej. Na Piłsudskiego nadal utrzymuje się większy ruch, Lwowska, Barskie, ruch umiarkowany, no ale także jest duże natężenie. Na Tarnowskiej do Witosa także ruch nieco większy, Pieczkowskiego i Barska, ruch wzmożony jest w tym miejscu. No, na Wojowskiej i na Kolejowej tutaj też się uspokoiło, w miarę płynnie jest w tej chwili. W Gorlicach natomiast na Sienkiewicza, Parkowej, Kościuszki tutaj nadal jest dużo samochodów i na ulicy Węgierskiej w kierunku ulicy Kościuszki. A Tarnów jak wygląda? Ruch nadal wzmożony na Narutowicza. Jadąc od ulicy Krakowskiej nadal jedziemy bardzo wolno w kierunku Tuchowskiej, ale na Konarskiego już płynnie w jedną i w drugą stronę, także tutaj się dużo przejaśniło. Sporo przejaśnień także na Krakowskiej, na ulicy Narutowicza w kierunku ulicy Krakowskiej. Na Krakowskiej nadal więcej aut w kierunku Krakowa, przy Warsztatowej i przy ulicy Koszyckiej i Czerwonej. Tutaj także sznur samochodów, kolejka przed mostem się ustawia. Na Starodąbrowskiej przy ulicy Słonecznej więcej jest samochodów, Mickiewicza ruch umiarkowany, więcej aut na Alei Solidarności jest w tej chwili. Na ulicy Szkotnik też sporo samochodów. Fitki Słowackiego płynnie, Słoneczna również, no ale i Jana Pawła II też mniej aut w tej chwili, jedynie przy ulicy Słonecznej. A na ulicy Lwowskiej przy Orkana nadal większy ruch. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl
0: 22,5 minuty po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulach.

0: Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
1: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Nadal słoneczna aura utrzymuje się w regionie, nie tylko na południu kraju, ale w całym kraju dużo pogodnego nieba, dużo słońca i taki typ pogody również jutro. W nocy na termometrach zobaczymy od 11 do 14-15 stopni. Jutrzejsza noc będzie pogodniejsza i cieplejsza, bo 18 stopni, a jutro w ciągu dnia nawet do 28 kresek zapowiadają meteorolodzy. Na termometrach teraz w regionie od 24 do 25.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
3: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
2: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
3: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
4: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
5: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
6: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
5: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.
7: To już 16.35 w Pulsie Regionu. Czas na sport.
8: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
9: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. BrookBet Termalika Nieciecza oficjalnie pożegnała się z Ekstraklasą. W ostatniej ligowej kolejce tego sezonu pokonała Lechię Gdańsk 3-2. Drużyna z Trójmiasta przez porażkę w Niecieczy dołączyła do grona spadkowiczów. Poza BrookBetem i Lechią do pierwszej ligi na przyszły sezon spada też Arka Gdynia. Wynik sobotniego spotkania otworzył w 22 minucie Artem Putiwców. Kilka minut później kolejną bramkę zdobył Rafał Kurzawa. Goście odpowiedzieli dopiero po 5 minutach drugiej połowy. Chwilę później trzeciego gola dla Termaliki zdobył Kamil Zapolnik. W 70 minucie napastnik Lechii stracił szansę na drugą bramkę, nie wykorzystując rzutu karnego. Ostatecznie kolejną bramkę zespół z Gdańska zdobył w doliczonych minutach spotkania. Miejsce drużyn z Gdańska, Niecieczy i Gdyni w Ekstraklasie zajmą Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Trzeci zespół, który wejdzie do najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej, zostanie wyłoniony w drodze meczów barażowych. O awans będą walczyć Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź i Polonia Warszawa. Łukasz Pławecki, mistrzem świata w boksie Federacji WBF. Polak pokonał na punkty po 12-rundowej walce Niemca Marwina Rufa na gali w Nowym Sączu. Decyzja sędziów była jednogłośna.
10: Nie mogę uwierzyć, że mam ten pas na sobie. Wykonywałem wszystkie zadania od kilku miesięcy, trenowałem ciężko, robiłem to, co trzeba, ale zastanawiałem się, jak to będzie trzymać mistrzowski pas na biodrach. Niesamowite uczucie, bardzo się cieszę, tym bardziej, że walka 12-rundowa, ciężka, z kryzysami, Wiem, że było wiele emocji. Cieszę się, że to jest w Nowym Sączu, w moim mieście, w którym się urodziłem. Ja wolę wygrać po 12-rundowej turniej walce niż po nokaucie w pierwszej rundzie. No, dałem trochę emocji, ludzie mi zapamiętają, że było ciężko. Zostawiłem tutaj serce.
9: 39-letni Łukasz Płowecki zdobył 8 tytuł mistrza świata, choć wcześniej wywalczył je w kickboxingu. W zawodowym boksie wygrał 11 walkę. Pojedynek stoczono w hali Mosiru w Nowym Sączu, w tym samym budynku, w którym sądeczanin prowadzi swój klub sportów walki halny. Sandecja Nowy Sącz pokonała 5-2 Sokół Kleczew w 33. kolejce piłkarskiej drugiej ligi. Mimo zdobycia 3 punktów na wyjeździe, biało-czarni są na 7. miejscu, czyli poza barażami o pierwszą ligę na kolejkę przed końcem sezonu. Po pierwszej połowie podopieczni Rafała Smalca prowadzili 1-0 po golu Daniela Pietraszkiewicza. Po zmianie stron do siatki trafili Aleksander Wołoczek, Adam Brękus, Filip Piszczek i Maciej Żurawski.
0: W pierwszej połowie mieliśmy praktycznie wszystko pod kontrolą, w mojej ocenie. Tak z drugiej straciliśmy bramki w sposób, który nie przystaje. Wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, a w prosty sposób w bocznych sektorach daliśmy się ograć. Gdzieś nie dopięliśmy pressingu i jedna bramka, piłka za plecy i trochę kuriozalna, a druga boczny sektor, nie doszliśmy, nie doskoczyliśmy do środkowania w pole karne i też spóźniona reakcja. Ale stworzyliśmy w mojej ocenie bardzo dużo sytuacji do strzelenia bramki i wygraliśmy w pełni zasłużenie.
9: Komentował trener Sandecji Rafał Smalec. W związku z wygraną Śląska 2 Wrocław, Sandecja pozostaje na 7. miejscu w tabeli przy równej liczbie punktów, ale przy mniejszej liczbie goli strzelonych. W ostatniej kolejce, planowanej na sobotę 30 maja, wygrana z Zagłębiem Sosnowiec da Sandecji baraże o pierwszą ligę. W przypadku remisu konieczne będzie zwycięstwo Podbeskidzia Bielsko-Biała z Podhalem Nowy Targ.
8: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Tłumy na juwenaliach w Akademii Tarnowskiej, jak się okazuje, baciarów słuchają dziś także młodzi.
2: Bawimy się świetnie, studentkami jesteśmy. To jest taki klasyk, że wydaje mi się, że wszyscy znają i świetnie się bawią. Jak widać, jest bardzo dużo ludzi. I starsi, i młodsi, na razie się bawimy, sesją będziemy się przejmować po juwenaliach.
3: Byli studenci, w tym roku naprawdę się bardzo postarali. Nikt nie słucha, każdy zna, jak to mówią. Każdy się super bawi.
4: Fajnie, że coś nowego w Tarnowie, że w końcu coś się dzieje.
1: Gwiazdą wieczoru był Grupson, koncert odbyły się na kampusie Akademii Tarnowskiej. Filmy, koncerty, warsztaty, spotkania z ludźmi kina. Trwa Tarnowska Nagroda Filmowa do 30 maja. To prawie 60 wydarzeń związanych z kinem, w tym 14 projekcji, które powalczą o najwyższe laury w konkursie głównym. W ramach 40. jubileuszowej odsłony słynnego w całej Polsce festiwalu dziś o 17 będzie można zobaczyć film Miłe Kobiety. Po projekcji spotkanie z reżyserką Marią Wojtyszko. O 20 natomiast Dom Dobry. Po projekcji spotkanie z reżyserem tego filmu Wojciechem Smarzowskim. Filmy są wyświetlane w kinie Marzenie. To będzie koncert dla tych, którzy uczą miłości. Wydarzenie odbędzie się dziś w kościele parafialnym w Brzeznej. Spotkanie rozpocznie się o 18:00 wspólnym nabożeństwem majowym. Po nim rozpocznie się koncert. Nie zabraknie pieśni maryjnych, ale także piosenek dedykowanych wszystkim mamom. Zapowiada Joanna Kołodziejczyk, organizator imprezy.
5: Zaprosiłam wielu artystów lokalnych z Brzeznej, których bardzo wiele dzieli, ponieważ wykonujemy bardzo różną muzykę, ale okazało się, że właśnie to maryjne święto i święto uczczenia rodziców nas łączy. Koncert będzie podzielony na dwie części i w pierwszej części będzie to repertuar typowo maryjny, związany ze świętem Maryi i z miesiącem majem, a w drugiej części wykonawcy będą śpiewać dla rodziców, dla swoich rodziców.
1: Wystąpią m.in. z Hola Dziecięca z Brzeznej, Małe Brzeźnioki, Chór Zestrzegańca oraz Chór Agnus Dei. Wstęp jest wolny. Osoby z kraju, z zagranicy, oczywiście tarnowianie, zobaczyli wystawę w Muzeum Ziemi Tarnowskiej Zofia Stryjeńska Między wiarą a obrzędem. Przez 3 miesiące trwania ekspozycji sala wystawowa przeżywała prawdziwe oblężenie. Unikatowe dzieła księżniczki polskiej sztuki przyciągnęły ponad 6 000 zwiedzających. Dzieła Stryjeńskiej ze względu na swoją specyfikę i ogromną wrażliwość na światło nie mogą być prezentowane na stałe. Na co dzień przechowywane są bezpiecznie w muzealnych magazynach.
6: Jesteśmy niezmiernie pozytywnie zaskoczeni tak ciepłym odbiorem wystawy. Zwiedziło ją ponad 6 000 osób z całego kraju i z zagranicy. Mieliśmy gości z niemal każdego województwa. Wiele osób odkryło na nowo Stryjeńską. Dowiedziało się więcej na temat jej

0: Mama potrafi zamienić zwykły posiłek w coś naprawdę wyjątkowego. Jest okazja odwdzięczyć się naszym mamom i tym razem to zaprosić nasze mamy na coś pysznego, ale do restauracji. Aby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres konkurs@rdn.pl i napisać w tym zgłoszeniu, jakie jest popisowe danie naszej mamy i dlaczego właśnie ono u mamy smakuje nam najlepiej.
1: Mówiła Justyna Dziedzic z działu reklamy i marketingu radia RDN Małopolska. W zgłoszeniu wysłanym na adres konkurs@rdn.pl należy podać także swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Już jutro nagrodzone zostaną najpiękniejsze, najbardziej interesujące zdaniem jury zgłoszenia przesłane do naszego radia. Do 30 czerwca w bibliotece w Barcicach można oglądać wystawę Michała Piotrowskiego Dziewczyna w okularach. Jest to projekt pokazujący napotkane przez artystę dziewczyny. Te znane i te zupełnie nieznane, często zaczepione na ulicy. Zdjęcia są wykonane aparatem cyfrowym bez retuszu i sztucznej inteligencji.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: Teraz w Pulsie Regionu przeniesiemy się do Dąbrowy Tarnowskiej. Od pokoleń niosą pomoc potrzebującym, ratują ludzkie życie i mienie. W Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 150-lecia Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
4: Uroczystości poprzedziła msza święta w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup Andrzej Jerz. Ordynariusz diecezji tarnowskiej podkreślał ogromną rolę, jaką spełniają strażacy, ich oddanie i troskę o drugiego człowieka, ale także obecność w kościele.
5: Zawsze możemy na nich liczyć, jeżeli chodzi o klęski żywiołowe, pożary już trochę mniej, ale więcej jest tych różnych zdarzeń drogowych i innych, ale też możemy liczyć na nich w przestrzeni życia kościelnego, parafialnego. Zazwyczaj to oni w tym szczególnie mniejszych parafiach troszczą się o to, abyśmy mogli spokojnie, godnie przeżywać uroczystości, procesje, zabezpieczają przejście, ale też uczestniczą intensywnie w liturgii kościoła w naszych parafiach.
4: W Małopolsce jest ponad 2000 zawodowych funkcjonariuszy i około 70 tysięcy druhów ochotników. Pracy nie brakuje, bo strażacy są wzywani nie tylko do pożarów, zauważa członek zarządu oddziału wojewódzkiego OSP w Krakowie, Leszek Łach, który w Straży Pożarnej ma już 50-letnie doświadczenie.
6: Przedtem była straż tylko do pożarów, teraz już jest do wszystkiego. Pożary, wypadki, miejscowe zagrożenia, klęski żywiołowe, chemiczne, wszystko.
7: Więcej pracy?
6: Więcej.
7: Bardziej niebezpieczna?
6: Na pewno więcej niebezpieczna niż 30 lat temu. Jak powstała Państwowa Straż Pożarna, to wtedy się zaczęło. Szkolenia bez przerwy. Bo to nie ma, co praktycznie na co dzień trzeba się szkolić. Co chwilę wychodzi nowy sprzęt. Trzeba się zapoznać z tym sprzętem i strażaków szkolić.
4: Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej Hubert Ciepły przyznaje, że obowiązków rzeczywiście przybywa, ale jednostka też bardzo się rozwija. Są też nowe zadania.
8: W ubiegłym roku doszła nam też taka nowość, jak ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Szkolimy, uczymy, ale też dzięki tej ustawie mamy nowoczesny sprzęt. Między innymi agregaty, łodzie, motopompy, samochody strażackie. Są to sprzęty, które nam będą potrzebne, żeby ratować państwa dobytek, żeby ratować państwa życie. Rozwijamy się z roku na rok. Jeszcze kilkanaście lat temu to, co teraz się dzieje w Straży Pożarnej, nasi przodkowie mogliby powiedzieć, że to jest nie do pomyślenia. Dzisiaj to mamy. Mamy drony, mamy grupy dronowe. Są takie drony, gdzie mogą wylatywać kilkadziesiąt metrów do góry i ugasić pożar mieszkania na 30, 40, 50 piętrze.
4: Jakub Węc pracuje w strukturach Powiatowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej niespełna rok. Dla niego bycie strażakiem jest wyzwaniem, ale jak przyznaje, bywają i spokojniejsze, i bardziej wymagające dyżury.
9: Czasami mamy spokojne zmiany, gdzie nawet uda się, że nie wyjedziemy ani razu. No i ta zmiana polega na tym, że sprzątamy, dbamy gdzieś tam o cały teren tutaj komendy, na komendzie, o sprzęt, ponieważ on musi być cały czas konserwowany, czyszczony. A czasami zdarzają się sytuacje, że no wyjedziemy do trudnej sytuacji, którą jest wypadek, jakiś pożar i no i czasami bywa, że musimy walczyć z tym żywiołem po kilka godzin. To jest ciężka wtedy praca, ale to wszystko jest zrównoważone.
4: Mundur wkładają nie tylko mężczyźni, ale też kobiety. Anna Kaczówka jest w Ochotniczej Straży Pożarnej w Smęgorzowie od 20 lat. Strażacki mundur nosił także jej ojciec, dlatego

0: poszła w jego ślady.
1: Nie widzę różnicy, czy kobieta, czy mężczyzna w straży, ponieważ mamy jeden wspólny cel, prawda? Ratujemy i myślę, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna dają z siebie wszystko, żeby po prostu służyć bliźniemu jak najlepiej. Chyba taka najtrudniejsza akcja to dla każdego, kiedy jedzie się na przykład, no w moim przypadku do wypadku, no i widzi się te ofiary śmiertelne, to jednak zostaje.
0: Dlatego pomoc kapelana strażaków jest tu nieoceniona. To właśnie kapłani w mundurze często pomagają przejść przez te najtrudniejsze momenty w ich pracy zawodowej.
2: Jesteśmy otwarci i chętnie im towarzyszymy i w chwilach radosnych, w chwilach różnych uroczystości podniosłych, ale również i w tych chwilach takich trudniejszych, smutnych, kiedy druhowie odchodzą na wieczną wartę. Więc ten słynny wypadek na północy, gdzie jeden z druhów zginął. No więc komenda zapewniała psychologu, nie chcieli psychologa, my chcemy księdza. No bo mają zaufanie i bardziej się otworzą przed księdzem niż przed psychologiem.
0: Mówił ksiądz prałat Józef Jasiurkowski, zastępca diecezjalnego duszpasterza strażaków diecezji tarnowskiej. Strażacy cieszą się też dużym zaufaniem w społeczeństwie. Mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej, którzy zjawili się na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka, mówili, że zawsze można na nich liczyć.
3: Ich służba jest bardzo potrzebna, tak uważam. Ciężka, ryzykowna, ale bardzo potrzebna nam jako społeczeństwu.
4: Ratują ludzi z wypadków, z pożarów, pomagają im.
5: Narażają swoje życie, żeby ratować dobrostan, no i życie innych ludzi. Budzą zaufanie.
6: Zawsze na miejscu zdarzenia. Znaczy, pierwsi, jeśli chodzi o ochotników, no to wywodzą się w większości z naszych miejscowości, no, na przykład sąsiedzi, którzy aktywnie uczestniczą właśnie w akcjach. Ci ochotnicy zazwyczaj są pierwsi na miejscu zdarzenia.
5: Łączą
6: mają
5: swoje,
6: najbliżej.
5: Łączą swoje życie prywatne, pracę również z pracą w straży.
6: Rzucają swoje obowiązki, rzucają często swoje rodziny i nawet gdy są jakieś uroczystości rodzinne, no nie ma, no, dla nich to jest służba.
0: Strażacy gaszą pożary, ale też są wzywani m.in. do wypadków, klęsk żywiołowych, poszukiwań zaginionych osób, a nawet do pomocy zespołom ratownictwa medycznego. Nie brakuje też chętnych do pracy strażaka. Na jedno miejsce zawodowego strażaka aplikuje 10-11 osób. Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 150-lecia Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej były też okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych, strażackich. Wręczono też awanse na wyższe stopnie służbowe.
7: Tematem Tomasza Graczewskiego kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka dziękuję w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ten program jutro o godzinie 15.30, a my słyszymy się jutro kilka minut po 12.00. Do usłyszenia. Pa, pa. Miłego popołudnia.

0: Reklama.
1: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Po reklamie.
5: Oczekiwana decyzja w Nowym Sączu. Po 3 latach przerwy ponownie uruchomiony zostanie nabór na kierunek lekarski. Kontrowersje wokół budowy drogi łączącej Mielec z Dębicą. Mieszkańcy nie chcą wyburzeń. W Nowym Sączu rusza kolejna edycja sądeckich dni godności osób z niepełnosprawnościami. 17 wiadomości, Ewa Biedroń. W Nowym Sączu studenci będą mogli kształcić się na kierunku lekarskim. Władze Akademii Nauk Stosowanych przekazały dziś decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej w tej sprawie. Uczelnia od 3 lat starała się o pozytywną rekomendację przez państwową instytucję, ale dotychczas bez efektów. Akademia Nauk Stosowanych była kilka razy wizytowana przez pracowników Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którzy wydając negatywne opinie pozostawiali także szereg warunków do spełnienia w sprawie rozwoju infrastruktury czy potrzeby zwiększenia kadry naukowej. Udało się w końcu osiągnąć poziom zadowalający członków Państwowej Komisji.
6: Otrzymaliśmy informację, że Polska Komisja Akredytacyjna wyraziła zgodę na kontynuowanie kierunku lekarskiego w Nowym Sączu. Należy tutaj podkreślić, że jest to efekt ciężkiej, trudnej pracy całego zespołu, wszystkich pracowników uczelni, nie tylko, przez ten okres 3 lat. Ten wysiłek był duży, on w dalszym ciągu jest.
5: Mówił rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Józef Ciuła. Teraz złożone zostaną oficjalne dokumenty, które pozwolą, aby po 3 latach przerwy ponownie uruchomić nabór na najbliższy rok akademicki.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Mieszkańcy powiatu mieleckiego nie zgadzają się na żaden z proponowanych wariantów budowy drogi wojewódzkiej nr 985 na odcinku Mielec-Dębica. Właściciele domów i działek sprzeciwiają się wyburzeniu nieruchomości, a włodarze gmin mówią o dzieleniu miejscowości. Aktualnie odbywają się spotkania informacyjne w tej sprawie. W Przedsławiu na takim zebraniu pojawiło się ponad 600 mieszkańców. Burmistrz Przedsławia Maciej Jemioło w rozmowie z Radiem Ardyn Małopolska zapewnił, że samorząd przedstawi własną koncepcję możliwego przebiegu trasy od obwodnicy Mielca do projektowanego węzła autostradowego w miejscowości Ostrów. Z kolei wójt gminy Dębice Adam Pieniążek przyznał w audycji Słowo za Słowo na antenie Radia Ardyn Małopolska, że najkorzystniejszym dla gminy Dębice rozwiązaniem byłby wariant W2 przebiegający po lewej stronie obecnej drogi wojewódzkiej nr 985.
8: I moje zdanie jest bardzo proste. Wariant W2 jest najbardziej optymalny dla gminy Dębica, najmniej kolizyjny przede wszystkim z domostwami mieszkańców gminy Dębica i najmniej ingeruje właśnie w tą zabudowę. Natomiast i ten wariant pierwszy, i wariant trzeci ingeruje właśnie w zabudowę Brzeźnicy, Pustkowa. No i ja się na to nie zgadzam.
5: Nowy odcinek drogi miałby zależnie od wariantu długość od 21 do 25 km, jak szacuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jego powstanie mogłoby zmniejszyć natężenie ruchu na aktualnie istniejącej drodze nawet o 90%.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: We wtorek w Nowym Sączu rusza 4. już edycja sądeckich Dni Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Wszystko rozpocznie msza święta o godzinie 9 w Bazylice Świętej Małgorzaty, po której uczestnicy w barwnym korowodzie przejdą na nowo sądeckie Mielecki Rynek. Tam będzie można oglądać wystawę prac artystycznych osób z niepełnosprawnościami. Odbędą się także warsztaty oraz animacje i występy na scenie. Ten czas jest bardzo ważny nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla ich bliskich, mówi Mariola Sorota z zespołu szkół nr 5 specjalnych w Nowym Sączu, który jest organizatorem wydarzenia.
4: Dla wielu rodzin jest to bardzo ważny moment, by zobaczyć, jak wiele te osoby potrafią, jak potrafią wystąpić na scenie, zaprezentować swoje talenty, przełamać bariery i pokazać właśnie swoją radość życia, otworzyć się na świat, który jest dla nas czasem czarno-biały, szary, nie ma barw. Jest to ten czas, gdzie kolory tutaj dominują, gdzie radość i uśmiech ogarnia te 3 dni i przepełnia serca i uczestników, i organizatorów.
5: Środa w ramach wydarzenia będzie dniem sportowym w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. Odbędą się tańce, pokazy, gry z nagrodami, spotkania ze sportowcami. Z kolei w czwartek, czyli w ostatnim dniu, organizatorzy zapraszają do Amfiteatru Parku Strzeleckiego, gdzie zaplanowany jest Festiwal Twórczości Artystycznej. Odbędą się m.in. pokaz mody, cyrkowe akrobacje i strefa beauty. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym Sądeckich Dni Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Piękna pogoda, górskie krajobrazy. Tak w skrócie można podsumować wyjątkową majówkę, którą przeżyli słuchacze radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Uczestnicy Klubu Dobrze Nastawionych spędzili niezapomniany czas w sercu Pienin. Wyjazd obfitował w atrakcje i wspólne przeżycia. Słuchacze odwiedzili malowniczy zamek w Niedzicy, następnie wyruszyli w rejs po Jeziorze Czorsztyńskim. Nie zabrakło także chwil duchowej refleksji. Uczestnicy wzięli udział w majówce w kościele parafialnym w Sromowcach Niżnych. Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy wrócili z wyjazdu bardzo zadowoleni.
9: Ładne góry, fajna wycieczka, dobra muzyka, fajna kapela, wszystko najlepsze.
10: Nie chcę się wracać, jest tak dobrze nam tutaj, świeże powietrze.
11: Kiełbaska, bigos, piękny krajobraz, samopoczucie super.
12: Piękny kościółek, majówka, a czekamy na kolejną wyprawę, na kolejną wycieczkę.
5: Kolejny przystanek to Pogórze Rożnowskie. Już w piątek Klub Dobrze Nastawionych działający przy Radiu RDN zaprasza na kolejny wspólny wyjazd. Uczestnicy wezmą udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Urszulą Leduchowską. W programie ponadto zwiedzanie rynku zamku w Czchowie oraz malowniczego kościoła w Tropiu, rejs po Jeziorze Rożnowskim, wspólny obiad oraz wizyta wpisanym na listę UNESCO kościela świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej. Zapisy na wyjazd są nadal otwarte pod numerem telefonu 694 451 403.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję

0: Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
3: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
2: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
2: Moje dorastające dziecko coraz częściej mówi: to moje życie, nie wtrącaj się. Jak uszanować jego odrębność, ale też nie przestać być rodzicem?
3: Myślę sobie, że znowu takie to zdanie, to moje życie, to jest jedno z najbardziej znaczących komunikatów dorastania, bo ono nie jest tylko buntem, ale to jest też taka próba, może desperacka, ale zbudowania własnej tożsamości. I dziecko, które tak mówi, w gruncie rzeczy próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem niezależnie od moich rodziców. No i jest to taki proces konieczny, jednocześnie bardzo trudny, bo dla nas dorosłych, dla rodzica właśnie, oznacza zmianę roli. Czyli nie jesteśmy już tymi, którzy prowadzą za rękę, ale zaczynamy być tymi, którzy towarzyszą z pewnego dystansu. Nie zawsze jesteśmy na to gotowi i największym wyzwaniem jest właśnie znalezienie tej równowagi, żeby nie kontrolować, ale też nie wycofywać się całkowicie. I ten balans, ta równowaga jest też dla nas sporym wyzwaniem. Czasem warto powiedzieć, masz prawo podejmować decyzje, to twoje życie, ja jestem obok, jeśli będziesz potrzebować rozmowy, jeśli będziesz potrzebować wsparcia. To zdanie z jednej strony nie odbiera autonomii, zachowuje relacje, ale granice w tym okresie nie znikają, one tylko się zmieniają. Z takich zewnętrznych stają się bardziej wewnętrzne, czyli rodzic nie musi wiedzieć wszystkiego. Czyli znowu dotykamy bardzo trudnego zagadnienia kontroli. My chcielibyśmy bardzo wiedzieć, co tam się dzieje w naszym nastolatku. Nie musimy wiedzieć wszystkiego, ale ważne jest, żeby dziecko wiedziało jedno, że drzwi do rozmowy z rodzicem są zawsze otwarte. Czyli żebyśmy nie zareagowali fochem, złością, niecierpliwością na takie zachowanie dziecka. Nasze drzwi muszą być otwarte, nasze serce musi być otwarte na rozmowę z dzieckiem.
2: W takim razie co w przypadku, gdy ja jako matka przeżywam smutek, pustkę albo poczucie, że nie jestem już potrzebna tak jak dawniej, gdy moje dziecko zaczyna dorastać?
3: Tak, to pytanie jest znowu niezwykle ważne. Bo znowu pokazuje to, że to dorastanie dziecka to jest proces, który nie odbywa się tylko w dziecku, ale również odbywa się w nas. No i często mówi się o takiej drugiej separacji, czyli pierwsza separacja to ta, którą przeżywa dziecko, a druga separacja to ta, którą przeżywa rodzic. No i właśnie mama, która często była takim centrum świata dla dziecka, zaczyna doświadczać zmiany. I ta zmiana może budzić smutek, czasem poczucie straty, czasem poczucia, że no ja już nie jestem tak potrzebna. To nie jest oznaka słabości, ale to taka naturalna reakcja na zmianę relacji. Ważne jest też, żeby tych emocji nie wypierać, czyli żeby ich nie udawać, że ich nie ma, ale też ich nie przerzucać na dziecko, czyli nie obciążać dziecka poczuciem winy, czyli o już mnie nie potrzebujesz, już mnie nie chcesz, bo dorastanie dziecka nie oznacza końca relacji, oznacza transformację, oznacza zmianę. To moment, w którym ta relacja może stać się bardziej partnerska, bardziej świadoma, ale żeby tak się stało, musi rodzic też zrobić miejsce także dla własnego życia. Jeżeli żyjemy czasem w takim systemie, że mamy projekt dziecko i nagle ten projekt się kończy, to rzeczywiście ta nasza pustka może być ogromna. I dlatego myślę o tym, że to jest taki moment, żeby wrócić do siebie, wrócić do swoich potrzeb, do swoich pasji, do swoich relacji, które często były przez lata na drugim planie, bo trzeba było zawieść na angielski, zawieść na basen, bo trzeba było nawet wolny czas tak dopasować, żeby spędzić wakacje, urlop w takim miejscu, który będzie atrakcyjny dla dzieci. Często jest tak, że rzeczywiście przez lata zaniedbujemy tutaj relacje samego ze sobą, dorosłej mamy, dorosłego taty. Paradoksalnie, im bardziej rodzic potrafi odnaleźć siebie, tym mniej obciąża dziecko swoją potrzebą bliskości. Czyli jest to takie niezmierne zadanie dla nas, dorosłych, ażebyśmy byli w kontakcie sami ze sobą. Wtedy będziemy lepiej towarzyszyć, będziemy lepszym partnerem i będziemy rzeczywiście bardziej też otwarci na relacje z naszym młodym, dorosłym, dorastającym, zbuntowanym człowiekiem.
4: Pani doktor, jak rozmawiać z młodym, dorosłym, o odpowiedzialności, o pieniądzach, obowiązkach, żeby nie brzmieć jak ktoś, kto tylko wymaga i ocenia.
3: No, rozmowa o odpowiedzialności jest zawsze trudna, bo bardzo łatwo zamienia się właśnie w monolog, w taki pełen wypowiedź naszą, pełną rad, ostrzeżeń, oczekiwań, a młody dorosły nie potrzebuje kolejnego wykładu, potrzebuje rozmowy, w której jest traktowany poważnie. Kluczowa jest zmiana tonu z musisz na jak ty to widzisz. Czyli to bardzo ważne, próbujemy nie mówić słowa musisz, a dopytujemy, a jak ty to widzisz? I zamiast mówić, powinieneś bardziej się starać, lepiej zapytać, a jakie masz plany, co jest dla ciebie ważne. I to nie oznacza takiej rezygnacji z wymagań. Oznacza zmianę sposobu komunikowania tych naszych oczekiwań. Dorosłość nie rodzi się pod presją. Ona rodzi się w przestrzeni, w której człowiek może wziąć odpowiedzialność za własne decyzje. Rodzic może być wtedy kimś w rodzaju konsultanta, kimś, kto dzieli się swoim doświadczeniem, ale nie narzuca rozwiązań. Bo odpowiedzialności nie da się wpoić, można ją wypracować przez doświadczenie, przez rozmowę, przez rzeczywiście poznanie takiego innego punktu widzenia. Natomiast jeżeli zaczniemy monologi wygłaszać młodym, to młodzi nas przestaną słuchać, bo to jest nieatrakcyjne, a my musimy troszeczkę zrobić krok do przodu i wejść w ich świat, w ich przeżycia, w ich oczekiwania, w ich plany i pokazywać im doświadczenie.
4: A gdzie przebiega granica między pomocą dorosłemu dziecku, a wyręczaniem go w życiu, które już powinno budować samodzielnie?
3: Myślę sobie, że teraz zadał mi pan jedno z najtrudniejszych pytań takiego współczesnego rodzicielstwa, bo z jednej strony tak, chcemy pomagać, bo pomoc jest wyrazem troski. Wyrośliśmy w takiej kulturze, że jak karmimy, to kochamy, to szczególnie nasze mamy. Ale jeżeli ta troska jest nadmierna, to ona może zatrzymać rozwój. Granica przebiega nie tyle w tym, ile pomagamy, ale w tym, co ta pomoc nasza robi naszemu dziecku. Czyli jeśli pomoc wzmacnia sprawczość, to jest dobra. Ale jeśli ta pomoc staje się coraz bardziej taka uzależniająca dziecko od nas, no to warto się wtedy zatrzymać i temu przyjrzeć. Można zadać sobie proste pytanie. Czy to, co robię, przybliża moje dziecko do samodzielności, czy też to, co robię, oddala moje dziecko od bycia bardziej samodzielnym? I czasem najtrudniejszą formą wsparcia jest pozwolenie na konsekwencje. Nie chodzi tutaj o brak pomocy, ale chodzi o taką pomoc mądrą. Taką, która nie odbiera dziecku odpowiedzialności za własne życie, bo dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy odkrywamy, to ode mnie zależy. Ja mam wybór. A rolą rodzica jest w tym momencie nie tyle prowadzić, ile stać obok i ufać, że dziecko potrafi iść własną drogą. I myślę sobie, że to jest ogromnie trudne.
1: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
8: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
7: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
8: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
0: Po reklamie.

0: wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Do ZOO w sobotę.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Jezus umierając związał szczególną więzią swoją matkę z uczniem. Kiedy myślimy kategoriami Kościoła, to wtedy odczytujemy ten fragment, mając na uwadze to, że Maryja jest matką Kościoła. Stając się matką Jana, została jednocześnie matką wszystkich członków Kościoła, bo niepodobna wyobrazić sobie kogoś, kto nie przyjąłby z rąk Jezusa swojego mistrza i jego matki. Ale Maryja w swojej pokorze i mądrości nie skupia uwagi na sobie, ale prowadzi nas do swego Syna, powtarzając jak refren najważniejsze słowa: czyńcie wszystko, cokolwiek On wam powie.
3: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałek 25 maja, w święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Dziś mamy drugi dzień Zielonych Świątek. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Kamil Piłat, wikariusz z parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Jastrzębiu.

0: W hymnie Magnificat zapisanym w Ewangelii Świętego Łukasza Maryja wyśpiewuje, że błogosławić ją będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił jej Wszechmocny. I my dzisiaj w jej święto, Matki Kościoła, wpisujemy się w ten ciąg pokoleń uczniów Chrystusa, którzy wychwalają Boga za to, czego dokonał w Maryi i poprzez nią. Przezywamy też orędownictwa Świętej Dziewicy w intencjach całego Kościoła, który nasz Pan jej powierzył jako Matce. Msza Święta koncelebrowana sprawowana jest w następujących intencjach. Pierwsza za zmarłą Józefę Słowik od Lucyny Kamień z rodziną, druga za zmarłą Zofię Zając i Salomę Kwiecień, trzecia za zmarłego Sławomira Skórę, czwarta za zmarłego Kazimierza Srebro, jest to msza święta gregoriańska, i piąta o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bożeny w kolejną rocznicę jej urodzin. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i ze skruchą błagajmy Go o miłosierdzie, byśmy mogli godnie i owocnie w tej mszy świętej uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

matki. Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci i pociągał do siebie wszystkie narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej. Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją Matką Jezusa i z braćmi Jego. Oto Słowo Boże.

Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. Ale gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

0: Drodzy siostry i bracia, niedawno w czasopiśmie Historia Kościoła wydawanym przez redakcję Gościa Niedzielnego opisane zostały losy chrześcijaństwa w Japonii. W XVI wieku mieszkańcy tego kraju chętnie przyjmowali wiarę głoszoną przez jezuitów i franciszkanów. W 1597 roku wybuchły jednak długie i krwawe prześladowania, wskutek których w Japonii nie pozostał ani jeden ksiądz. W połowie XIX wieku Stany Zjednoczone i mocarstwa europejskie wymusiły na kraju kwitnącej wiśni zakończenie polityki izolacji, dzięki czemu Francuzi wybudowali pierwszy na wyspach japońskich kościół. Władze jednak zakazały korzystać z niego Japończykom. Mogli to robić tylko Europejczycy, co oznaczało, że świątynia pozostała pusta. Rozczarowani misjonarze nie przypuszczali, że w sąsiedniej miejscowości żyją w ukryciu chrześcijanie, którzy przetrwali 250 lat, mimo prześladowań i braku kapłanów. Przez około 10 pokoleń przekazywali sobie w tajemnicy, że Kościół powróci, a będzie można go rozpoznać po trzech znakach. Księża będą nieżonaci, będzie figurka Maryi i Kościół ten będzie posłuszny Papa Samie z Rzymu. Mężczyźni, ostrożnie wypytując sąsiadów na temat przybyszów z Europy, dowiedzieli się, że nie mają żon, ale zamierzali nadal przyglądać się życiu misjonarzy z daleka. Kobiety uznały to jednak za tchórzliwe guzdranie się. 17 marca 1865 roku całą grupą weszły do świątyni. Napotkanego w niej zakonnika zapytały, gdzie jest figurka świętej Maryi. Gdy zaprowadził je do bocznego ołtarza, stwierdziły, że to jest prawdziwy kościół, ich kościół, na który czekały. Drodzy, na naszej ziemi również widać znaki żywotności prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Jednym z tych znaków jest cześć oddawana Najświętszej Maryi Pannie. Zwłaszcza w tym miesiącu naszą uwagę zwracają figurki Matki Bożej w przyozdobionych kapliczkach przydrożnych. A jeszcze bardziej to, że ludzie gromadzą się przy nich na modlitwę. Starsi i młodsi, nieraz całymi rodzinami, ze śpiewnikami, czasem przy akompaniamencie instrumentów. Kiedyś byłem na takim nabożeństwie przy kapliczce w mojej parafii i widziałem małe dzieci, jeszcze nie chodzące do przedszkola, jak z pamięci śpiewały całą litanię loretańską. I pomyślałem sobie, to jest niesamowite, bo to znaczy, że te dzieci muszą dzień w dzień w taki sposób wychwalać Matkę Najświętszą. Jest to piękne, ale drodzy, to jeszcze mało. Bo największą cześć człowiek oddaje Matce Bożej przez prawdziwie chrześcijańskie życie, oddane Bogu. Bo co z tego, że dziecko mówi mamie, kocham Cię, przynosi laurki i kwiaty, jeśli swoim zachowaniem wyciskałoby z jej oczu łzy. Dzisiaj w święto Maryi, Matki wszystkich wierzących w Chrystusa, czytania mszalne ukazują nam dwa momenty, w których rodzi się Kościół. Gdy Pan umiera na krzyżu i gdy zsyła na apostołów Ducha Świętego. Bogu Rodzica Maryja jest obecna na Golgocie i w Wieczerniku. Biblijni autorzy niewiele o niej piszą, są to krótkie wzmianki, nie notują żadnych słów przez nią wtedy wypowiedzianych. Kilka dni temu w szkole, w której uczę, podczas uroczystości poświęcenia sztandaru, umieszczono na dekoracji myśl jej patrona, generała Władysława Sikorskiego. Jedna przeżyta chwila czasami uczy nas więcej, aniżeli całe życie. Tak też jest w przypadku Maryi. Te krótkie chwile uchwycone przez Pismo Święte pokazują, jaka ona jest, jakie było całe jej życie. zawsze blisko Jezusa, ale Go nie zasłania, nie zatrzymuje na sobie, prowadzi do Boga. Ufa Mu nawet w próbach, w doświadczeniach, w cierpieniach, gdy się wydaje, że Bóg zawodzi, że opuścił, że nie spełnia obietnic, że na darmo starania bycie dobrym i wiernym. Gdy ogarnia bezradność, Maryja nie traci wiary. Wtedy właśnie Jezus powierza jej Kościół, a Kościołowi Maryję. I drugi moment. Maryja we Wieczerniku, miejscu ustanowienia Eucharystii, ale też sakramentu pokuty. Słyszeliśmy o tym wczoraj w Ewangelii, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Matka Kościoła, pośród uczniów Chrystusa, którzy oczekują na obietnicę Ducha Świętego, towarzyszy im, gdy Pan przemienia ich zamknięcie w sobie na posłanie do ludzi. Bo Duch Święty zostaje im dany nie dla własnej tylko pociechy, ale by wyjść z Wieczernika i by nieść radość Ewangelii innym. Często w maju myślę o Karolu Antoniewiczu, wszechstronnie uzdolnionym człowieku, który patrzył na śmierć wszystkich swoich 5 dzieci, z których żadnym nie cieszył się dłużej niż rok, a w końcu pochował też przedwcześnie zmarłą swoją ukochaną żonę. Zdruzgotany postanowił wstąpić do zakonu. Jedynie Pan Bóg wie, ile w tej jego decyzji było zrezygnowania, chęci ucieczki od życia, od świata. Tam jednak, w klasztorze w starej wsi koło Brzozowa, dokonała się jego przemiana. Pan Bóg uzdrowił jego zbolałe serce. W klasztornej kaplicy, przed figurą Matki Bożej, Karol codziennie długo modlił się, rozmyślał, płakał. Tam Maryi oddał swoją obrączkę ślubną jako wotum. Tam ułożył pieśń „Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone, i co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję”. Tam nie tylko zyskał ukojenie, pociechę, tam narodził się jako nowy człowiek, zakonnik, który oddał życie Bogu, który później głosił rekolekcje, między innymi w wielu parafiach naszej diecezji po trudnym okresie rabacji galicyjskiej, doprowadzając wielu ludzi do pojednania z Bogiem i bliźnimi. A druga znana pieśń, którą napisał Karol Antoniewicz, to pieśń „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka”. Sam doświadczył tego, co w tej pieśni wyraził. Na tej drodze, na której dzięki Bogu nie zamknął się w rozpamiętywaniu swoich ran, prowadziła go Maryja, bo ona taka właśnie jest. Nie zatrzymuje na sobie, ale kieruje ku Bogu i ku ludziom potrzebującym nadziei. Drodzy, dziękujmy dzisiaj Panu Bogu, że taką nam dał Matkę, Matkę Kościoła. I czcijmy Boga w niej, przez naszą modlitwę i nasze chrześcijańskie życie, nas, uczniów misjonarzy. Niech nasza orędowniczka uboga, Matka pięknej miłości, wyjedna nam tę łaskę, aby patrząc na nas, można było rozpoznać, że to jest prawdziwy Kościół Chrystusowy. Kościół, na który czeka świat, na który czeka może ktoś obok nas. Do naszego Zbawiciela, narodzonego z Maryi Dziewicy, zwróćmy się z pokornymi prośbami.
1: Powtarzamy: Jezu Chryste, niech Twoja Matka wstawia się za nami.
2: Jezu Chryste, niech Twoja Matka wstawia się za nami.
1: Módlmy się za misje katolickie, o zapał w głoszeniu Ewangelii.
2: Jezu Chryste, niech Twoja Matka wstawia się za nami.
1: Módlmy się za kierujących społecznościami, o troskę zapewnienia wszystkim sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę.
2: Jezu Chryste, Twoja Matka wstawia się za nami.
1: Módlmy się za czcicieli Bożej Rodzicielki, o łaskę pragnienia pokarmu dającego życie wieczne.
2: Jezu Chryste,
1: niech Twoja Matka wstawia się za nami. Módlmy się za małżeństwa niemogące mieć dzieci, o dar płodnej miłości duchowej.
2: Jezu
1: Chryste, niech Twoja Matka wstawia się za nami. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Józefę, Zofię, Salomelę, Sławomira i Kazimierza.
2: Jezu
1: Chryste, niech Twoja Matka wstawia się za nami. Módlmy się za nas tutaj obecnych i za naszych bliskich, o zachowanie od skażenia grzechem. Niech Chryste, niech Twoja Matka wstawia się za nami.
0: Módlmy się również za Bożenę, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla niej. Jezu Chryste, niech Twoja Matka wstawia się za nami. Panie Jezu Chryste, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę naszą Matką. Wysłuchaj naszych modlitw i uczyń nas swoimi dziećmi, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z Twojej na cześć i chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz i całą Kościoła się dziwę.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dary i przemień je w sakrament zbawienia. Niech Jego działanie rozpali w nas miłość do Dziewicy Maryi, Matki Kościoła, abyśmy razem z

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Józefie, Zofii, Salomei, Sławomirze, Kazimierzu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Thank you.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

모든 의상 Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił do

Za każdym razem, gdy gromadzimy się na Eucharystii, jesteśmy w wieczerniku z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Tutaj niebo łączy się z ziemią, jest z nami blisko też zawsze Maryja, razem ze świętymi i aniołami. Niech ona wyprasza nam tę moc Ducha Świętego, Jego światło, Jego dary, odwagę do niesienia tych wszystkich łask, darów, którymi Pan Bóg nas obdarowuje nieustannie do świata, do ludzi, pamiętając o tym, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy także posłani jako misjonarze, by nieść Jego dobrą nowinę innym.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. W poniedziałek 25 maja w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Dziś mamy drugi dzień Zielonych Świątek. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Kamil Piłat, wikariusz z parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Jastrzębi.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: A kto to?
4: To Jan Sebastian Bach.
3: A gdzie to?
4: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
3: A co to?
4: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
3: A, to ja też chcę!
4: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
3: Ło, to super!
4: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta, zatem nie zwlekaj.
5: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
5: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
8: Rodzinny Dzień Dziecka z Gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
9: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
8: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy, poseł RP Anna.

0: się w swoim życiu przenoszą także na środowisko zawodowe, zauważa delegat Episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej biskup Andrzej Jesz.
1: Przyjeżdżamy przede wszystkim po to, aby pielgrzymować do Matki Bożej z naszą patronką, świętą Kingą, która wyznacza nam ponadczasowy kierunek zarządzania małymi wspólnotami, mianowicie zawsze źródło naszego skutecznego działania jest w duchowości, w naszej moralności. Pracownik samorządowy, który jest uduchowiony, który ma zwarty, mocny system wartości, przenosi to wszystko na zewnątrz w swoich działaniach i one są wtedy bardziej skuteczne.
0: Biskup Andrzej Jeszem przewodniczył mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Podczas tej liturgii został złożony akt zawierzenia samorządu Matce Bożej i świętej Kindze. W czasie pielgrzymki na Jasnej Górze zostały przekazane obrazy z wizerunkiem świętej Kingi oraz jej relikwie do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę świętej Kingi patronującej samorządowcom. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. 14 diakonów z 6 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie rozpoczęło w Ciężkowicach tygodniowe rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. To czas modlitwy, ciszy, słuchania konferencji, które głosi ksiądz dr Grzegorz Lechowicz. Diakoni odliczają dni do święceń kapłańskich i proszą wszystkich o modlitwę.
2: Przede wszystkim to są rekolekcje w ciszy, w rozmodleniu, więc to jest taki czas bardzo dobry jeszcze przygotowania, przemyślenia i modlitwy.
3: Oczywiście decyzje już dawno podjęte, teraz już czekamy na ten moment, no, do którego przygotowywaliśmy się przez całe dotychczasowe życie i który na całe kolejne lata naszego życia będzie też rzutował.
4: Emocje bardzo pozytywne, natomiast jest to też taki bardzo dobry czas, ponieważ w tym całym wirze przygotowań mamy cały tydzień, żeby się jeszcze skupić na tym, co najważniejsze, czyli wewnętrznej relacji z Panem Bogiem i przygotowaniu się ostatecznie duchowo do tych wielkich wydarzeń.
0: Mówili diakoni Jan Dawid i Arkadiusz. Święceń kapłańskich udzieli diakonom biskup tarnowski Andrzej Jesz w najbliższą sobotę o 9 w Bazylice Katedralnej. Msza będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przybyli do świętej Rity nie tylko z Nowego Sącza, ale także z innych parafii w regionie. Wierni modlili się podczas mszy świętej odpustowej ku czci tej popularnej świętej. Przybyli z czerwonymi różami, indywidualnie z rodzinami lub z pielgrzymką. Modlili się w różnych intencjach.
5: We własnych, prywatnych, społecznych, o wsparcie w działaniach i rodzinnych.
6: Z tym kolejarzem, z tym dyżurnym ruchu i zawsze przed każdą służbą powierzam się świętej Ricie. I ona mnie prowadzi.
7: W sercu mam, nie będę wymieniał tej intencji, ale ofiaruję się w tej intencji. Myślę, że święta Rita dla nas, dla mojej żony też zdrowie i Boże błogosławieństwo.
8: W swojej własnej, bardzo trudnej intencji, której na pewno nie będę głośno wypowiadać, bo to ja i Pan Bóg o tym ma wiedzieć. I święta Rita przede wszystkim, żeby się stawiała za mną.
0: Relacje oraz zdjęcia z odpustu u świętej Rity w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. W czwartek w święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana będzie miała miejsce pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Są na nią zaproszeni wszyscy kapłani. Główną intencją pielgrzymki będzie prośba o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne, połączona z jubileuszem 25-lecia sakry biskupie i księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego. W trakcie pielgrzymki duchowni będą modlić się także za chorych i cierpiących, a składka zostanie przeznaczona na duszpasterstwo chorych w diecezji tarnowskiej. Będzie także możliwość pielgrzymki pieszej do Tuchowa. Spotkanie modlitewne rozpocznie się w sanktuarium o godzinie 10. Konferencję estetyczną wygłosi ksiądz Wojciech Bartoszek, dyrektor czasopisma dla chorych Apostolstwo Chorych. Będzie ponadto adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi i o 12:00 msza święta. Modlitwa, formacja, wspólnota i zwiedzanie ciekawych miejsc. Klub Dobrze Nastawionych działający przy radiu RDN Małopolska tym razem zaprasza na Pogórze Rożnowskie. Chętni mogą się jeszcze zapisać, a wyjazd odbędzie się już w najbliższy piątek.
9: Tym razem udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Urszulą Leduchowską łączymy z podziwianiem Pogórza Rożnowskiego. Będziemy m.in. na rynku i na zamku w Czchowie, zwiedzimy malowniczo położony kościół w Tropiu. Będzie też rejs po jeorze Rożnowskim, pyszny obiad, a także zwiedzanie wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO kościoła świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej. Serdecznie zapraszamy.
0: Mówiła opiekunka klubu Dobrze Nastawionych Justyna Dziedzic. Zapisy trwają pod numerem telefonu 694 451 403.
10: To były informacje z życia kościoła.

0: Reklama.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę różańcową. Przypominamy telefon do studia 14 6 200 500.
1: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo, a są to
2: Maria Wątroba z Biadolin Radłowskich, Jadwiga Bury ze Straszęcina, Maria Baran z Naściszowej, Janina i Kazimierz z Dąbrowy Tarnowskiej, Anna Kurc z Krynicy, Paweł Curyło z Dębicy, Zofia Sokołowska-Fecko z Nowego Sącza, Agata Patyk z Łękawki, Elżbieta i Wojciech z Dąbrowy Tarnowskiej, Grażyna Wolak z Tarnowa, Jadwiga i Zbigniew Strzelec z Tarnowa, Małgorzata i Grzegorz Trybulec ze Skrzyszowa, Małgorzata Padło z Bogumiłowic, Janina Woźniak z Kamionki Wielkiej, Danuta Lis ze Świniarska, Stanisława i Piotr Grysiewicz z Tarnowa, Urszula Noworolnik z Nowego Sącza, Kazimierz Michalik z Cieniawy, Wacław Wach z Ostrowska, Irena i Edward z Dąbrowy Tarnowskiej, Małgorzata Jamrozy z Tarnowa, Piotr Kurnik.
1: Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Części radosne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Tak naturalnie przyjmujemy, że Pan Bóg przez świętych działa wielkie rzeczy, że czyni cuda, uzdrawia, nawraca, wyrzuca złe duchy. Ale kiedy myślimy o sobie, wydaje nam się niemożliwością, by Pan Bóg czynił to samo w nas i przez nas. A przecież to ten sam Pan Bóg. Halo, szczęść Boże.
4: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać, szczęść Boże.
3: Bóg zapłać, szczęść Boże. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja wypełniona łaską biegnie do Elżbiety, której Bóg także uczynił wielkie rzeczy. Ten, kto ma w sercu Jezusa, kto ma świadomość, jak bardzo został umiłowany i obdarowany przez Boga, potrafi szczerze cieszyć się tym, że inni otrzymują od Boga wielkie łaski.
5: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Bóg zapłać
3: cześć Boże. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Pan Bóg przychodzi na świat w ukryciu, żyje w Nazarecie i zmartwychwstaje w ukryciu. Największe dzieła Boże dokonują się z dala od oczu ciekawskich i żądnych sensacji. Dziś także w głębi ludzkich serc dokonują się spotkania z żywym Bogiem, który nagle staje się Bogiem bliskim. Halo, szczęść Boże.
6: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: Szczęść Boże.
3: Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ofiarując Ojcu małego Jezusa, Maryja wie, że jej Syn należy do Ojca. Zgadza się na plany Ojca, te, o których już wie i te, na które są przed nią jeszcze zakryte. Jest wolna. Wraz ze swoim tak oddała Panu Bogu wszystko, niczego sobie nie zostawiając. Halo, szczęść Boże.
7: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu.
3: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: Bóg zapłać,
3: cześć Boże. Tajemnica piąta, znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jezus nie wydawał się zagubiony, gdy Józef z Maryją odnaleźli go w świątyni. Pan Bóg nie może się zgubić. To człowiek tak naprawdę się zagubił. Nie gubimy Jezusa, bo On zawsze jest obok nas, spragniony naszej miłości. Halo, szczęść Boże.
4: Szczęść Boże. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać, cześć Boże.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę wszystkim naszym radiosłuchaczom. Dziękujemy za ten czas poświęcony nam modlitwę różańcową. Wszystkim życzymy dobrego i spokojnego wieczoru. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
7: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
6: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
7: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
5: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
6: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
5: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
3: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
2: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: działalności Radia Watykańskiego Watykan News.
1: Opublikowano pierwszą encyklikę Leona XIV, nosi ona tytuł Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia z logiki dominacji, mówił papież, który osobiście zaprezentował dokument. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary przypomniał, że nowa encyklika stawia fundamentalne pytania dotyczące ludzkiego sumienia. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu.
2: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia encyklika Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
1: W Watykanie zaprezentowano dziś pierwszą encyklikę Leona XIV. Liczący 245 punktów dokument zaprasza do refleksji nad człowiekiem i jego godnością w perspektywie społecznej nauki Kościoła i cyfrowego postępu, który bardzo szybko wpływa na kształt współczesnego świata.
3: Tytuł encykliki Magnifica Humanitas tradycyjnie pochodzi od jej pierwszych słów. Ojciec Święty pisze we wstępie, że wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. Znieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Leon XIV zaprasza do wspólnego rozeznawania rzeczy nowych, podobnie jak 135 lat temu uczynił to Leon XIII w encyklice Rerum Novarum w obliczu rewolucji gospodarczej.
1: Encyklika dostępna jest na stronach watykańskich, także w polskim tłumaczeniu, w wersji tekstowej i jako audiobook. Papież osobiście wziął udział w prezentacji encykliki, która odbyła się dziś w Watykanie. Komentując ją, podkreślił, że powstała ona ze słuchania zarówno ekspertów, polityków, zwykłych ludzi, jak i tych, których głos jest we współczesnym świecie pomijany.
4: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas.
3: Z tego słuchania dojrzewało niepokojące przekonanie wyrażone w Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga rozbrojenia. To mocne słowo, wiem, ale wybrałem je celowo, ponieważ ta chwila wymaga słów, które potrafią przyciągnąć uwagę, obudzić sumienia i wskazać ludzkości drogi naprzód. Kościół od dawna działa na rzecz rozbrojenia nuklearnego, mając świadomość, że każda wielka techniczna potęga może wpływać na życie ludzi i dlatego musi jej towarzyszyć odpowiednia

0: i prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
1: Kardynał Fernandez podkreślił m.in., że papieski dokument, który ze swej natury jest tekstem teologicznym, stawia ważne pytania dotyczące sumienia człowieka, które każdy powinien sobie zadać w czasach, w których panuje pokusa stworzenia narzędzi przewyższających człowieka. Czy chcę być częścią ludzkości zamkniętej w sobie, pustej i obojętnej, czy też należeć do wspaniałej ludzkości wymarzonej przez Boga i stawać się w pełni sobą poprzez przyjaźń z Panem?
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko Kościoła, stajemy dziś przed Tobą podczas apelu jasnogórskiego jako dzieci przy swojej Matce. W święto Tobie poświęcone chcemy dziękować za Twoją obecność w dziejach Kościoła, naszej Ojczyzny i każdego ludzkiego serca. Dzisiejsze święto przypominam słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu. Oto Matka Twoja. W tych słowach Jezus oddał Tobie, Maryjo, każdego z nas, każdego człowieka. Od tej chwili stałaś się Matką Kościoła, Matką kapłanów, rodzin, ludzi cierpiących, dzieci i młodzieży, Matką wszystkich wierzących. Jakże mocno rozumieli to dwaj wielcy synowie polskiego narodu, święty Jan Paweł II i błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. Dla nich, Maryjo, nie byłaś jedynie pięknym wspomnieniem czy odległym ideałem. Byłaś dla nich prawdziwą matką. Święty Jan Paweł II całe swoje życie zawarł w jakże prostych słowach: Totus tuus, cały Twój. A po zamachu na swoje życie powiedział: jedna ręka strzelała, a inna prowadziła kulę. Wiedział, że to Matka Najświętsza ocaliła go, aby dalej prowadził Kościół. Uczył nas, że człowiek, który oddaje się Maryi, nigdy nie traci wolności, ale zawsze odnajduje drogę do Boga. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński w najtrudniejszych latach komunizmu oddał Polskę w macierzyńską niewolę Maryi. I to nie były tylko słowa. Był to program życia, jego życia, w więzieniu, w cierpieniu, w osamotnieniu. Prymas tysiąclecia nigdy nie utracił wiary i pokoju, bo wierzył, że Matka Boża Królowa Polski przeprowadzi Kościół nawet przez największe burze. Dzisiaj także Kościół, a także nasza umiłowana Ojczyzna, której tak wiele podziałów i niesprawiedliwości, potrzebuje serc ufających Maryi, potrzebuje rodzin modlących się razem, dzieci uczących się wiary od swoich rodziców, ludzi młodych, nie wstydzących się Chrystusa. Potrzebuje kapłanów, wiernych Ewangelii, a także ludzi, którzy nie tracą nadziei mimo niepokojów na świecie. Maryjo, przychodzimy do Ciebie z Zagorzyc Dolnych, z diecezji rzeszowskiej, od księdza biskupa Jana Wątroby, który tutaj spędził tak wiele lat życia kapłańskiego i biskupiego. Z parafii, gdzie Ty, Maryjo, królujesz w tajemnicy niepokalanego serca, przychodzimy, aby podziękować za 20 lat istnienia parafii, za Twoją miłość i za Twoją opiekę. Maryjo, Matko Kościoła, ucz nas wiary świętego Jana Pawła II, ucz nas odwagi kardynała Stefana Wyszyńskiego, ucz nas mówić Bogu tak każdego dnia. Spójrz dziś na nasze rodziny, parafia, także na naszą umiłowaną Ojczyznę. Otaczaj płaszczem macierzyńskiej miłości wszystkich, a w szczególny sposób cierpiących, samotnych i zagubionych. Na zakończenie przypomnijmy słowa świętego Jana Pawła II: Maryja jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła jako nasza Matka. A błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński zostawił nam testament nadziei. Gdy przyjdą zwycięstwa, będą to zwycięstwa przez Maryję. Maryjo, Matko Kościoła, prowadź nas do Jezusa Chrystusa i czuwaj nad nami. Amen.
1: Księdzu Wojciechowi Wiśniowskiemu dziękujemy za dzisiejszą modlitwę apelową. Naszej umiłowanej Matce pragniemy także oddać cały Kościół Święty wraz z papieżem Leonem XIV. Modlimy się także za Episkopat Polski, za sprawujących władzę, za naszą ojczyznę. Prosimy o pokój w naszych sercach, w naszej ojczyźnie oraz na całym świecie. Modlimy się za nasz zakon Paulinów, za konwent jasnogórski, za wszystkie zgromadzenia w Polsce, prosząc o liczne i święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów, szczególnie tych przybyłych dzisiaj na Jasną Górę, za dzieci pierwszokomunijne, neoprezbiterów, pielgrzymów z miejsc Zamościa. Parafialne zespoły Caritas, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, z miejscowości Zagorzyce, z Bąszyń, Buku. Polecamy także wszystkie nasze intencje, które nosimy w naszych sercach i tutaj przedstawiamy je naszej Matce. Modlimy się także za tych, którzy towarzyszą nam duchowo oraz poprzez media. Polecamy wszystkich zmarłych, szczególnie naszych bliskich. Modlimy się w intencji dobrodziejów Jasnej Góry za wszystkich polecanych w Księdze Apelowej Radia Jasna Góra. W Międzynarodowym Dniu Dzieci Zaginionych prosimy przez wstawiennictwo Maryi, Matki Kościoła, za wszystkie dzieci zaginione. Prosimy Boga, aby otaczał je swoją opieką, prowadził ich i pocieszał ich bliskich. W 269 dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia w diecezji sosnowieckiej polecamy szczególnie parafię Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej oraz parafię świętej Barbary w Będzinie. Rozważać będziemy tajemnicę narodzenia Kościoła Świętego podczas zbawczej męki i śmierci Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
3: Księdza arcybiskupa Wacława Depo prosimy o błogosławieństwo.
4: W obliczu Matki uczymy się dojrzałości w wierze, bo bez jej posłuszeństwa wiary w Nazarecie nie byłoby wcielenia Syna Bożego. Bez posłuszeństwa Ojcu nie byłoby ofiary na Golgocie. Dlatego dziękujemy Chrystusowi, że z tej wysokości krzyża podarował nam ostatni ziemski dar, Matkę. Matkę naszych codziennych dróg i codziennych potrzeb.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Radiowo-internetowe studium biblijne.
4: Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Witamy wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego. W kolejnej naszej audycji pochylamy się nad trzecią częścią listu do Hebrajczyków. W naszym radiowym studio jest już biblista, ksiądz profesor Piotr Łabuda, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże księdzu dyrektorowi, naszym wszystkim radiowym, internetowym słuchaczom w uroczysty dzień, bo dzisiaj zesłanie Ducha Świętego. Można powiedzieć, że ta Ewangelia Janowa, która była dziś czytana, to tak trochę jak teraz, wieczorem w dniu zmartwychwstania. Wieczorem w dniu zmartwychwstania. Ewangelia Jana jakby przesuwa trochę to zesłanie Ducha Świętego. Ktoś ładnie powiedział, że Jan miał gorzej niż święty Łukasz, bo Łukasz miał jeszcze Dzieje Apostolskie, mógł napisać. Słyszeliśmy dzisiaj pierwsze czytanie właśnie o tym zstąpieniu Ducha. Święty Jan jakby troszeczkę przesuwa i to zstąpienie Ducha kreśli wraz z przyjściem Jezusa, tego, który uzdalnia, tego, który dokonał zbawienia, tego, który wypełnił wszystko, tego, który teraz daje uczniom Ducha i daje im niezwykłą władzę, którym odpuścicie, nie tyle będzie im odpuszczone, ale mówi, którym odpuścicie grzechy, są odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ile razy czytam ten fragment, kiedy czytam fragment o Piotrze z Ewangelii Mateuszowej z 16 rozdziału, zastanawiam się, jak bardzo Pan Bóg potrafi zaufać człowiekowi.
4: A czy ze wszystkich darów, które otrzymali apostołowie, ten dar, można powiedzieć, jest takim największym darem? Znaczącym darem?
5: Wiesz, to nie wiem, czy największy, mniej wielki, średnio wielki, ale tak sobie myślę, ja bym dodał do tego, którym odpuścicie grzechy i zrobicie to w sposób prawidłowy i będziecie postępować właściwie i dopełnicie wszystkich obowiązków, to ja im odpuszczę, a którym zatrzymacie i będzie to w sposób prawidłowy, to ja zatrzymam. Nie, Pan Jezus tak nie mówi. Pan Jezus mówi, którym odpuścicie, już są im odpuszczone. Tak samo jak do Piotra powie, cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie, cokolwiek. Jaka wielka ufność Pana Boga, jaki wielki dar.
4: Właściwie, a z drugiej strony jaka wielka odpowiedzialność.
5: Jasna odpowiedzialność wielka, ale dla mnie ważniejsza od odpowiedzialności jest ten, który czyni ten dar. Tak naprawdę niczego nie wymaga od uczniów. No, może jednego. Wymaga od nich wiary, żeby oni w Niego uwierzyli. Jeżeli uwierzycie, to jeżeli będziecie, bo oni kiedy w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus przychodzi, to oni na początku nic nie powiedzieli, na początku się bali. On pokazał im ręce i bok, dopiero wtedy się uradowali. Wcześniej, można powiedzieć, nie wierzyli. A zatem fundamentem wszystkiego jest wiara. Kiedy jeszcze kilka dni temu patrzyłem na ten nasz wykład, on właściwie podsumowuje list do Hebrajczyków. On zamyka list do Hebrajczyków i tak troszeczkę też zamyka całą tajemnicę dzieła świętego Pawła, bo wraz z zakończeniem listu do Hebrajczyków w jakim sensie zamykamy nasze studium Pawła, jego szkoły, jego uczniów. I kiedy patrzymy na ten list do Hebrajczyków, to tak naprawdę istotą wszystkiego, to tak naprawdę jakby czytamy wiele pouczeń, wiele wskazań w listach Pawłowych, w listach przypisywanych Pawłowi, w listach pasterskich, ale ten list do Hebrajczyków, on kończy się tym, co jest najważniejsze. I tak naprawdę taką pieczęcią tego listu, zresztą cały 11 rozdział bardzo szeroki.
4: To jest taki mały traktat o wierze.
5: Tak. Mhm. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. My nie widzimy tego. My, kiedy gdzieś w dyskursie publicznym, pamiętam, była kiedyś taka rozmowa. Małżonkowie składają przysięgę wobec Boga, a przecież Boga między nimi nie ma. Nie? Ktoś, kto nie wierzy w Boga, nie? Bo nie rozumie, że On jest. On jest. My Go nie widzimy w sposób dotykalny, w sposób widzialny, ale my wierzymy, że On jest. I ta wiara, tak jak napisze autor Listu Hebrajczyków, jest wręcz pewnością. Jest więc... Jest wiarą, ale w jakimś sensie jest wiedzą. Naszą wiedzą. Nie? To jest tak samo, jak niedawno były matury, niedawno były egzaminy kończące szkołę podstawową i sądzę, że każdy z tych młodych ludzi nie było przy tobie mamy, taty, ale ty czułeś, że oni są. Chociaż ich fizycznie nie było. Wiara jest fundamentem życia chrześcijanina.
4: A jak autor samego tego listu rozumie wiarę? Bo on, pisząc te słowa na samym początku 11 rozdziału, potem przywołuje postaci ze Starego Testamentu.
5: To jest, wiesz, dla mnie to jest ciekawe, że najpierw potężny traktat o Chrystusie jako najwyższym kapłanie. Autor pisze o tym, który wchodzi, który składa ofiarę raz, jedyny raz. On pisze o nim, że On otwiera dla nas miejsce święte świętych, ta zasłona zostaje rozerwana, otwiera nam świątynię niebieską, do tej świątyni wstępuje, w tej świątyni zasiada po prawicy Boga. My oglądamy teraz tylko cień tego, co będzie w przyszłości, tego, co otrzymamy. Autor zachęca, mamy pewność, że wejdziemy do miejsca świętego. Wejdziemy tam przez krew Jezusa. On nam, napisze autor, zapoczątkował drogę nową, żywą. On wprowadził nas przez swoje ciało. On cały czas buduje, ten autor buduje piękny obraz Chrystusa, który jest źródłem naszej nadziei, który jest godny zaufania, który nam daje obietnice, który nie opuszcza nas, który jest przy nas. Zachęca nas autor, żebyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań, abyśmy się gromadzili, abyśmy się umacniali, bo będzie kiedyś ten przybytek, nadejdzie dzień straszliwy, ale potem będziemy wprowadzeni do przybytku. I wtedy zbudował ten taki obraz, taką, można powiedzieć, potężną budowlę tajemnicy Chrystusa, tajemnicy naszej wieczności. Przechodzi, mówi, słuchajcie, musimy tylko wierzyć. Musimy tylko wierzyć. I pięknie pisze, że tą wiarą cechowali się nasi przodkowie. Uprzedźmy trochę. Potężna lista, potężne dzieje historii zbawienia, w których występują różne postaci. I wszystkie te postaci, te osoby zostają określone mianem martyr, świadek. Tak jak są w Nowym Testamencie świadkowie, tak ci wszyscy, cała historia zbawienia, to jest historia świadków. Świadków. Świadek to jest ktoś, kto jest potwierdzeniem, jest dowodem, jest niezwykłym uczestnikiem historii zbawienia. Dla mnie ten fragment 11 rozdziału, w którym autor podaje przykłady wiary dla chrześcijan, dla mnie to pisał ktoś, kto w sposób doskonały przepracował, zrozumiał, poznał historię zbawienia.
4: A czy jest jakaś wspólna cecha tych właśnie przodków wiary, na których powołuje się autor listu do Hebrajczyków, która pokazuje, łączy, czym jest wiara?
5: Można by powiedzieć, że ta wiara łączy się z zaufaniem. Zaufaniem temu, który jest prawdziwy, czyli Bogu. Bóg, który jest prawdziwy, Bóg, który prowadzi. Kiedy czytamy, tu autor podaje najróżniejsze przykłady. Od Abla, od Henocha, od Abrahama, podaje przykłady ludzi, którzy nie do końca wszystko rozumieli. Ten Abraham, który najbardziej szeroko tu jest opisany. Kiedy wyobraźmy sobie Abrahama, najpierw Abrama, potem to imię zostaje zmienione. Ten Abram jest w kraju rodzinnym, w domu, ma ziemię, ma stałość, ma pewność. I nagle, do tego się odwołuje autor Listu Hebrajczyków, nagle Pan Bóg przychodzi i mówi: zostaw to. Zostaw to i wstań, chodź. Chodź, ja cię zaprowadzę.
4: Nieznane.
5: No ale wiesz, zostaw to wszystko. Kiedy dla mnie potem takim odbiciem tej osoby będzie Józef. Będzie absolutnie święty Józef. Anioł mówi do niego: wstań, weź, idź. Najpierw ma wstać, wziąć Maryję, ma wziąć nowe dziecko, potem ma iść do Betlejem, potem z Betlejem ma iść do Egiptu, potem z Egiptu ma znowu wracać do ziemi ojczystej, a kiedy już dochodzi do tej ziemi ojczystej, Pan Bóg mówi do Józefa: pójdziesz gdzie indziej, pójdziesz do Nazaretu. Cały czas Pan Bóg mówi coś, mówi to delikatnie, mówi we śnie, mówi nie w taki oczywisty sposób, że przychodzi pismo, przychodzi dokument, proszę bardzo zapłacić to i to. Nie, to jest delikatny głos Boży, który ten człowiek potrafi usłyszeć, który potrafi zaufać wbrew logice, wbrew czemukolwiek. No, ten Abraham: zostaw twoją ziemię, pójdziesz do innej krainy. Kiedy już dochodzi do tej krainy, kiedy otrzymuje tą ziemię, kiedy z żoną otrzymuje upragnione potomstwo Izaaka, wtedy Pan Bóg mówi: a teraz weź i złóż go w ofierze. Przecież to jest... Był już stary, był niemal obumarły. I nagle powstaje z niego nowe pokolenie. I on, ten Abraham, ofiaruje Izaaka, jedynego syna. Składał na ofiarę on, który otrzymał obietnicę. I tu autor pięknie pisze: a może pomyślał, że Bóg mocny jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Potrafi dostrzec autor niezwykłe analogie, niezwykłe połączenia tych historii Starego Testamentu, bo potem przecież i cała historia Mojżesza, cała historia wymienionych tylko w aluzjach osób, bohaterów. I to wszystko autor mówi: Pan Bóg jest mocen dokonać wszystkiego. Trzeba tylko, a może powiemy, trzeba aż uwierzyć, no nie? Uwierzyć, to co pytałeś na początku, dla mnie uwierzyć to też znaczy zaufać. Zaufać, pozwolić się poprowadzić, pozwolić, żeby Pan poprowadził mnie drogą, która dla mnie jest kompletnie drogą nieznaną, niepewną, niebezpieczną, czasami niechcianą, ale ten Pan Bóg, który mnie zacznie drogą prowadzić, On mnie doprowadzi do tego, co obiecuje. I to jest to, co autor Listu do Hebrajczyków po kolei pokazuje w tych wszystkich przykładach. Dla mnie to tak troszkę, może niepełne podobieństwo, ale jak na wydziale przychodzą studenci, przychodzą pisać pracę magisterską. I wtedy mówi się im: słuchaj, musisz trochę zaufać, rób to, co ci będę mówił, no ale jak to będzie? No spróbuj zaufać. Spróbuj uwierzyć, że dojdziesz. Zbierz takie materiały. Przeczytaj taką i taką książkę. I temu człowiekowi się wydaje, że to co robi, jest bezsensowne, bo ja pamiętam, miał tam któryś ostatnio student pisać o Marii Magdalenie. I mówił mu: poczytaj o Kafarnaum. Ale co o Kafarnaum? No poczytaj jeszcze o tym poczytaj. I on tak widziałem, że nie do końca czytał, owszem, ale nie widział sensu tego wszystkiego. I dopiero kiedy dostał temat, kiedy dostał plan, kiedy zaczął pisać, na początku mu to się wszystko jeszcze jakoś tak nie składało do końca. Można by rzec, że trochę wątpił w mądrość promotora, w jego inteligencję, w jego pomysł. I potem nagle mówi: tak, to ma rzeczywiście sens. To się rzeczywiście złożyło w jedną całość. Można powiedzieć, że Pan Bóg On pisze, ten autor, do Hebrajczyków. Nie starczy czasu, żeby opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu, o prorokach. Różne ich dzieje, ale wszystko to, mówi, prowadziło ich, i tu jest paradoks dla mnie tego 11 rozdziału, prowadziło ich, ale jednak nie w pełni otrzymali przyrzeczoną obietnicę. Bo nam Pan Bóg zgotował lepszy los. Tamtych prowadził, doprowadził do celu, ale nam zgotował lepszy los, pisze autor, bo nie chciał, aby oni osiągnęli doskonałość bez nas. Myśmy do tej doskonałości zostali wprowadzeni przed nimi. No bo nas Pan Bóg wprowadził od razu do swojego przybytku przez tajemnicę Jezusa Chrystusa. A oni musieli czekać. Musieli doczekać na tego, który ich wprowadził, a myśmy tą doskonałość osiągnęli. I dlatego autor pisze tak: skoro mamy dookoła siebie takie mnóstwo świadków, to musimy zrzucić wszelkie ciężary. Musimy zostawić przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, a musimy biec wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Popatrzcie na Jezusa. On nas w tej wierze przewodzi. On tą naszą wiarę wydoskonala. Jezus jest tym pierwszym, można powiedzieć, który przeszedł przez życie tak, jak należał. On jako pierwszy wszedł do tego przybytku, on wyznaczył nam drogę. Autor mówi: popatrzcie, macie tylu pięknych świadków, tylu pięknych współzawodników, którzy nie tyle współzawodniczą z wami, co uczestniczą w tym samym biegu. Wszyscy jesteśmy w jednej drużynie. To nie są różni zawodnicy, którzy próbują siebie jakoś wypchnąć, czy sfaulować, czy nie. My wszyscy razem biegniemy, my wszyscy razem mamy się wspomagać w tym biegu. Pierwszym, który przebiegł tą trasę, był Jezus. Teraz naszym zadaniem jest trudzić się. I ta dalsza część listu.
4: No właśnie, bo 12 rozdział to jest właśnie obraz cierpienia i trudnych doświadczeń.
5: Tak, i Pan Bóg mówi wyraźnie: popatrzcie, jeszczeście nie cierpieli. Ta,

0: Postanowił urządzić się tutaj, na tym świecie. Ezaw postanowił być wygodnym. I patrz, co z tego miał. I patrz, potem szukał ze łzami tego, próbował odzyskać, ale jak się coś już sprzeda, jak coś się odda, jak się przegapi, można by powiedzieć, okazję do osiągnięcia zbawienia, to się już nie wróci. To jest, ja studentom nieraz powtarzam, szczególnie na trzecim, czwartym roku, mówię, jeżeli się nie nauczył łaciny na pierwszym, drugim roku, jeżeli nie nauczyłeś się greki na tam drugim, trzecim roku, to nadrobić to jest prawie niemożliwe. To są te okazje, to są te sposobności do uczynienia dobra, do poznania, które się już nie wrócą. Jeżeli nie wykorzystałeś tej okazji, którą daje ci Pan Bóg, to już to się nie wróci. Jak sprzedasz siebie, jak sprzedasz, oddasz to błogosławieństwo Pana Boga, tak Ezaw, pisze autor do Hebrajczyków, to już to się nie wróci. To już jest twój koniec. I stąd też autor mówi, niech trwa wasza braterska miłość. On podkreśli nie tylko miłość jako coś, co ma trwać w nas. Ta miłość ma być braterska, to znaczy nie tylko mam miłować siebie, nie tylko mam miłować Pana Boga. Ta miłość ma być braterska, ma być dawaniem siebie. I stąd też zaraz potem napiszę, przede wszystkim nie zapominajcie o gościnności. To jest ta w liście do Rzymian, kiedy Rzymianie pytają, co zrobić, żeby być dobrymi wierzącymi, co zrobić, żeby dobrze postępować, Paweł napisze do nich, nie zapominajcie o gościnności. To jest pierwsza rzecz, która sprawia, że bo gościnność to nie jest tylko dać komuś jeść, dać komuś pić. Tak, to jest pierwszy krok. Przychodzi do ciebie głodny, przychodzi spragniony, mamy uczynki miłosierne, co do ciała, to pierwsze, to mu daj jeść i pić, ale potem przyjmij go w domu, potem dorać mu, dopomagaj mu, dobrze radź, prowadź ku dobremu. To wszystko się łączy z tą cechą gościnności. I ta gościnność dla autora listu łączy się ewidentnie z miłością. Człowiek, który jest gościnny, daje gościnę, szanuje, miłuje, tak jak pisze, nawet aniołom, nawet Panu Bogu daje gościnę, daje dobro i to jest właśnie prawdziwa miłość.
1: Każdy list, który do tej pory omawialiśmy, dawał jakieś bardzo konkretne wskazania, praktyczne wskazania co do życia chrześcijan. Czy autor listu do Hebrajczyków, oprócz tego, co powiedzieliśmy, wiary, zaufania, owej gościnności, miłości braterskiej, daje jeszcze jakieś konkretne wskazania co do życia chrześcijańskiego?
0: Marcin, no, masz wypisane, widzę na kartce, wszystkie, no chyba nie wszystkie.
1: Ale nie chodzi o mnie.
0: Dla mnie takim też wskazaniem tłumacz zatytułował obowiązkiem wiernych jest: pamiętajcie o swoich przełożonych. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Warto się zastanowić, tymi przełożonymi, którzy głosili nam Słowo Boże, to oczywiście w pierwszym rzędzie będą nasi kapłani, nasi duszpasterze, ale też dla mnie takimi przełożonymi, którzy nam głosili Słowo Boga, to są nauczyciele. Ciekawe, trzeba było sobie zrobić taki rachunek sumienia, jak szczególnie ci starsi, ale młodsi też, na ile my pamiętamy o swoich przełożonych, o swoich duszpasterzach, którzy nas przygotowali do pierwszej komunii, do spowiedzi, do sakramentów, którzy nas prowadzili przez te sakramenty. Jeżeli jesteśmy praktykującymi katolikami, bo inaczej to nie może być, nie można być katolikiem niepraktykującym, bo to jest dziwny twór w ogóle słowny, ale pomyślmy sobie, ile spowiedzi już odbyliśmy, ile razy, ilu kapłanów spędziło godziny, czy tam dziesiątki godzin, żeby tych ludzi prowadzić, żeby nas prowadzić do wolności, ilu kapłanów sprawowało sakramenty, sakramentalia, nabożeństwa. Czy my o tych ludziach pamiętamy, którzy nas prowadzili, ale tak szerzej trochę, o naszych nauczycielach, którzy nas

0: nauczyli pisać, czytać. Nauczyli nas alfabetu, nauczyli nas, nie wiem, czym się różni pierwiastek od potęgi, którzy nas nauczyli fizyki, geografii, którzy nas chociażby poruszali trochę na WF-ie. To są ci nasi przełożeni, o których autor listu mówi, pamiętajcie o nich. Pamiętajcie o żywych, ale też o tych umarłych. I on wraca do tego. On wraca do tego, mówi, bądźcie posłuszni waszym przełożonym. Bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać z tego sprawę. Mamy przełożonych w zakładach pracy, w naszych uczelniach. Wszędzie jakichś przełożonych mamy. Czy my umiemy ich szanować? I druga rzecz, jeżeli jesteśmy przełożonymi, autor pisze, musimy zdać z tego sprawę. A więc kiedyś każdy z nas odpowie za to, jak traktował swoich podwładnych, swoich pracowników, swoich współpracowników. Można mówić, że to wszystko, te wszystkie wskazania, one się sprowadzają do tej miłości. To, co otwiera 13 rozdział, niech trwa wasza braterska miłość. Nie? To jest takie, ta wiara, miłość, no i dochodzi nadzieja, że kiedyś zostaniemy za to nagrodzeni, kiedyś za to dobre postępowanie, tak się zresztą kończy list do Hebrajczyków, kiedyś za to czyste sumienie, kiedyś za to dobre postępowanie, kiedyś zostaniemy obdarzeni przez Boga, sprawcę pokoju, przez tego wielkiego pasterza owiec naszego Pana Jezusa Chrystusa. To są takie wskazania, które pięknie zamykają ten list do Hebrajczyków. I autor prosi, módlcie się. Módlcie się, aby to kiedyś się stało, żebyśmy pełni wiary przeszli nasze zawody życiowe, nasze dzieje tu ziemskie, żebyśmy w tym ciągu historii zbawienia, żebyśmy to przeszli, żebyśmy przetrwali to wszystko w miłości braterskiej, w uczciwości, w czystości, w rzetelności. Tam będzie też autor mówił wyraźnie, żebyśmy mieli we czci małżeństwa. Też 13 rozdział. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem. Mam nie w szacunku, nie w uszanowaniu, ale we czci. Jesteś mężem, jesteś żoną i ja mam do ciebie odnosić się ze czcią. Wy, małżonkowie, macie się odnosić do siebie i do innych małżonków ze czcią. Czci ojca i matkę swoją, a tu autor doda jeszcze czci małżeństwo. To jest sakrament, święty znak. To jest znak miłości Boga, który się odbija w człowieku. I autor prosi, módlcie się o to wszystko, abyśmy właśnie stanęli kiedyś. On prosi, proszę was, przyjmijcie to słowo zachęty. Po to, żebyśmy byli przyjęci przez Jezusa Chrystusa. Tego, który tu jest, ten list pięknie pokazuje. On jest tym przed wiekami. On jest tym, który się stał, który dla nas sprawiał ziemię, sprawiał historię światów. On jest tym, który jest ostatnim słowem. Pan Bóg po raz ostatni powiedział coś do nas przez tajemnicę Jezusa Chrystusa. Powiedział to w sposób najpiękniejszy, bo powiedział przez Jego ofiarę, przez to, że On otworzył nam przybytek, przez to, że nas chce prowadzić do tego przybytku. My mamy być wierni, przepełnieni wiarą temu, który nas prowadzi, żebyśmy weszli do tych przybytków. To też są takie najważniejsze tematy teologiczne, jak się czyta list do Hebrajczyków, to ewidentnie najważniejszą prawdą, która pięknie przebija z całego tekstu, Jezus jako arcykapłan. Jedyny, niepowtarzalny, niezastępialny. On, który zakończył całą historię zbawienia i otworzył dla nas przybytek, wprowadził, wchodząc do przybytku, wprowadził dla nas miejsce. On, który jest przed wiekami, On, który jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. On, który jest tym, który idzie przed nami, który ma nas wprowadzić do chwały wieczności. W ten sposób przeczytaliśmy list do Hebrajczyków. List, który jest dla nas wielką nadzieją, że My mamy przygotowane miejsce w niebie. On można powiedzieć, pokazuje nam, że mamy pewność. Pewność, że wejdziemy do tego miejsca świętego, że wejdziemy tam przez krew Jezusa. On, który zapoczątkował drogę nową, żywą. On, który przez swoje ciało wprowadza nas do chwały wieczności. Warto w tym tygodniu, który kończy miesiąc maj, właściwie przygotowuje nas już powoli na Boże Ciało, to jeszcze za dobry tydzień, ale warto sobie uświadomić, że my mamy miejsce święte, przygotowane przez krew Jezusa. Może niech ten fragment rozpoczynający te wskazania moralne, które wypływają z całego listu, może niech ten fragment 10 rozdziału towarzyszy nam. Ta myśl, że mamy pewność, że wejdziemy do miejsca świętego, a wejdziemy tam przez krew Jezusa Chrystusa. Niech ten fragment towarzyszy nam, a my już za tydzień otworzymy kolejne listy, już listy innych apostołów. A dzisiaj ten 10 rozdział niech nam towarzyszy i niech towarzyszy nam przez najbliższy tydzień.
1: Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem. I to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.
2: Radiowo-internetowe studium biblijne.
3: To była audycja powtórkowa.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.